0: Jest 23. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach powstanie miejsce przeznaczone do leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi. Trwa remont w budynku Urzędu Gminy Wistebnej, który ma ułatwić obsługę mieszkańców. Sabotaż służb ze wschodu był przyczyną wczorajszego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach powstanie miejsce przeznaczone do leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi, w szczególności z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. Informację przekazał Śląski Uniwersytet Medyczny. Jak napisano, decyzja ta nie zmienia faktu, że nowo powstałe Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu będzie kontynuowało i rozwijało swoją działalność. A w Katowicach, w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, trwa teraz proces opracowania szczegółowego harmonogramu wdrażania zapowiadanych zmian. W związku ze zbliżającą się 87. rocznicą wybuchu II wojny światowej w gminie Lipie w powiecie kłobuckim złożono kwiaty w miejscach pamięci związanych z wojną. W sumie odwiedzono 10 takich miejsc, między innymi w Dankowie pod obeliskiem upamiętniające walki, jakie stoczył tam we wrześniu 1939 roku 19. Pułk Ułanów Wołyńskich oraz w Parzymiechach pod tzw. pomnikiem Polskiej Niebe, poświęconym cywilnym ofiarom zamordowanym przez Niemców w pierwszych dniach wojny, mówi Jarosław Jędrysiak, regionalista.
2: To jest miejsce ważne dla mieszkańców tamtego terenu, dlatego że tam są nazwiska wielu osób. Praktycznie nie ma rodziny, która by nie miała kogoś wśród bliskich, krewnych, kto by nie zginął w tej masakrze. Są czasami też całe rodziny, z niektórych rodzin nikt nie pozostał, zupełnie zostały tylko nazwiska, na przykład dziś już nawet nie występujące temu nas. Ile tych ofiar było, trudno powiedzieć. Te szacunki są różne, od blisko 200 nawet do 400 osób.
0: Odwiedzono także cmentarz w Dankowie, Parzymiechach i Lindowie, gdzie znajdują się groby zarówno żołnierzy, jak i ofiar cywilnych. Natomiast w Grabarzach złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym żydowskie ofiary niemieckiego obozu pracy przymusowej w Parzymiechach. Teraz Istebna, tam trwa remont budynku Urzędu Gminy. Ma on ułatwić obsługę mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych. Na czas robót zmieniliśmy wejście do obiektu, mówi wójt Stanisław Legierski.
3: Trwa przebudowa wejścia, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych. Wejście od tyłu, poprzez wejście ewakuacyjne. Chcemy otworzyć 1 października. Wszystkie pozostałe rzeczy już będą w tej strefie tego poziomu wejścia. Te osoby, które mają...

0: mają problemy z poruszaniem się, będą mogły wszystko załatwić tu na dole.
1: A wartość tych prac to blisko 600 tysięcy złotych.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Sabotaż służby ze wschodu był przyczyną wczorajszego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie, poinformowała TVP Info. Działająca w hali firma zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Wstępnie oszacowano straty na 30 milionów złotych. Pożar objął część magazynową i przestrzeń biurową. Akcja gaśnicza trwała 7 godzin. Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. W sprawie pożaru śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Lublinie. O pogodzie teraz: w nocy pochmurno, ale bez opadów, temperatura około 15 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Zakłócenia GPS w Trójmieście coraz większe. Sprawdzimy, jak poważne mogą być ich skutki.
8: Największym problemem mamy z naszym statkiem badawczym.
7: Niebezpiecznie w stolicy Belgii. Chodzi o wojny gangów narkotykowych. Od dziś Blik z dodatkową ochroną. Wyjaśnimy, o jakie dokładnie zmiany chodzi.
9: Będzie się to działo błyskawicznie za pośrednictwem API.
7: Zakłócenia nawigacji satelitarnej w rejonie Trójmiasta są coraz silniejsze i coraz częstsze, wynika z pomiarów Instytutu Łączności. Jak poważne mogą być ich skutki, widać na przykładzie statku badawczego IMOR Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Gdy GPS traci dokładność, część badań na Bałtyku trzeba po prostu przerwać.
8: Dan młodzieży czy Horyzont, które gdzieś tam wypływają w rejsy, można sobie z tym poradzić, tak? Mamy jeszcze nawigację terystyczną, korzystanie z radarów, wizualnej nawigacji. Największym problemem mamy z naszym statkiem badawczym, który robi badania dna morza czy na wrakach. Musimy dokładnie znać położenie statku, żeby wiedzieć, w którym miejscu co badamy. Jeżeli są zakłócenia, to po prostu nam te badania nie wychodzą.
7: Tłumaczy Dariusz Jelonek, dyrektor działu amatorskiego i praktyk morskich. Według Instytutu zakłócenia są związane z działaniem systemu walki elektronicznej w rejonie Bałtyku i będą się utrzymywać tak długo, jak długo prowadzone będą tam działania obronne i operacyjne. Obchody upamiętniające 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej odbędą się dziś na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu Łódzkiem. W pierwszych miejscach, które padły ofiarą niemieckich ataków uznawanych za początek II wojny światowej. Obok przedstawicieli najwyższych władz w uroczystościach wezmą udział kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, harcerze. Uroczystości rozpoczną się o 4:15 rano. Ich punkt kulminacyjny, w tym uruchomienie syren alarmowych, padnie na godzinę 4:45, czyli moment pierwszego niemieckiego ataku na polską placówkę. Lokatorzy kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie muszą zebrać dobytek z mieszkań. Jak informowaliśmy w faktach, w nocy z soboty na niedzielę 9 rodzin zostało ewakuowanych, bo budynek grozi zawaleniem. Mieszkańcy twierdzą, że od lat alarmowali o problemie. Na ekspertyzy dotyczące stanu technicznego kamienice wydali z własnej kieszeni ponad 100 tysięcy złotych.
10: Do wszystkich radnych miasta Szczecina napisałam płomienne listy, żeby nam pomogli, żeby nas wsparli, żeby nas ratowali. Nikt nie odpowiedział. To były 4 lata pisania, monitowania, dobijania się do drzwi, na nic. Teraz dorobek mojego życia pakuję ze ściśniętym gardłem. Muszę się wynieść, mimo że to jest moje mieszkanie.
11: Długo pan tutaj mieszkał?
12: Ja tu się urodziłem, mieszkałem do 5 roku życia. Później po 20 kilku latach tu wróciłem i nieprzerwanie od 18 lat. Kawał życia, kawał historii. Nie wyobrażam sobie, że mogę resztę życia spędzić gdzie indziej.
7: Usłyszała od lokatorów budynku reporterka RMF FM Anna Pałamar. Poszkodowane rodziny czekają teraz na decyzję w sprawie mieszkań zastępczych. Na razie nocują w zaproponowanym przez miasto hostelu pracowniczym. Bruksela może pobić kolejny tragiczny rekord. Od początku roku do końca lipca doszło tu już do 57 strzelanin. Kto pociąga za spód w Brukseli?
13: Władze wskazują przede wszystkim na walkę gangów o narkotykowy biznes, ponieważ duża część strzelanin ma związek z handlem narkotykami. W pierwszych 7

0: miesiącach tego roku zginęły 2 osoby, a 21 zostało rannych. Jeśli tempo się utrzyma, liczba strzelanin może przekroczyć ubiegłoroczny rekord, czyli 101 przypadków. W 2025 roku zginęło 8 osób, a 43 zostały ranne. Brukselski prokurator Julien Moinil ostrzega, że ofiarą strzelaniny w Brukseli może stać się każdy mieszkaniec miasta.
1: Te informacje zebrała dla Was nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Blik z dodatkową ochroną przed nielegalnym hazardem. Od dziś system będzie automatycznie sprawdzał, czy odbiorca płatności nie znajduje się w rejestrze niedozwolonych domen. Jeśli tak, transakcja zostanie zablokowana. Jak ta zmiana wpłynie na codzienne korzystanie z Blika?
3: Raczej te zmiany nie powinny utrudnić korzystania z Blika. Po prostu nastąpi dodatkowy krok, zarówno w sensie, żeby pomóc nam nie popełnić tego błędu i nie się oszukać, jak i dodatkowy krok tej weryfikacji. Natomiast będzie się to działo błyskawicznie za pośrednictwem API, więc nie spodziewajmy się tutaj na przykład, że z tego powodu będziemy mieli odczuwalne przedłużenie tego, jak ta transakcja będzie przebiegała.
1: Mówił na antenie RMF24 Tomasz Palach, radca prawny oraz twórca internetowy. Nowe rozwiązanie jest efektem współpracy operatora Blika z Narodowym Bankiem Polskim i Ministerstwem Finansów. W faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Były premier Mateusz Morawiecki był gościem Tomasza Terlikowskiego.
4: Panie premierze, pana grozę, tak jak premiera Donalda Tuska, też budzi afera Zonda Krypto?
5: Ja się rzadko zgadzam z obecnym premierem, ale akurat tutaj uważam, że do spodu powinna być wyjaśniona ta afera i dlatego mam tutaj ze sobą w studiu uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości, legalności, terminowości, skuteczności działań wszystkich organów państwa i to od 2019 roku i to będzie taki test dla liderów.
4: No właśnie, o to się chciałem zapytać.
5: To taki test
4: się
5: dla liderów
4: zgadza,
5: polskiej klasy politycznej.
4: Ale pytanie, czy rzeczywiście premier Donald Tusk się z panem zgodzi? To znaczy pana zdaniem, panie premierze,
5: mam nadzieję, że będzie chciał.
4: Jeżeli ustawę.
5: Będzie chciał wyjaśnić naprawdę, to poprze tę uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej. Przecież to jest uchwała, która ma wyjaśnić wszystko od 2019 roku, czyli łącznie z całą kadencją, kiedy ja byłem premierem.
4: Tutaj pan się niczego nie obawia?
5: Ja się absolutnie niczego nie obawiam.
4: Ja czytam na
5: wręcz przeciwnie. Uważam, że tutaj to jest bardzo dobry test dla wszystkich liderów politycznych, czy się podpiszą pod powołaniem uchwały o Komisji Śledczej.
4: A rozmawiał pan z jakimiś
5: jeszcze
4: liderami?
5: Jeszcze z liderami nie rozmawiałem, bo właśnie dzisiaj wychodzimy z tą uchwałą, zgodnie z moimi zapowiedziami z końcówki zeszłego tygodnia.
4: Ale nawet nieoficjalnie? Z nikim? Kogo
5: przez
4: pan...
5: Przez weekend przepracowaliśmy, wszystko zrobiliśmy tak jak trzeba, jest tutaj wszystko przygotowane i zapraszam również liderów Konfederacji, pana Bosaka, pana Mencena, panów prezesów Bosaka i Mencena, żeby podpisali się ze mną również pod tą uchwałą o powołaniu Komisji Śledczej.
4: A liderów PiS pan zaprasza?
5: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
4: A wierzy pan w to? No wielkiej wiary to chyba wymaga, żeby wierzyć, że PiS się podpisze pod tą uchwałą.
5: Mam nadzieję, że się podpisze, bo jestem przekonany, że podstawowe pytanie, panie redaktorze, szanowni państwo, które tutaj powinniśmy zadawać, jest następujące. Dlaczego służby specjalne obecnego rządu, premiera Tuska, wiedząc o tej aferze, nic nie zrobiły, żeby przestrzec ludzi? Czy, albo jeszcze może trudniejsze pytanie, które należy zadać i musi to paść tutaj na tej antenie, czy był ktoś, kto może powstrzymywał służby specjalne przed tym, żeby ostrzegały obywateli przed ryzykami związanymi z tą aferą, z tą oszukańczą machiną Zonda
4: Krypto? Panie premierze, ale pan doskonale wie, że Sławomir Cenckiewicz stwierdził, że on ostrzegał do odmiary polityków PiS, żeby nie wierzyli ani Kralowi, ani byłemu oficerowi służb specjalnych.
5: Ale kto rządził, panie redaktorze, od 3 lat? Kto miał wiedzę od roku, bo wiemy, że 11 września było spotkanie u UOKiK-u, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, z ABW, podczas którego to spotkania pracownicy UOKiK-u przestrzegali ABW przed Zonda Krypto. Co zrobiły służby specjalne i nadzorujący je Donald Tusk?
4: No dobrze, ale pytanie do pana, ale pan również sugerował, że i PiS ma się czego obawiać. To no, tak zostało odczytany pana tweet dotyczący prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
5: To jest dzisiaj drugorzędne, najważniejsze pytanie. To jest, kiedy się dowiedzieli, co zrobią, żeby Polacy dostali z powrotem swoje oszczędności. To są pytania, na których się dzisiaj skupmy, bo to jest niebywały skandal, że co najmniej od późnego lata zeszłego roku, czyli równo rok temu, co najmniej, podkreślam, służby wiedziały o oszukańczym mechanizmie, o piramidzie Ponziego, czyli o schemacie Ponziego zonda krypto i nie ostrzegły obywateli, to ja, nie wiedząc o tym, ale widząc, co się święci, w różnych wywiadach przestrzegałem, w Polsacie, w RMF-ie zresztą,

0: wcześniej. Porównywałem Zonta Krypto do Amber Gold.
1: No dobrze, ale
0: nie mając tej wiedzy, bo ja nie posłuchali. Nie mając tej wiedzy, ponieważ nie dostawałem żadnych informacji ze służb specjalnych, rzecz jasna.
1: Pan nie miał wiedzy, ale ostrzegał pan. To dlaczego koledzy z PiS-u pana nie posłuchali? Dlaczego choćby poseł Moskal fotografował się z Kralem? Dlaczego?
0: Panie redaktorze, tego nie wiem. Natomiast proszę zwrócić uwagę na te kluczowe pytania, na które ja zwracam uwagę. Jest cała machina państwa polskiego. To ona powinna ludzi ostrzegać, ona powinna zapobiegać i powinna zapobiegać i leczyć, a nie czekać, aż pacjent będzie chory, będzie umierający i wtedy wchodzi premier Tuska, tutaj słyszałem przed chwileczką u pana w materiale, do gry i mówi, że on będzie wyjaśniał ten serial. Tak, ja chcę wyjaśnić ten serial. Ale tu jest uchwała.
1: Czy
0: zobaczymy,
1: to wyjaśnienie dotyczy również polityków PiS-u, polityków Konfederacji? No bo tutaj ale premier stawia bardzo poważne zarzuty.
0: Czy widzi pan w tej uchwale, oczywiście nie ma niczego takiego, jakiekolwiek wyłączenie jakiegokolwiek okresu, polityka. Nie, bo właśnie wszystko ma zostać wyjaśnione, to znaczy wszystko. Ale najważniejszym pytaniem jest to, jak działały służby państwa polskiego w tym okresie, kiedy mogły jeszcze przestrzec
1: obywateli
0: przed aferą
1: Zonda Krypto. A są jakieś zdjęcia pana z politykami albo z ludźmi umoczonymi w aferę Zonda Krypto? Bo poseł Bochenek sugeruje ustami, znaczy... Prezes Jarosław Kaczyński ustami posła Bochenka sugeruje, że pan się też powinien obawiać zdjęć.
0: Nie mam sobie absolutnie nic w tym
1: względzie
0: nie
1: ma żadnych
0: do zarzucenia.
1: Zdjęć tego rodzaju.
0: Absolutnie nie mam sobie nic do zarzucenia w tej kwestii.
1: A nagrania jakieś są? Bo dla odmiany politycy Koalicji Obywatelskiej sugerują, że
0: nie mam żadnych wątpliwości, że zachowałem się tutaj tak jak trzeba. Że mając wiedzę, jaką mam, bo nie mam dostępu do materiałów tajnych, przestrzegałem Polaków. Wtedy jeszcze, kiedy to nie było popularne. Również posłowie z Solidarnej Polski, jak pamiętamy, prawda, namawiali do tego, żeby tutaj różne działania w związku z kryptowalutami prowadzić. Ale jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy widział pan materiały, tweety takie widziałem, z których wynika, że ta ustawa, którą forsował obecny rząd, była ustawą de facto na rękę Przemysławowi Kralowi.
1: A będzie następna ustawa, słyszeliśmy poprzez Stowarzyszenie Zespół.
0: Jeżeli to jest ustawa już trzeci czy czwarty raz przepychana przez Sejm, która ma służyć Przemysławowi Kralowi, to oczywiście jej nie poprzemy.
1: No teraz Przemysław Kral dogaduje się, wszystko wskazuje na to ze służbami, więc może...
0: A to też jest ciekawe, panie redaktorze, kto pomógł uciec panu Przemysławowi Kralowi?
1: Kto?
0: Nie wiem właśnie, uciekł do Izraela, a wszystkie służby już wiedziały od co najmniej 8-9 miesięcy, że coś jest nie tak z Przemysławem Kralem. To znaczy, że nie dopilnowano tego odpowiednio. To też są pytania, które będą musiały być wyjaśnione.
1: Pytanie. A pan ma kryptowaluty, jeżeli chodzi o...
0: Absolutnie nie mam żadnych kryptowalut i nigdy nie miałem. Tu jest ta uchwała, szanowni państwo.
1: Będzie oczywiście prezentowana. To jeszcze pytanie. Zna pan, panie premierze, osobiście Grzegorza Brauna?
0: Znam osobiście Grzegorza Brauna, ponieważ Grzegorz Braun jest z Wrocławia. Mam nawet taki bardzo ciekawy epizod współpracy z Grzegorzem Braunem sprzed chyba 15 lat, mniej więcej, może nawet trochę więcej. Kiedy byłem prezesem banku, to staraliśmy się promować różne patriotyczne wydarzenia i produkty w cudzysłowie.
1: A był pan
0: jednym
1: na imprezę
0: z takich
1: wspólnych?
0: Produktów. Chwileczkę. Jednym z takich produktów były różne bardzo dobre filmy produkowane przez pana Grzegorza Brauna. Na przykład pamiętam taki jeden o spotkaniu się Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu nad Bugiem, drugi o Jaruzelskim. Staraliśmy się pomagać, wspierać produkcję tych filmów.
1: To wtedy, a później pan się spotykał z Grzegorzem Braunem? Na imprezach na przykład wspólnych?
0: Później na wspólnych imprezach nie, ale wcześniej w latach 90., w latach 2000 spotykaliśmy się w różnych wrocławskich, że tak powiem, klimatach. Mieliśmy wspólnych znajomych, myślę, że nawet mogę powiedzieć, mieliśmy wspólnych przyjaciół. Później spotykałem się w okolicznościach parlamentarnych. Na przykład pamiętam takie spotkanie z 23 roku, to chyba był listopad, kiedy rozmawialiśmy jeszcze o możliwości utworzenia koalicji. Tam był pan prezes Bosak, pan prezes Braun.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Nowe fakty RMF FM punktualnie o 2:00. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio Dźwięk.

których by to nie, to zazdrości tak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.

I'm weeping. Why do you cheat me this way, princess? Here we go.

0: Jest 23. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach powstanie miejsce przeznaczone do leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi. Trwa remont w budynku Urzędu Gminy Wistebnej, który ma ułatwić obsługę mieszkańców. Sabotaż służb ze wschodu był przyczyną wczorajszego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach powstanie miejsce przeznaczone do leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi, w szczególności z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. Informację przekazał Śląski Uniwersytet Medyczny. Jak napisano, decyzja ta nie zmienia faktu, że nowo powstałe Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu będzie kontynuowało i rozwijało swoją działalność. A w Katowicach, w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, trwa teraz proces opracowania szczegółowego harmonogramu wdrażania zapowiadanych zmian. W związku ze zbliżającą się 87. rocznicą wybuchu II wojny światowej w gminie Lipie w powiecie kłobuckim złożono kwiaty w miejscach pamięci związanych z wojną. W sumie odwiedzono 10 takich miejsc, między innymi w Dankowie Potobeliskim, upamiętniające walki, jakie stoczył tam we wrześniu 1939 roku 19. Pułk Ułanów Wołyńskich, oraz w Parzymiechach pod tzw. pomnikiem Polskiej Niebe, poświęconym cywilnym ofiarom zamordowanym przez Niemców w pierwszych dniach wojny, mówi Jarosław Jędrysiak, regionalista.
2: To jest miejsce ważne dla mieszkańców tamtego terenu, dlatego że tam są nazwiska wielu osób. Praktycznie nie ma rodziny, która by nie miała kogoś wśród bliskich, krewnych, kto by nie zginął w tej masakrze. Są czasami też całe rodziny, z niektórych rodzin nikt nie pozostał, zupełnie zostały tylko nazwiska, na przykład dziś już nawet nie występujące temu nas. Ile tych ofiar było, trudno powiedzieć. Te szacunki są różne, od blisko 200 nawet do 400 osób.
0: Odwiedzono także cmentarz w Dankowie, Parzymiechach i Lindowie, gdzie znajdują się groby zarówno żołnierzy, jak i ofiar cywilnych. Natomiast w Grabarzach złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym żydowskie ofiary niemieckiego obozu pracy przymusowej w Parzymiechach. Teraz Istebna, tam trwa remont budynku Urzędu Gminy. Ma on ułatwić obsługę mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych. Na czas robót zmieniliśmy wejście do obiektu, mówi wójt Stanisław Legierski.
3: Trwa przebudowa wejścia, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych. Wejście od tyłu, poprzez wejście ewakuacyjne. Chcemy otworzyć 1 października. Wszystkie pozostałe rzeczy już będą w tej strefie tego poziomu wejścia. Te osoby, które mają problemy z poruszaniem się, będą mogły wszystko załatwić tu na dole.
0: A wartość tych prac to blisko 600 tysięcy złotych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Sabotaż służby ze wschodu był przyczyną wczorajszego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie, poinformowała TVP Info. Działająca w hali firma zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Wstępnie oszacowano straty na 30 milionów złotych. Pożar objął część magazynową i przestrzeń biurową. Akcja gaśnicza trwała 7 godzin. Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. W sprawie pożaru śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Lublinie. O pogodzie teraz: w nocy pochmurno, ale bez opadów, temperatura około 15 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny 2, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Kijów pod alarmem. Władze Ukrainy ostrzegają przed atakiem balistycznym. Od tych informacji zaczniemy. Wakacyjny poślizg czy polityczna kalkulacja? Wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pod znakiem zapytania. W faktach także doniesienia ze świata kina. Annie Hathaway zagra u boku Toma Cruise'a. W Kijowie i części Ukrainy ogłoszono alarm.

0: lotniczy w związku z zagrożeniem atakiem balistycznym. Wcześniej władze ostrzegały również przed dronami i możliwym użyciem pocisków manewrujących kalibr. Siły powietrzne Ukrainy informowały o pociskach lecących w kierunku obwodów Mikołajowskiego i Czerakowskiego, a później o szybko poruszającym się celu zmierzającym w stronę Kijowa. Jak donosi agencja Reutera, w Kijowie przed chwilą było słychać wybuchy. Pozostajemy za granicą. NATO poderwało myśliwce w ramach misji Baltic Air Policing po ogłoszeniu przez Łotwę możliwego zagrożenia w przestrzeni powietrznej w rejonie Łudza, niedaleko granicy z Rosją. Łotewskie siły zbrojne poinformowały również przed chwilą, że zagrożenie zostało zażegnane. W faktach teraz polska polityka. Do wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego miałoby dojść już w piątek. Tak wynika z wstępnego harmonogramu prac Sejmu. Jednak posłowie nie zaczęli nawet rozpatrywania kandydatur, mimo że od zgłoszenia byłego ministra minęły 2 tygodnie. Co jest przyczyną poślizgu? Czyżby parlamentarne wakacje? Odpowiedź na te pytania zna nasz dziennikarz Tomasz Skory.
1: Nie tylko, bo wciąż trwa spór o kandydowanie do Trybunału niemal prosto z rządu. Protestują organizacje związane z praworządnością, przeciwko jest prawie 60% Polaków, a fundamentalne zastrzeżenia mają też posłowie koalicji.
2: Maciej Berek byłby świetnym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie był ministrem konstytucyjnym.
1: Powtarza Tomasz Trela. Część klubów chciałaby się z kandydatem spotkać przed decyzją, jednak przede wszystkim przesłuchania kandydatów wciąż nie zapowiedział szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Trzeba je zwołać 3 dni przed posiedzeniem, więc jeśli zrobi to dziś, jej członkowie mogliby się zebrać najwcześniej w czwartek, na który komisja ma już jednak 3 inne zaplanowane posiedzenia. Do wyboru Macieja Berka dojdzie więc albo w wielkim pośpiechu, albo dopiero za 2 tygodnie.
0: Na posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Maciej Berek wciąż nie otrzymał zaproszenia. Zarząd Krajowy Koalicji Obywatelskiej podjął decyzję o rozwiązaniu zarządu partii w Krakowie. Do czasu wyłonienia nowego zarządu krakowskimi strukturami KO będzie kierować Piotr Moskała, który został komisarzem. Moskała jest miejskim radnym, a także szefem sztabu wyborczego Moniki Piątkowskiej, która z poparciem KO i PSL ma się ubiegać w przedterminowych wyborach o stanowisko prezydenta Krakowa.
3: Gwiazda w faktach RMF FM.
0: Annie Hathaway zagra u boku Toma Cruise'a. Chodzi o nową odsłonę słynnego filmu Szybki jak błyskawica. Kogo zagra ta znana aktorka?
4: Ma wcielić się w rolę inżynierki oraz właścicielki zespołu wyścigowego, bo w tym filmie Tom Cruise wróci do świata wyścigów prawie 40 lat po premierze oryginału. Wtedy główną postać kobiecą zagrała Nicole Kidman i to wtedy oboje z Cruise'em poznali się, a potem zostali małżeństwem. Od czasu rozwodu nie pojawili się razem na ekranie. Premiera tego nowego wyścigowego widowiska ma już konkretną datę, 2 czerwca 2028 roku.
0: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy. Rozmowy polityczne z Grzegorzem Braunem. Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
5: Rozwój Plus powstał po to, żeby uniknąć konieczności koalicji z Grzegorzem Braunem. Chcemy być tamą z dwóch stron blokującą, z jednej Grzegorza Brauna, z drugiej lewicowo-liberalny rząd.
6: A jeśli będą listy senackie wspólne, takie pod patronatem prezydenckim?
5: Warto się tutaj dogadywać.
6: Również z Grzegorzem Braunem?
5: Warto się dogadywać.
6: No albo się jest tamą, albo się dogaduje z Grzegorzem Braunem.
5: Tak, ale demokracja rządzi się swoimi prawami. W wyborach do Senatu mamy ordynację większościową. Albo po raz trzeci obóz prawicowy, szeroko rozumiany obóz prawicowy, odda za bezdurno Senat, albo się dogadamy z tymi wszystkimi, którzy podzielą, będzie delimitacja, podzielą się okręgami, tak jak zrobiła to 2 razy koalicja lewicowo-liberalna.
6: Ale wyobraża pan sobie, że na wspólnych listach senackich, jeżeli będą oczywiście,
5: nie,
6: tego
5: nie ma wspólnych,
6: wiemy,
5: list senackich, właśnie na tym polega uroda paktu senackiego, dobrze, że nie musi być żadnych wspólnych list senackich.
6: Dobrze, na pakcie wspólnym senackim, jeśli do niego dojdzie, będzie na przykład pan Pitoń, no i politycy Rozwój Plus.
5: Nie znam dokładnie tej osoby, podejrzewam, że po pana pytaniu, że jest to...
6: To jest taki człowiek góral, taki człowiek, który opowiada różne rzeczy, na przykład o Goralem Wolk i tak dalej, takie rzeczy, powiedziałbym, dość zaskakujące.
5: No to bardzo zaskakujące rzeczywiście. Chyba zacząć trzeba od tego, jeśli mowa o pakcie senackim, panie redaktorze, szanowni państwo, że mamy tutaj deklarację taką wstępną ze strony Pałacu Prezydenckiego. Więc te pytania najbardziej pewnie powinny być tam kierowane, gdyż bez roli Pałacu Prezydenckiego jako swojego rodzaju akuszera pewnie ciężko będzie pakt senacki zawiązać.
6: Dobrze, to jeszcze pytanie o Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiejszy Newsweek informuje, że Jarosław Kaczyński miał poinformować o czarnej liście, że pana to jeszcze, tak, by ewentualnie na jakieś wspólne listy z PiS-em przyjął. Ale już na przykład Michała Dworczyka

0: Krzysztofa Szczuckiego czy Waldemara Budę absolutnie mają bana na jakiekolwiek listy z Prawem i Sprawiedliwością. Nawet ale wspólne.
1: Mogę sobie tak, panie redaktorze, zażartować, że my też mamy swoje czarne listy.
0: A kto jest na czarnej liście Stowarzyszenia Rozwój Plus?
1: Inpektorę zachowam, to ja nie jestem taki...
0: A duża jest ta lista, ta inpektorę?
1: Mniej więcej symetryczna, tak bym
0: powiedział. Czyli cztery osoby z pięć.
1: Tam są
0: Tobiasz
1: cztery,
0: Bocheński?
1: To, panie redaktorze, to jest słodka tajemnica Rozwoju
0: Jacek
1: Plus.
0: Sasin. Słodka tajemnica, ale przyszedł pan rozmawiać i słuchacze chcą wiedzieć, kto jest na takiej czarnej liście.
1: Jest czarna lista, panie redaktorze.
0: A koalicja z PSL-em jest możliwa? Bo
1: nie,
0: to jest
1: nie
0: oczywiście...
1: jest możliwa. PSL dzisiaj jest partią, która żyruje ten fatalny rząd. Panie redaktorze, rozmawiamy tutaj o różnych rzeczach, tymczasem nie pyta mnie pan o kwestię, która wiąże się, bardzo poważnie to powiem, z suwerennością finansową państwa polskiego. Czwarty rok z rzędu zaproponowany jest deficyt w okolicach 7%, blisko 300 miliardów złotych. Kiedy ja byłem premierem, dług publiczny do PKB zmalał. Zredukowaliśmy dług publiczny z 51 na 49. Teraz po 4 latach on wzrośnie do 70-75%. W ciągu tylko 4 lat, wie pan co to znaczy? To znaczy uzależnianie się od rynków finansowych i Komisji Europejskiej. A ja chcę dbać o suwerenność finansową.
0: No tutaj pan
1: raczej
0: z Mentzenem wspólnie by mówił, z prezesem Mentzenem, bo on też mówi bardzo dużo o rosnącym deficycie.
1: O rosnącym długu publicznym dramatycznie i o bardzo wysokim deficycie budżetowym, tak należy mówić. I przyznam, że tak, że tutaj jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy biją na alarm, łącznie z panem prezesem Mentzenem, który słusznie pokazuje, że tak gigantyczny deficyt jest bardzo dużym zagrożeniem i grozi podniesieniem również podatków w przyszłości.
0: Pan prezesa Mentzena, ale prezes Mentzen bardzo ostro atakuje pana. Wręcz mówił, że pan jest jedną z przeszkód do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością.
1: To już proszę pytać jego, natomiast pamiętam jego ostatnie słowa krytyczne, wiążące się z długiem publicznym. Więc ja raz jeszcze podkreślę coś, co jest bardzo ważne, że mimo naszej wielkiej polityki społecznej, wydatków na bezpieczeństwo ponad 4%, obniżki podatków z 18 na 12 i kwota wolna 30 tysięcy złotych, a także programów lokalny rozwój w gminach i powiatach, dług publiczny do PKB zmalał. A to jest jedyna realna miara, jaką makroekonomiści porównują między sobą różne
0: Ale PSL
1: okresy.
0: Nie odpowiada w tym rządzie za ekonomię. Jest inny minister finansów i to on odpowiada za ekonomię. Dlaczego nie PSL? Przecież w wielu kwestiach...
1: Dlatego, że PSL żyruje ten fatalny rząd. No panie redaktorze, jak ktoś jest w jednym pokoju i od kilku lat służy tak naprawdę Donaldowi Tuskowi, tak jak PSL, no to jak my z kimkolwiek takim możemy
0: w ogóle
1: rozmawiać?
0: No to z kim możecie wchodzić w koalicję? Z PiS-em nie, bo ma czarną listę. Z Mentzenem nie, bo twierdzi, że pan jest
1: główną przeszkodą. Ja mogę,
0: z PSL-em
1: może,
0: nie.
1: A propos moich dawnych kolegów, powiem tak. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, Zjednoczona Prawica, wtedy kiedy ja byłem twarzą i pan prezes oczywiście również, w 23 roku. Mieliśmy 35,5%. Potem w internecie pokazały się takie niedawno wykresy. Marek Jakubiak pokazywał i wyciągnął z tego bardzo słuszny wniosek, że jeżeli by spadały akcje jakiejś firmy, tak jak spadają notowania Prawa i Sprawiedliwości od sierpnia 2023, to w międzyczasie każda rada nadzorcza już by bardzo ostro zareagowała w firmie, prawda?
0: Ale po rozłamie one spadły jeszcze bardziej, a to nie jest tak, że po zsumowaniu jest dużo więcej
1: jest
0: waszych...
1: Po zsumowaniu jest więcej, ale proszę dokończyć, pozwolić mi dokończyć tamtą myśl. Najważniejszą rzeczą w demokracji jest też mieć zdolność koalicyjną. I my na tę zdolność koalicyjną pracujemy. Ja nie obrażam innych liderów. Pokazuję wolę współpracy z innymi liderami. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście od 20 blisko lat takiej zdolności koalicyjnej
0: się pytam
1: za bardzo
0: to,
1: nie ma.
0: Z kim możecie współpracować? Się pan mówi, z PSL-em no nie możemy, z Braunem nie możemy. No to z kim?
1: Możemy współpracować z każdą partią, która jest partią pozytywnie, konstruktywnie reagującą
0: PSL
1: na...
0: PSL jest taką partią?
1: Nie, dzisiaj nie jest taką partią. Zdecydowanie nie jest. PSL nie jest taką partią, która patrzy na ten deficyt budżetowy. Przecież oni mają potężną władzę. Oni mogą tę koalicję zerwać. Oni mogą zaprotestować przeciwko tak
0: no, ale wtedy
1: drastycznemu...
0: Musieliby wejść w koalicję drastycznemu...
1: Nie, tak drastycznemu, nie, wręcz przeciwnie, tylko dokończymy się, drastycznemu zadłużaniu państwa polskiego grożącemu utratą suwerenności finansową.
0: No to z kim by zbudowali koalicję?
1: Oni mogą przejąć odpowiedzialność za stery, ponieważ jestem przekonany, że mój dawny obóz, także my, żeby odsunąć Donalda Tuska od władzy, wolelibyśmy, żeby rządził sobie...

0: Dzisiaj przez ostatni rok Władysław Kosiniak-Kamysz. Niech sobie rządzi, niech ma rząd mniejszościowy, niech zajmie się tylko dobrymi ustawami gospodarczymi. Będziemy go popierać.
1: Panie premierze, pamięta pan swój wpis, żadnego chaosu. Ludzie muszą czuć się, mogą czuć się bezpiecznie w nocy. Każdego dnia walczę o to, by Polska nigdy nie powtórzyła błędów popełnionych przez Francję, Niemcy i inne kraje Zachodu. Pamięta pan ten wpis na pewno swój. I filmy, które pan do niego dołączył.
0: Proszę.
1: Da, no pytać. Więc ten filmik, to jest filmik, który zagrała migrantka z Iranu, pokazująca piękno kultury polskiej. Nie ma pan poczucia, że no, nie najlepszy był to wpis?
0: Mam takie poczucie, panie redaktorze, że gdybym nie stosował zasady w swoim życiu, całym życiu zawodowym i tym korporacyjnym, biznesowym i w politycznym, lepiej prosić o przebaczenie niż o pozwolenie, to bym nie zaszedł tutaj, gdzie zaszedłem.
1: I prosi pan o przebaczenie, panią Sachar?
0: I ta zasada dotyczy tego, że jak mam swoich współpracowników, a oni mają jakieś potknięcie, czasami jakiś błąd popełnią, to po prostu trzeba im wybaczyć, pozwolić im działać, bo jakby byli sparaliżowani i pytali by o wszystko, czy mogą zrobić to, czy mogą
1: tamto. Czyli to nie pan zamieścił ten filmik, tylko jakiś współpracownik.
0: Panie redaktorze, czy ja robię, pan myśli, wszystkie filmiki, które się ukazują, zlecam je. Proszę o wykonanie tych filmików, tak jak poprosiłem o wykonanie filmiku dotyczącego elektronicznego dziennika.
1: Panie premierze, pan mówi, pan wybacza.
0: I w elektronicznym dzienniku tylko jedna rzecz, bo myślę, że dzisiaj u progu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, to jest ciekawe. Trzeci rok z rzędu nie może sobie ten rząd poradzić z opracowaniem darmowego elektronicznego dziennika.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio Dźwięk.

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Thank you.

0: Jest 23. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach powstanie miejsce przeznaczone do leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi. Trwa remont w budynku Urzędu Gminy Wistebnej, który ma ułatwić obsługę mieszkańców. Sabotaż służb ze wschodu był przyczyną wczorajszego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach powstanie miejsce przeznaczone do leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi, w szczególności z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. Informację przekazał Śląski Uniwersytet Medyczny. Jak napisano, decyzja ta nie zmienia faktu, że nowo powstałe Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu będzie kontynuowało i rozwijało swoją działalność. A w Katowicach, w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, trwa teraz proces opracowania szczegółowego harmonogramu wdrażania zapowiadanych zmian. W związku ze zbliżającą się 87. rocznicą wybuchu II wojny światowej w gminie Lipie w powiecie kłobuckim złożono kwiaty w miejscach pamięci związanych z wojną. W sumie odwiedzono 10 takich miejsc, między innymi w Dankowie pod obeliskiem upamiętniające walki, jakie stoczył tam we wrześniu 1939 roku 19. Pułk Ułanów Wołyńskich oraz w Parzymiechach pod tzw. pomnikiem Polskiej Niebe, poświęconym cywilnym ofiarom zamordowanym przez Niemców w pierwszych dniach wojny, mówi Jarosław Jędrysiak, regionalista.
2: To jest miejsce ważne dla mieszkańców tamtego terenu, dlatego że tam są nazwiska wielu osób. Praktycznie nie ma rodziny, która by nie miała kogoś wśród bliskich, krewnych, kto by nie zginął w tej masakrze. Są czasami też całe rodziny, z niektórych rodzin nikt nie pozostał, zupełnie zostały tylko nazwiska, na przykład dziś już nawet nie występujące tam u nas. Ile tych ofiar było, trudno powiedzieć. Te szacunki są różne, od blisko 200 nawet do 400 osób.
0: Odwiedzono także cmentarz w Dankowie, Parzymiechach i Lindowie, gdzie znajdują się groby zarówno żołnierzy, jak i ofiar cywilnych. Natomiast w Grabarzach złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym żydowskie ofiary niemieckiego obozu pracy przymusowej w Parzymiechach. Teraz Istebna, tam trwa remont budynku Urzędu Gminy. Ma on ułatwić obsługę mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych. Na czas robót zmieniliśmy wejście do obiektu, mówi wójt Stanisław Legierski.
3: Trwa przebudowa wejścia, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych. Wejście od tyłu poprzez wejście ewakuacyjne chcemy otworzyć 1 października. Wszystkie pozostałe rzeczy już będą w tej strefie tego poziomu wejścia. Te osoby, które mają problemy z poruszaniem się, będą mogły wszystko załatwić tu na dole.
0: A wartość tych prac to blisko 600 tysięcy złotych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Sabotaż służby ze wschodu był przyczyną wczorajszego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie, poinformowała TVP Info. Działająca w hali firma zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Wstępnie oszacowano straty na 30 milionów złotych. Pożar objął część magazynową i przestrzeń biurową. Akcja gaśnicza trwała 7 godzin. Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. W sprawie pożaru śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Lublinie. O pogodzie teraz: w nocy pochmurno, ale bez opadów, temperatura około 15 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Zbliża się godzina 3, a to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz.
8: Tak jest, jestem.
7: Słuchamy.
8: Zapraszam. O 3:00 utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Kierowcy, prosimy o szczególną uwagę, jeżeli jedziecie w kierunku Wrocławia. Ruszyły prace nad nowym systemem powiadamiania o sytuacjach kryzysowych, który ma zastąpić alerty RCB. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz w tegorocznym wielkoszlemowym US Open. Jest 3:00. Zaczynamy. Uwaga kierowcy na A1 w Łódzkiem. Na węźle Łódź Południe ciężarówka wypadła z jezdni. Zablokowany jest w tej chwili jeden pas łącznicy zjazdowej w kierunku Wrocławia. Jedźcie ostrożnie. Ruszyły prace nad nowym systemem powiadamiania o sytuacjach kryzysowych, który ma zastąpić alerty RCB. Jak dowiedział

0: się dziennikarz RMF FM. Nad takim rozwiązaniem pracują Ministerstwa Cyfryzacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowe pomysły powstały po incydencie z lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Jak ma działać nowy system? To wyjaśni nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
1: To ma być mechanizm, który pozwoli, żeby na nasz telefon automatycznie przychodziło powiadomienie, niekoniecznie przez SMS, tylko jako wiadomość, która wyświetla się jako niezależny komunikat, gdy jesteśmy w miejscu, którego dotyczy możliwe zagrożenie. Tak to tłumaczy w rozmowie ze mną rzeczniczka MSW ja, Karolina Gałecka.
2: Jest to przejęcie telefonu komórkowego, gdzie telefon wibruje, wyświetla się alarm z informacją o zagrożeniu, gdzie to zagrożenie występuje i że należy oczywiście zachować nie tylko spokój, ale śledzić komunikaty służb.
1: Prace nad tym nowym rozwiązaniem potrwają jeszcze co najmniej kilka miesięcy. Na razie główną formą przekazania informacji pozostają alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Do odwołania obowiązuje zasada, że takie alerty będą rozsyłane za każdym razem, gdy Polska poderwie myśliwce.
0: W kalendarzu mamy już 1 września, początek nowego roku szkolnego, a wraz z nim ważne zmiany w szkołach podstawowych. Dziś wejdzie w życie zakaz używania tam przez uczniów telefonów komórkowych. Wdrażaniem przepisu mają się zająć nauczyciele, zaś dyrektorzy szkół mogą wyznaczyć specjalne miejsce do przechowywania telefonów. Jak egzekwowanie tego przepisu wyobrażają sobie nauczyciele z Lublina?
3: To jest trudna sprawa. Kwestia pozostawiania telefonów komórkowych w szafkach szkolnych jest jeszcze do rozstrzygnięcia. Będę oczywiście rekomendować. Szafki.
4: Jeżeli nie będzie jakichś miejsc, gdzie te telefony będą oddawane, to na pewno pilnowanie, aby uczniowie z tych telefonów nie korzystali.
5: Kolejna rzecz, którą będziemy musiały dopilnować.
6: Jak pilnować?
5: Po prostu patrzeć, czy dzieci wyciągają telefony.
7: Najlepszym by było to, żeby telefony pozostały po prostu w domu i to by było najlepsze.
6: Ale... Wierzy pan w to?
7: Nie, nie wierzę. Natomiast tak będziemy przekonywać rodziców. Myślę, że duża część da się przekonać.
0: Głosy nauczycieli z lubelskich podstawówek zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
8: Cieszą nas takie fakty.
0: Iga Świątek awansowała do drugiej rundy US Open. Rozstawiona z numerem 8 Polka pokonała Chinkę Xu Wang 6-2, 6-3. To jej trzecie zwycięstwo w trzecim meczu z tą rywalką. W drugiej rundzie Świątek zmierzy się z Argentynką Nadią Podorską. To spotkanie w czwartek. W najbliższy weekend wielki finał 15. edycji Poland Business Run. Przy krakowskich Błoniach 5-osobowe sztafety złożone z pracowników firm i instytucji pobiegną w szczytnym celu.
9: Będziemy biec nieustająco po to samo. Po to, żeby innym się żyło lepiej i dobrze, i sprawniej, i normalniej. Biegamy od 15 lat dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi po amputacjach. Pomagamy protezować, pomagamy stawiać na nogi, odzyskiwać wiarę w życie i w sens tego życia i w marzenia.
0: Zapowiadała Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Wczoraj ruszyły biegi wirtualne dla tych, którzy nie mogą pojawić się na miejscu zawodów. Rodzinna firma Smak z miejscowości Dziardonice w Kujawsko-Pomorskiem odbudowuje się po pożarze, który w kwietniu zniszczył główną halę produkcyjną i magazyn. Jej właściciele postawili jasny cel. Nie zwolnią nikogo z 50-osobowej załogi i własnymi siłami odbudują zakład założony przez ich dziadków. Z Adamem Barańskim i Janem Sokołowskim rozmawiała Magdalena Greinert.
10: Zostawiliście wszystko, co macie, po to, żeby ten zakład dalej działał, żeby ta fabryka dalej działała?
11: Tak, dokładnie. Zarówno nasze jakieś prywatne domy, i nieruchomości, części wspólne, które mamy ze wspólnikami. No do tego stopnia zaangażowani jesteśmy, że nawet częściowo zaanektowaliśmy nasze domy do pracy obecnie przy naszej produkcji, a mianowicie naklejania etykiet na produkty z racji tego, że mamy ograniczone ilości, więc jakby 0,5 środków dajemy wszystko, co możemy, żeby móc się możliwie jak najszybciej odbudować i wrócić do normalności, jeżeli chodzi o wydajność produkcji.
10: A jak ta praca właśnie jest teraz zorganizowana? Co się udaje robić tutaj? Jak sobie z tym wszystkim radzicie?
12: W tej chwili już udało się poukładać to wszystko. Tak naprawdę w momencie pożaru nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będziemy w stanie produkować, dokąd ten pożar dosięgnie, gdzie go się uda strażakom zatrzymać i z czym zostaniemy, co zostaniemy następnego dnia. Udało się tak naprawdę strażakom ocalić tą nową część produkcyjną, do której tak naprawdę w przeciągu 2 tygodni się przenieśliśmy i tam zaczęliśmy produkować. Na początku praca była rotacyjna. W tej chwili działamy, mamy gdzieś na około 80% wydajności. Udało się nam tak naprawdę zachować całą załogę i nikogo nie zwolnić, co było tak naprawdę naszym celem, ponieważ tutaj Tak naprawdę pracownicy to są nasi sąsiedzi, to są często nasze rodziny, to są dzieci naszych pracowników, którzy pracują tu pracowali przez 20-30 lat. I tak naprawdę to nie jest, to nie był tylko nasz dramat, tylko tak naprawdę to był dramat 50 rodzin, które tutaj tak naprawdę mieszkają wokół nas. To my nie mamy żadnych pracowników z daleka, nie ściągamy, to są wszystko tutaj

0: lokalni pracownicy, lokalni ludzie i tak naprawdę to nie była tylko walka tak naprawdę o nasze majątki, tylko też to była walka tak naprawdę o pracowników, o tutaj tak naprawdę zachowanie jakiejś tam stabilności w naszej tutaj małej społeczności.
1: Teraz widać, że to wszystko się buduje, a czy były takie momenty zwątpienia, kiedy zobaczyliście ogrom, skalę tego, co się wydarzyło i pomyśleliście sobie, że no to jest po prostu niemożliwe, żeby się z tego podnieść?
2: Ja myślę, że taki moment mógł być tylko w samym momencie pożaru. To był taki moment, gdzie ja na przykład sam osobiście troszeczkę zwątpiłem, co będzie, ale już na naszej wspólnej rozmowie, gdzie usiedliśmy z naszymi głównymi handlowcami, no i my wszyscy jako wspólnicy z naszymi rodzicami i zobaczyłem takie nasze wzajemne wsparcie. To już byłem pewien, że nam to się uda i idziemy w dobrym kierunku. Myślę, że jak na 2 miesiące takiej pracy, to są efekty naprawdę bardzo duże i mamy nadzieję, że jeszcze trochę i wrócimy już do wszystkiego, co będzie normalnie działało.
1: Zostawiliście wszystko, co macie, ale też nie udałoby się to wszystko, gdyby nie ludzie i się okazuje, że to jakaś lawina dobra was spotyka, jakbyście mogli o tym opowiedzieć.
0: Tak, oczywiście. Sam dzień pożaru. Tak naprawdę od tego by trzeba było zacząć, bo tutaj już i władze samorządowe, i ludzie, i tak naprawdę ludzie, których nawet nie znaliśmy, przyjeżdżali i oferowali pomoc. Nasi kontrahenci, z którymi współpracowaliśmy, nawet konkurencja się odzywała, czy nie potrzebują jakiejś pomocy, jakiegoś wsparcia. Także tutaj było niesamowite, tak naprawdę sposób, w jaki firma była prowadzona przez te lata, tak naprawdę to wróciło. To podejście do ludzi, do tej społeczności tutaj, tak naprawdę to tego dnia wróciło i to był taki początek, który też dał nam jakąś tą motywację do pracy i do dalszej walki o tą naszą firmę. Dodatkowo tak naprawdę też pojawił się pomysł, żeby tak jakby uzyskać jakieś wsparcie z zewnątrz. Też spotkaliśmy się i powiedzieliśmy sobie tutaj w naszym gronie, że nie chcemy organizować zbiórek, bo teraz jest moda na organizowanie zbiórek, bo zbiórki tak naprawdę uważamy, że nie są dla prywatnych firm. Tak? My musimy sami sobie na to zapracować, tak jak pracowali nasi dziadkowie, jak pracowali nasi rodzice, my też musimy sobie sami na to zapracować. Pojawił się pomysł otworzenia sklepu internetowego, który właśnie tak jakby miał umożliwić osobom, które chciały nam pomóc, bo odzywały się do nas osoby naprawdę z całej Polski, których nie mieliśmy w ogóle pojęcia, że śledzą naszą historię. Pytali się, jak mogą nam pomóc i wymyśliliśmy taki właśnie sposób, że ten sklep internetowy będzie jakąś taką pomocą dla nas, która realnie nam pomoże w tym, żebyśmy odbudowali się i w tym, żebyśmy utrzymali pracowników, bo to nie jest tylko pomoc finansowa, tylko to też jest zaangażowanie wszystkich ludzi w pracę i w odbudowę tego zakładu, bo tutaj też musimy powiedzieć, że nasi pracownicy też stają na wysokości zadania i naprawdę przychodzą w sobotę, w niedzielę sami, wychodzą z inicjatywami. Coś niesamowitego.
1: Wasz sklep internetowy zaczął działać i?
2: No i zaczęło się dziać. Do końca nie wiedzieliśmy, jaka to będzie skala. My gdzieś jeszcze trochę wcześniej planowaliśmy to otwarcie sklepu jeszcze przed 20 kwietnia, ale robiliśmy to na spokojnie, chcieliśmy zrobić z tego taką perełkę, ale sytuacja, która wyszła, zmusiła nas do szybkiego działania. No i otworzyliśmy sklep. Były stopniowe jakieś przyrosty poprzez jakieś nasze zwykłe posty, nasi znajomi, przyjaciele, rodzina. No i potem pojawił się post tutaj naszego lokalnego inicjatora różnych takich zrzutek społecznych, pomocy. To był taki pierwszy motyw, gdzie się troszeczkę przeraziliśmy, bo weszło nam bardzo dużo zamówień. A to było tylko preludium. Dopiero uderzenie było, kiedy pan Kamil z profilu pomysłodawcy opublikował post o naszym pożarze. Nasz informatyk, pan Marcin, nam pomógł w nocy i udało nam się te serwery wzniecić i powstały kolejne zamówienia, aż rano o godzinie 7 tu się pojawiliśmy wszyscy, wydzwoniliśmy naszych pracowników, ci, którzy tylko mogli, to poświęcili całą niedzielę i zaczęliśmy pakować i tak to trwa do dnia dzisiejszego. Wczoraj skończyliśmy o 22, ale to była tylko praca sklepowa, że tak powiemy, a potem siedzimy po nocach i załatwiamy sprawy na bieżąco, które są do prowadzenia firmy, związane z odbudową, ale to już jest praca bardziej przy komputerze, więc skończymy późną nocą, wstajemy rano i przy ogromnym wsparciu, to co wspomniał Adam, pracowników, bo to naprawdę gloryfikować ich zachowanie, bo jest niesamowite i ludzie mają swoje rodziny, dzieci, a pomimo tego poświęcają każdą wolną chwilę, żeby móc się zaangażować, czy to w sklep, czy to w odbudowę, czy po prostu w naszą tradycyjną produkcję hurtową.
1: Czy z tej całej strasznej, smutnej i przerażającej historii jednak wyszło coś dobrego? Bo tak mam takie wrażenie, słuchając tego, że oczywiście źle, że to się wydarzyło, ale przy okazji dowiedzieliście się wielu rzeczy i chciałam zapytać, czego dowiedzieliście się o sobie, o czym nie mieliście wcześniej zielonego pojęcia?
2: No my na pewno jako gdzieś tutaj kolejne pokolenie, które będzie prowadziło nasze przedsiębiorstwo,

0: Państwo. Byliśmy trochę zaangażowani, zarówno Adam, jak i ja, przez wiele lat ostatnich nasze życia zupełnie w inną branżę, wyuczone nasze zawody, ale z nastawieniem oczywiście tutaj powrotu. Ten powrót, ten pożar na pewno przyspieszył naszą naukę pod kątem prowadzenia tego typu przedsiębiorstwa, pod kątem produkcji i no, taka szybka bardzo nauka. Jeżeli chodzi o nas, my znamy się od dziecka wszyscy, zarówno Adam, jak i Stanisław, który też jest tutaj trzecim wspólnikiem z tego ostatniego pokolenia najmłodszych. To znamy się wszyscy od dziecka, ale jednak takie dorosłe życie i ta sytuacja pokazała, jak możemy na siebie wzajemnie liczyć. I widać taką, powstała jakaś tego typu, jakaś większa więź na pewno, przepraszam, między nami. Takie wsparcie zarówno w sprawach prywatnych, jak i przede wszystkim biznesowych. Sytuacje, kiedy możemy sobie wzajemnie pomóc, nawet załatwić jakieś prywatne sprawy, bo akurat jeden z nas jest gdzieś na jakichś innych spotkaniach, więc to takie duże wsparcie mi się wydaje i duża nauka dla nas i myślę, że to na pewno będzie tylko na korzyść na przyszłość.
1: A ludzie jak was postrzegają? Zdziwiło was trochę to, co się w ogóle wydarzyło? Nie tylko wśród tych waszych najbliższych i super ludzi, którzy z wami od lat pracują i przyszli wam pomóc, ale tych, którzy w ogóle nie wiedzieli, że wy istniejecie do tej pory.
2: Nie, no zdecydowanie. To tak jak mówiliśmy, to nie spodziewaliśmy się takiego nawału, takiej fali dobra. No, tak jak to już określiliśmy, to już nie fala, tylko tsunami dobra.
3: Mówili w rozmowie z naszą reporterką Adam Barański i Jan Sokołowski, właściciele firmy Smak. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 23. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach powstanie miejsce przeznaczone do leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi. Trwa remont w budynku Urzędu Gminy Wistebnej, który ma ułatwić obsługę mieszkańców. Sabotaż służb ze wschodu był przyczyną wczorajszego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach powstanie miejsce przeznaczone do leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi, w szczególności z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. Informację przekazał Śląski Uniwersytet Medyczny. Jak napisano, decyzja ta nie zmienia faktu, że nowo powstałe Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu będzie kontynuowało i rozwijało swoją działalność. A w Katowicach, w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, trwa teraz proces opracowania szczegółowego harmonogramu wdrażania zapowiadanych zmian. W związku ze zbliżającą się 87. rocznicą wybuchu II wojny światowej w gminie Lipie w powiecie kłobuckim złożono kwiaty w miejscach pamięci związanych z wojną. W sumie odwiedzono 10 takich miejsc, między innymi w Dankowie pod obeliskiem upamiętniające walki, jakie stoczył tam we wrześniu 1939 roku 19. Pułk Ułanów Wołyńskich oraz w Parzymiechach pod tzw. pomnikiem Polskiej Niebe, poświęconym cywilnym ofiarom zamordowanym przez Niemców w pierwszych dniach wojny, mówi Jarosław Jędrysiak, regionalista.
2: To jest miejsce ważne dla mieszkańców tamtego terenu, dlatego że tam są nazwiska wielu osób. Praktycznie nie ma rodziny, która by nie miała kogoś wśród bliskich, krewnych, kto by nie zginął w tej masakrze. Są czasami też całe rodziny, z niektórych rodzin nikt nie pozostał, zupełnie zostały tylko nazwiska, na przykład dziś już nawet nie występujące temu nas. Ile tych ofiar było, trudno powiedzieć. Te szacunki są różne, od blisko 200 nawet do 400 osób.
0: Odwiedzono także cmentarz w Dankowie, Parzymiechach i Lindowie, gdzie znajdują się groby zarówno żołnierzy, jak i ofiar cywilnych. Natomiast w Grabarzach złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym żydowskie ofiary niemieckiego obozu pracy przymusowej w Parzymiechach. Teraz Istebna, tam trwa remont budynku Urzędu Gminy. Ma on ułatwić obsługę mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych. Na czas robót zmieniliśmy wejście do obiektu, mówi wójt Stanisław Legierski.
3: Trwa przebudowa wejścia, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych. Wejście od tyłu, poprzez wejście ewakuacyjne. Chcemy otworzyć 1 października. Wszystkie pozostałe rzeczy już będą w tej strefie tego poziomu wejścia. Te osoby, które mają problemy z poruszaniem się, będą mogły wszystko załatwić tu na dole.
0: A wartość tych prac to blisko 600 tysięcy złotych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Sabotaż służby ze wschodu był przyczyną wczorajszego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie, poinformowała TVP Info. Działająca w hali firma zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Wstępnie oszacowano straty na 30 milionów złotych. Pożar objął część magazynową i przestrzeń biurową. Akcja gaśnicza trwała 7 godzin. Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. W sprawie pożaru śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Lublinie. O pogodzie teraz: w nocy pochmurno, ale bez opadów, temperatura około 15 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy 3-warstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Na zegarach 4:00, zaczynamy Fakty RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz, słuchamy.
7: Zapraszam. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Za niespełna godzinę na Westerplatte rozpoczną się centralne obchody. Minister finansów USA apeluje do Rosji o poparcie planu pokojowego Donalda Trumpa, który ma zakończyć wojnę w Ukrainie. W faktach także komentarze europejskich mediów po referendum na Islandii. Za niespełna godzinę na Westerplatte rozpoczną się centralne obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. O 4:45 zawyją syreny alarmowe. Dokładnie o tej godzinie w 1939 roku padły pierwsze strzały w kierunku wojskowej składnicy tranzytowej. Przy pomniku obrońców Wybrzeża jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co dzieje się tam o tej porze? Dzień dobry.
8: No jest jeszcze zupełnie ciemno i na

0: W razie dominuje tutaj atmosfera oczekiwania i zadumy. To, co zwraca od razu uwagę, to podświetlony w biało-czerwonych barwach pomnik obrońców Wybrzeża. W oddali widzę również napis "Nigdy więcej wojny". Trwają ostatnie techniczne przygotowania. Rozstawiane są armaty, z których oddany będzie uroczysty salut. Powoli przychodzą tu kolejne osoby. Są harcerze, żołnierze, delegacje. Za chwilę, bo o 4:15 kwiaty na cmentarzu złożą prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Później wszyscy przejdą przed pomnik. Uroczystości rozpoczną się, tak jak wspominałeś, o 4:45. Usłyszymy wtedy dźwięk syren. Z Westerplatte, Stanisław Pawłowski.
1: Dziękujemy za te relacje. Ze Staszkiem połączymy się ponownie w Faktach za godzinę. Minister finansów USA Scott Bessent apeluje do Rosji o poparcie planu pokojowego Donalda Trumpa, który ma zakończyć wojnę w Ukrainie. Do rozmowy Bessenta z rosyjskim ministrem Antonem Siluanowem doszło na marginesie szczytu G20. Wiceszef portalu Defense24 Mariusz Marszałkowski podkreśla, że Amerykanie nie chcą upadku Rosji, bo ich głównym rywalem są Chiny.
2: W polityce amerykańskiej upadek Rosji oznaczał automatycznie znaczny wzrost znaczenia Chin. Stanie się Rosji jako wasalem Chin jest z perspektywy amerykańskiej nieakceptowalne. To jest szerszy interes strategiczny Stanów Zjednoczonych, żeby tak balansować dzisiejszym układem sił na świecie, żeby powodować, że Amerykanie dalej będą hegemonami, natomiast cała reszta świata będzie w jakiś mniejszy bądź większy stopniu zależna od Stanów Zjednoczonych.
1: O tym, jak może w następnych latach i dekadach wyglądać ta rywalizacja i czy grozi nam globalna konfrontacja, możecie posłuchać w najnowszym odcinku podcastu Wojna Światowa na RMF On i na kanale RMF24 na YouTubie.
3: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
1: Zimny islandzki prysznic, stracona szansa i porażka Unii Europejskiej. Tak media w Europie komentują wyniki referendum w Islandii. Mieszkańcy tego wyspiarskiego kraju opowiedzieli się przeciwko rozmowom o wejściu do Unii. Obawiają się utraty swobody w podejmowaniu decyzji i ograniczeń w rybołówstwie. Od lat Islandia zajmuje czołowe miejsce w rankingu państw najlepszych do życia. Nasz specjalny wysłannik do Reykjaviku rozmawiał z mieszkającymi na wyspie Polakami.
4: Miejsce spokojne, zasoby naturalne, w sensie utrzymanie się i tak dalej, prąd, woda, to jest fajne, jeżdżenie elektrycznym samochodem prawie za darmo. Wiadomo, że tak jak po całej sytuacji na świecie, wszystkie ceny poszły do góry.
5: Tu jest tak spokojnie, jakby wszystko się rozwiąże, wszystko tak fajnie płynie. Ludzie są mimo wszystko dużo bardziej przyjaźni do siebie, może dlatego, że ta natura jest dosyć ostra.
6: A jaka jest ta druga strona medalu?
7: Jest nas tutaj 300 coś tysięcy osób na wyspie. Dużo rzeczy jest tak, że się leci trochę na prowizorce.
1: O plusach i minusach życia na Islandii usłyszał wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Na koniec tych faktów wracamy do Polski. Mural upamiętniający Andrzeja Załuchę odsłonięto wczoraj w Krakowie przy ulicy Mogilskiej. To właśnie w tej okolicy artysta mieszkał z rodziną i tragicznie zmarł 35 lat temu.
8: Bardzo się cieszę, że to powstało i że akurat w tym miejscu i że tu se to robi. Także wszystko jest tak, jak sobie wymarzyłam. Tutaj mieszkaliśmy niedaleko przez wiele lat, także no tata był obecny w tej dzielnicy.
9: Chcieliśmy, aby ten mural oddawał to, co u Andrzeja Załuchy było najważniejsze. Uśmiech na twarzy, pogoda ducha, soul, funk i jazz. Taki ciepły, serdeczny, który on sobą reprezentował.
1: Mówili Mateusz Masior, prezes Fundacji imienia Andrzeja Załuchy, a wcześniej Agnieszka Załucha, córka artysty. Malowidło możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: To już wtorek. Mężczyzna, który w piątek zaatakował personel częstochowskiego szpitala, trafi do aresztu. Zbiornik przeciwpowodziowy Łąka w okolicach Pszczyny zostanie zmodernizowany. Jest śledztwo w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Na początek Częstochowa. Mężczyzna, który zaatakował personel tamtejszego szpitala, trafi do aresztu. Do zdarzenia doszło w miniony piątek.
2: 20-latek trafił na obserwację na SOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Został skierowany do innego oddziału, dlatego przyjechał po niego transport medyczny. Podczas przenoszenia zaatakował 4 osoby, w tym pielęgniarki i ratowników. Opanować go próbowało 10 osób. Najciężej ranny został jeden z ratowników, który musiał zostać hospitalizowany ze względu na krwotok w mózgu. Pozostali doznali obrażeń typowych dla szamotaniny. 20-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała oraz gruźby, ponieważ w trakcie ataku groził śmiercią jednej z poszkodowanych osób. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na miesiąc. Mężczyzna wciąż pozostaje w szpitalu pod nadzorem policjantów. Za atak na personel medyczny grozi nawet 5 lat więzienia.
0: A relację przygotował Krzysztof Słabikowski. Zbiornik przeciwpowodziowy Łąka w okolicach Pszczyny zostanie zmodernizowany. To bardzo ważne dla mieszkańców okolic, których dotknęła powódź 2 lata temu. W tym roku skupimy się na najważniejszym elemencie budowli, mówi dyrektor Wód Polskich w Gliwicach Jan Grygier.
3: De facto to, co tutaj wszystko teraz widzimy, będzie podlegać pracom modernizacyjnym. Zarówno to, co widać, jak i to, co jest pod nami. Przelew burzowy, to jest taki przelew powierzchniowy, awaryjny, przez który woda się przelewa już w sytuacjach naprawdę ekstremalnych.
0: Ten etap inwestycji kosztować będzie około 8 milionów złotych. Zgodnie z planem prace potrwają 1,5 roku. Przez ten czas część atrakcji wodnych na zbiorniku nie będzie dostępna. Metamorfoza plaży miejskiej nad zbiornikiem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej staje się faktem. Wczoraj został przekazany teren wykonawcy prac, a tych zaplanowano sporo, mówi rzecznik dąbrowskiego ratusza Bartosz Matylewicz.
4: Przede wszystkim zostanie odnowiona plaża, poprawi się dojście do wody, tak aby z plaży mogły korzystać również osoby z ograniczoną mobilnością. Uporządkowana i uzupełniona zostanie zieleń w tym rejonie. Pojawią się także nowe miejsca do odpoczynku i mała architektura, a także przestrzeń do zabawy dla najmłodszych. Nie zabraknie też miejsc do aktywnego wypoczynku oraz pojawią się nowe elementy, w tym pomosty nad wodą.
0: Inwestycja zrealizowana ma zostać do końca tego roku. Jej koszt to ponad 3 700 000 złotych, a środki pochodzą z budżetu obywatelskiego.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jest śledztwo w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Prokuratura podejrzewa obcy wywiad i przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Pożar w zakładzie wybuchł minionej nocy. Straty oszacowano na ponad 15 milionów złotych. Jak przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, zebrane dowody wskazują na celowe podpalenie.
5: Poprzez podłożenie

0: zburzenie ładunku zawierającego substancje łatwopalne.
1: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
2: Śledczy nie postawili jeszcze nikomu zarzutów. Sprawcy może grozić nawet dożywocie. Do rana w naszym regionie będzie pochmurno. Synoptycy twierdzą, że jednak nie będzie padać. Temperatura około 15 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: 5:30, zaczynamy poranne fakty RMF FM. W studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, o poranku. To wydanie faktów. Zaczynamy od Westerplatte, gdzie trwa właśnie wystąpienie prezydenta w dniu 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Rosja kolejną noc kontynuowała ataki na ukraiński Kijów. W mieście odnotowano kilkadziesiąt eksplozji. Na US Open Iga Świątek i Hubert Hurkacz z awansem do drugiej rundy. Na początek, jak mówiłem, Westerplatte, gdzie trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Tam przy pomniku obrońców Wybrzeża stoi nasz wóz satelitarny, na miejscu reporter RMF FM. Jak słychać, Stanisław Pawłowski, uroczystości trwają. Staszku, jak wygląda teraz ten rocznicowy poranek?
8: Jest już coraz jaśniej, ale uroczystości rozpoczęły się jeszcze w zupełnych ciemnościach. Zapalony został znicz pokoju, po tym odczytano apel pamięci, podczas którego przywoływano bohaterów narodowych.
9: Wołam nieustraszonych lotników i marynarzy. Stańcie do apelu! Wołam bohaterów!
8: Później nad Westerplatte rozległy się salwy armatnie. Teraz trwa przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego.
10: Na Westerplatte wykuwał się także archetyp polskich postaw w czasie całej II wojny światowej na wszystkich szerokościach geograficznych, gdzie polski żołnierz walczył o wolność innych narodów, ale gdzie umierał zawsze tylko dla Polski.
8: Za chwilę swoje przemówienie będzie miał również premier Donald Tusk i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Uroczystości 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej także w Wieluniu w Łódzkiem. Tam o 4:40 rozbrzmiały dziś syreny alarmowe. O tej godzinie 1 września 1939 roku rozpoczął się atak niemieckich samolotów bombowych na wieluński szpital Wszystkich Świętych. W tym nalocie zginęły 32 osoby, pacjenci i personel szpitala. Uważa się, że były to pierwsze w Polsce ofiary II wojny światowej. To fakt RMF FM. Rosja tymczasem kolejną noc kontynuowała ataki na ukraiński Kijów. Na miasto w nocy skierowane zostały rakiety balistyczne. Władze stolicy Ukrainy informują, że zginęły co najmniej 3 osoby, 4 zostały ranne. W ciągu 11 minut między 2:23 a 2:34, krótko po ogłoszeniu ostatniego alarmu, w Kijowie odnotowano kilkadziesiąt eksplozji. 1 września w kalendarzu, wtorek, to jest też pierwszy dzień nowego roku szkolnego. Jakie zmiany czekają uczniów? O tym dziś w porannych faktach RMF FM. Od dziś też drożej na stacjach benzynowych. Program CPN od północy to już przeszłość. Ile u was kosztuje litr paliwa o poranku? Dajcie znać, adres fakty@rmffm. Na US Open Iga Świątek i Hubert Hurkacz w drugiej rundzie Wielkiego Szlema. Polka 3 godziny temu pokonała Chinkę Chi Wang 6-2, 6-3. Hubert Hurkacz dłużej powalczył z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, potem 4-6, 6-1 i 6-1 dla Polaka. Kolejnym przeciwnikiem Amerykanin Ben Shelton, zatem turniejowa ósemka. No i na pewno nie będzie to bułka z masłem. Kolejne fakty w RMF FM punktualnie o 6.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Yeah.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy, choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy?

0: To już wtorek. Mężczyzna, który w piątek zaatakował personel częstochowskiego szpitala, trafi do aresztu. Zbiornik przeciwpowodziowy Łąka w okolicach Pszczyny zostanie zmodernizowany. Jest śledztwo w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Na początek Częstochowa. Mężczyzna, który zaatakował personel tamtejszego szpitala, trafi do aresztu. Do zdarzenia doszło w miniony piątek.
2: 20-latek trafił na obserwację na SOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Został skierowany do innego oddziału, dlatego przyjechał po niego transport medyczny. Podczas przenoszenia zaatakował 4 osoby, w tym pielęgniarki i ratowników. Opanować go próbowało 10 osób. Najciężej ranny został jeden z ratowników, który musiał zostać hospitalizowany ze względu na krwotok w mózgu. Pozostali doznali obrażeń typowych dla szamotaniny. 20-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała oraz gruźby, ponieważ w trakcie ataku groził śmiercią jednej z poszkodowanych osób. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na miesiąc. Mężczyzna wciąż pozostaje w szpitalu pod nadzorem policjantów. Za atak na personel medyczny grozi nawet 5 lat więzienia.
0: A relację przygotował Krzysztof Słabikowski. Zbiornik przeciwpowodziowy Łąka w okolicach Pszczyny zostanie zmodernizowany. To bardzo ważne dla mieszkańców okolic, których dotknęła powódź 2 lata temu. W tym roku skupimy się na najważniejszym elemencie budowli, mówi dyrektor Wód Polskich w Gliwicach Jan Grygier.
3: De facto to, co tutaj wszystko teraz widzimy, będzie podlegać pracom modernizacyjnym. Zarówno to, co widać, jak i to, co jest pod nami. Przelew burzowy, to jest taki przelew powierzchniowy, awaryjny, przez który woda się przelewa już w sytuacjach naprawdę ekstremalnych.
0: Ten etap inwestycji kosztować będzie około 8 milionów złotych. Zgodnie z planem prace potrwają 1,5 roku. Przez ten czas część atrakcji wodnych na zbiorniku nie będzie dostępna. Metamorfoza plaży miejskiej nad zbiornikiem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej staje się faktem. Wczoraj został przekazany teren wykonawcy prac, a tych zaplanowano sporo, mówi rzecznik dąbrowskiego ratusza Bartosz Matylewicz.
4: Przede wszystkim zostanie odnowiona plaża, poprawi się dojście do wody, tak aby z plaży mogły korzystać również osoby z ograniczoną mobilnością. Uporządkowana i uzupełniona zostanie zieleń w tym rejonie. Pojawią się także nowe miejsca do odpoczynku i mała architektura, a także przestrzeń do zabawy dla najmłodszych. Nie zabraknie też miejsc do aktywnego wypoczynku oraz pojawią się nowe elementy, w tym pomosty nad wodą.
0: Inwestycja zrealizowana ma zostać do końca tego roku. Jej koszt to ponad 3 700 000 złotych, a środki pochodzą z budżetu obywatelskiego.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jest śledztwo w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Prokuratura podejrzewa obcy wywiad i przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Pożar w zakładzie wybuchł minionej nocy. Straty oszacowano na ponad 15 milionów złotych. Jak przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, zebrane dowody wskazują na celowe podpalenie.
5: Poprzez podłożenie ładunku zawierającego substancje łatwopalne, prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
0: Śledczy nie postawili jeszcze nikomu zarzutów. Sprawcy może grozić nawet dożywocie. Do rana w naszym regionie będzie pochmurno. Synoptycy twierdzą, że jednak nie będzie padać. Temperatura około 15 stopni.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
2: 6.30 mamy na zegarach, w RMF FM pora na fakty. Zapraszamy.
3: Prezydent Karol Nawrocki o poranku z Westerplatte zwrócił się do kanclerza Niemiec i narodu niemieckiego z apelem o rozstrzygnięcie sprawy reparacji i zadośćuczynienia po II wojnie światowej.
4: Zaapelował m.in. do szefa rządu Donalda Tuska o wspólne działanie w tej sprawie.
5: Świat, panie premierze, postawił nas w takiej sytuacji, że prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
4: O 7 w faktach wrócimy na Westerplatte, gdzie przed kwadransem zakończyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
3: Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki upoważniony do zastępowania prezesa Radosława Piesiewicza.
4: Prezesa, przypominamy, aresztowanego w ubiegłym tygodniu na 3 miesiące.
3: O 7 o sytuację w PKOL-u zapytamy Witolda Bańkę, prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej, byłego ministra sportu, który będzie gościem faktów informacyjnego radia RMF24.
4: Andrzej Zaucha od wczoraj ma swój mural w Krakowie.
3: Przy ulicy Mogilskiej mieszkańców wita wielkoformatowy wizerunek wokalisty.
6: Tutaj mieszkaliśmy niedaleko przez wiele lat, także no tata był obecny w tej dzielnicy. Chciałam troszkę inny napis, bo ja wymyślałam, żeby było Tuse zaśpiewam, ale to się chyba nie udało, natomiast Tuse la vie też jest bardzo, bardzo okej.
7: Dwa lata temu, jak zakładaliśmy fundację, towarzyszało nam jeden cel, zrobić coś po krakowsku, czyli po prostu powiedzieć, że był taki Krakus Andrzej Zaucha, który robił fajną muzykę, który był bardzo fajnym człowiekiem.
4: Mówili Agnieszka Zaucha, córka artysty, i Mateusz Masior, prezes fundacji jego imienia.
3: Ostatecznie zatem Tuse la vie, do zobaczenia. Mogilska 43B.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Po raz pierwszy w tym roku szkolnym wyruszamy na drogi naszego regionu. Ciekawe, czy z powodu tego, że to pierwszy dzień szkoły już o tej porze, o 6.28, ruch jakby wzmożony, ale to sprawdzi dla nas w pierwszym dziś autoradiu Anna Juszkiewicz. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam. Ruch, powiedziałabym, jeszcze w tej chwili niewielki, taki wakacyjny. Warunki jazdy są dobre. Niewielkie korki na bramkach w Brzęczkowicach, przepraszam, w obydwu kierunkach. To autostrada A4 wschód-zachód. Dzisiaj do godziny 16.30 utrudnienia w ruchu na drodze krajowej 44, relacje Oświęcim Gliwice przez Tychy Mikołów. W Przyszowicach drogowcy rozpoczęli wczoraj naprawę uszkodzonej nawierzchni bitumicznej. To roboty dość szybko postępujące, jednak powodujące utrudnienia w ruchu na blisko 9-kilometrowym odcinku. Zajęty został bowiem pas ruchu jezdni prawej prowadzącej w kierunku Tychów i pas jezdni lewej w kierunku Gliwic. 691-400-400 to telefon do nas. Jest już do Państwa dyspozycji w każdej drogowej sprawie, więc przypomnę raz jeszcze 691-400-400, bo być może się przyda.
12: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki SK.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest godzina 7. Mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej. Uroczystości z tym związane odbyły się w gliwickiej dzielnicy Bojków. Od dziś ceny paliw wyżej. Skończył się rządowy program osłonowy na stacjach benzynowych. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach powstanie miejsce do leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Paweł Metrowski, zapraszam. 87 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa. W Gliwicach obchody rocznicowe odbyły się na cmentarzu parafialnym w dzielnicy Bojków. To tam spoczywa dwóch obrońców Westerplatte, chorąży Edward Szewczuk i kapral Michał Plewak. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele gliwickiego samorządu, służb, w tym wojska, oraz uczniowie ze szkoły podstawowej nr 8 w Gliwicach.
2: O 4:20 już tu mieliśmy zbiórkę, więc wstałem tak 4:05.
3: Co zapamiętasz z tego alertu, z tego spotkania tutaj?
4: Wszystko, całe te emocje, klimat, salwę honorową, przemowy.
5: Wspominamy pamięć tych wszystkich ludzi, którzy tutaj są i oni zasługują na to, byśmy ich pamiętali.
0: Z uczniami rozmawiała reporterka Radia Katowice Agnieszka Baron-Twarkowska. Dla dyrektora szkoły w Gliwicach Bojkowie Grzegorza Kleszcza zaangażowanie młodzieży jest bardzo ważne. To dla nich żywa lekcja historii.
6: Kolejne pokolenia bardzo chętnie się w to włączają, ba, mamy zwykle taką listę chętnych, którzy chcą wziąć udział, a nie mamy miejsca i możliwości ich pełnego zaangażowania. Ale absolwenci kończą, przychodzą następni uczniowie, więc jest taka bardzo sprawna sztafeta pokoleń.
0: Alert na cmentarzu parafialnym w Gliwicach Bojkowie otwiera cykl wydarzeń pod hasłem Bojkowski Wrzesień. To zarówno uroczystości o charakterze kościelnym, jak i artystycznym. W programie znalazło się m.in. widowisko poetyckie, projekcja filmu czy spacer tematyczny. Do tego tematu wrócimy w popołudniówce Radia Katowice. Od dziś ceny paliw w górę. Skończyła się rządowa obniżka ogłoszona na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Wróciła 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy objęte pakietem CPN. Nasza reporterka sprawdziła, co na ten temat sądzą mieszkańcy regionu.
7: No ja jestem zszokowana, że tak drożyzna tych paliw jest, no ale co ja na to poradzę?
8: Po części uważam, że bardzo dobrze. Trzeba mieć na względzie to, że budżet państwa jednak nie jest z gumy.
9: No i tak już są wysokie. Są za wysokie. Powinny iść w dół i w górę.
10: No zobacz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze, no ale zobaczymy.
11: No muszą wzrosnąć ceny paliwa. No skończył się okres ochronny, nie mamy wyjścia.
12: No mogłoby naprawdę już zostać tak przy tych pierwszych cenach, jak było drogo. Jest naprawdę drogo.
0: Rządowy pakiet CPN miał złagodzić odczuwane skutki wzrostów cen paliw na międzynarodowym rynku. Według ekspertów dziś na pylonach cenowych możemy zobaczyć od 60 do nawet 90 groszy więcej na litrze. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

0: powstanie miejsce do leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi, w szczególności ośrodkowego układu nerwowego. Tak poinformował Śląski Uniwersytet Medyczny. Jak czytamy w jego oświadczeniu, ta decyzja nie zmienia faktu, że nowo powstałe Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu będzie kontynuowało i rozwijało działalność. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka trwa planowanie harmonogramu wprowadzenia zapowiadanych zmian.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zbiornik przeciwpowodziowy Łąka w okolicach Pszczyny przejdzie modernizację. To ważne dla okolicznych mieszkańców, których dotknęła powódź 2 lata temu. W tym roku skupimy się na najważniejszym elemencie budowli, zapowiada dyrektor Wód Polskich w Gliwicach Jan Grygier.
2: To, co tutaj wszystko teraz widzimy, będzie podlegać pracom modernizacyjnym. Zarówno to, co widać, jak i to, co jest pod nami. Przelew burzowy, to jest taki przelew powierzchniowy, awaryjny, przez który woda się przelewa już w sytuacjach naprawdę ekstremalnych.
0: Ten etap inwestycji będzie kosztować blisko 8,5 miliona złotych. Przeprowadzenie robót zaplanowano do końca listopada. Wrzesień wita nas z zachmurzeniem zmiennym w regionie. Przeważnie umiarkowanym, ale bez opadów. Temperatura dziś do 21-23 stopni. Do tego wiatr umiarkowany i dość silny.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Ponownie wyruszamy na drogi naszego regionu. A więc Autoradio w Radiu Katowice, Janna Juśkiewicz.
5: Witam ponownie. 4 zdarzenia od północy do chwili obecnej w regionie. 3 z nich ruchu nie utrudniają, jak poinformował mnie dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jedna jednak jest przyczyną problemów. To w miejscowości Kornice koło Pietrowic Wielkich w powiecie raciborskim. Tu z powodu zdarzenia drogowego zablokowana została całkowicie droga wojewódzka 416, a objazd prowadzi przez Cyprzanów i Lekartów. Ostrzegamy Państwa. W Blachowni na Krajowej Drodze 46 mamy nadal spowolnienia jazdy w obu kierunkach, czyli zarówno jadąc w stronę Częstochowy, jak i w stronę Lublińca. Powodem są prace drogowe. Podobne problemy na autostradzie A1 w okolicy Dobieszowic. Tutaj wolna jazda zarówno od strony Piekar Śląskich Bytomia w kierunku Pyrzowic-Łodzi, jak i odwrotnie. Zwalniamy, proszę Państwa, także w Tychach na drodze Krajowej 86 jadąc w kierunku Katowic. Jak również na drodze krajowej numer 44 na wysokości Urbanowic. Tutaj wolniej poruszamy się w kierunku jedynki i odwrotnie w stronę Bierunia również. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice, oczywiście w każdej drogowej sprawie.
6: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
3: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: 1 września z Radiem Z na zegarach już prawie godzina 7. To oznacza, że czas na wiadomości. Paula Michalik, Michał Adamiuk zapraszają.
8: 87 lat temu zaczął się koszmar. Polskie władze na rocznicy wybuchu wojny.
9: W tym miesiącu decyzja o tranzycie ukraińskiego zboża. Dowiaduje się Radio Z w Kijowie.
8: Koniec wakacji i tańszego paliwa. Witamy podwyżki i nowy rok szkolny.
4: 7.
8: Prezydent o reparacjach od Niemiec, premier o potężnym zagrożeniu z Rosji. W oświcie w Gdańsku najważniejsze osoby w państwie przemawiały w rocznicę wybuchu II wojny światowej.
9: Dokładnie 87 lat temu pierwsze niemieckie strzały padły właśnie na Westerplatte.
8: Wystąpieniom polityków przysłuchiwał się reporter Radia Z Maciej Bąk. Maciek, premier Tusk tak wiele miejsca poświęcił obecnej sytuacji w Europie.
10: Tak, bo ta jest w ostatnich dniach wyjątkowo napięta, czego dowodem są przeprowadzone raptem wczoraj akcje dywersyjne na terenie naszego kraju. Ale, co podkreślił premier, to samo dzieje się w Rumunii, Łotwie czy Estonii, a nawet ostatnio w Niemczech. Tusk chciał, żeby szczególnie te słowa wybrzmiały dziś właśnie z Westerplatte.
11: Ta jesień, ta zima, które są przed nami, mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale także dla bezpieczeństwa Polski i całego wolnego świata.
10: Dla prezydenta Nawrockiego kluczowe były stosunki polsko-niemieckie. Jego zdaniem reparacje powinny pójść na polską armię, dzięki czemu nie musielibyśmy brać na zbrojenia unijnych pożyczek. Westerplatte, Maciej Bąk, Radio Z.
9: Obrona Westerplatte trwała 7 dni. W walce zginęło 15 polskich obrońców wojskowej składnicy tranzytowej, którzy walczyli z 10-krotnie silniejszym przeciwnikiem.
8: Prokuratura i służby szukają podpalacza fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Śledztwo dotyczy sabotażu i działalności terrorystycznej dla obcego wywiadu.
9: Fabryka płonęła w nocy z niedzieli na poniedziałek. Halę produkcyjno-magazynową szybko ugasili strażacy.
8: Sprawę od początku śledzi reporter Radio.

0: Józef Jankielak.
1: Tak jest.
0: Co już ustalili śledczy?
1: Bezpośrednią przyczyną pożaru było podłożenie ładunku zawierającego substancje łatwopalne. Według śledczych podpalacz mógł działać na zlecenie obcego wywiadu, a jego cel nie był przypadkowy. Zakład w Skarżysku Kamiennej należy do firmy, która produkuje części do polskich i ukraińskich dronów, a ogień wyrządził w fabryce straty, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
2: W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
1: Dzień wcześniej w Lublinie spłonął magazyn, w którym również przechowywano części do dronów. Tam szkody także liczone są w dziesiątkach milionów złotych, a prokuratura prowadzi śledztwo, żeby ustalić okoliczności pożaru.
0: We wrześniu decyzja, co dalej z przewozem ukraińskiego zboża przez Polskę, dowiaduje się Radio Z.
3: Jak mówi naszemu reporterowi minister rolnictwa Ukrainy Taras Wysocki, rozmowy z Warszawą o zwiększeniu tranzytu są bardzo zaawansowane. Teraz przez nasz kraj przejeżdża do 300 tysięcy ton zboża miesięcznie.
0: W Kijowie jest Miłosz Gocłowski. Miłosz, z kim rozmawia o tym ukraiński minister?
4: Rozmowy toczą się przede wszystkim z Ministerstwem Infrastruktury przy wsparciu przedstawicieli z Komisji Europejskiej. Chodzić ma jedynie o tranzyt przez Polskę, tak by ukraińskie zboże trafiało wprost do polskich portów, a stamtąd dalej do Egiptu, Algierii czy Turcji, mówił mi minister Taras Wysocki. Rozmawiamy z ministerstwem praktycznie raz, dwa razy w tygodniu o tym, jak zwiększyć możliwości transportu. Chodzić ma zarówno o usprawnienie kontroli granicznych, jak i samego transportu kolejowego. Kijów. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
3: Ukraina rozmawia też o potencjalnym tranzycie z Węgrami i Rumunią, a także państwami bałtyckimi.
0: Prawie złotówkę na litrze podrożało od dziś paliwo, bo nie ma już rządowego programu osłonowego CPN, czyli obniżonego VAT-u i urzędowo ustalanych cen maksymalnych.
3: Wieczorem każdy chciał się załapać na tańsze tankowanie. Przed stacjami zrobiły się kolejki, a na niektórych, jak w Zakopanem, nawet paliwa zabrakło.
0: Teraz stawki znów jeszcze mocniej będzie kształtować sytuacja na Bliskim Wschodzie, mówi o tym Radiu Z Grzegorz Maziak, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.
5: I znów robi się gorąco na Bliskim Wschodzie, znów latają rakiety. W reakcji na to cena ropy i też paliw gotowych ruszyła w górę, więc można spodziewać się, że te poziomy, które zobaczymy na początku września, już pod koniec tygodnia mogą być nieaktualne i możemy płacić jeszcze więcej.
3: Według eksperta trudno określić, jak wielka będzie skala podwyżek.
0: Rodzice płaczą przy dystrybutorze, dzieci płaczą za wakacjami. Prawie 5 milionów uczniów zaczyna dzisiaj rok szkolny.
3: I jest to inna rzeczywistość niż ta, którą zostawiali w czerwcu. W szkołach nowa podstawa programowa, zdrowsze jedzenie w stołówkach i zakaz smartfonów w podstawówkach i przedszkolach.
0: Reporter Radia Z Michał Dzieliński jest we wsi Regiel na Mazurach, gdzie w pierwszym dniu szkoły towarzyszy czwartoklasiście Józkowi i pierwszakowi Stasiowi. Dzień dobry, Michał.
6: Okej.
0: Jak się wstawało i jakie humory?
6: Józek wstał już po 5 rano, nastrój bardzo dobry. Stasiek trochę mniej wyrywny, mówi Radiu Z. Mama chłopców, pani Ewa.
7: Czyli co, nie ma u pani rano coś takiego? Józek, Stasiek, wstajemy do szkoły.
8: Jeżeli chodzi o Józka, to nie ma, natomiast Stasia trzeba wyciągać za nogi.
6: A wspomniany Józek dziś wyjątkowo do szkoły jedzie innym transportem.
9: Dzisiaj przywozi mnie mama, na co dzień jeżdżę rowerem.
6: Co będziesz robił po południu?
9: No, pójdę pewnie na Ibę wypróbować nową wędkę.
6: Trudno się dziwić Józkowi, pierwszy dzień września to na razie tylko w zasadzie uroczyste rozpoczęcie roku. Poważna nauka zacznie się jutro. Regiel Michał Dzieliński, Radio Z.
0: Do Michała jeszcze wrócimy, reporter Radia Z jedzie teraz do wiejskiej podstawówki w Mrozach Wielkich na Mazurach.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Tu Radio Dźwięk.

Nie chcę ważyć siebie w funtach ani w złotówkach. Nie wystarczy mi powietrza w open space'ach u Google'a. Nie chcę wiedzieć ani słuchać, co cię najbardziej wkurwia. Nie chcę spędzić kilku

0: Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie:
0: mam chłopaka, co chodzi.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Minęła 8.30, a więc najważniejsze informacje w skrócie i Paweł Nadrowski.
2: 7 osób podejrzanych o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy zostało zatrzymanych przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej Gliwice Wschód. Wobec zatrzymanych zastosowano tymczasowy areszt. Cieszyn wprowadza nocne ograniczenia w sprzedaży alkoholu. Od godziny 22 do 6 rano nie będzie można kupić go w sklepie czy na stacji benzynowej. Bez zmian pozostanie sprzedaż w lokalach gastronomicznych. Nowe ceny i pustki na stacjach paliw. Po północy wygasł rządowy program CPN. Ceny benzyny i oleju napędowego poszły w górę. Nie ma już śladu po kolejkach, które jeszcze w nocy ustawiały się na wielu stacjach w kraju. Krwiobóz pojawi się za pół godziny w Jaworznie. Krew będzie można oddać do 14 na rynku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. W województwie śląskim najbardziej potrzebna jest krew grupy 0RH-.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Zbliża się 8, jest wtorek, 1 września. Wiadomości Radia Z Paula Michalik i Michał Adamiuk.
4: Zmiana warty w PKO, tymczasowe obowiązki przejmuje zastępca Piesiewicza.
5: Nowy rok szkolny i korzystny kalendarz, będzie rekordowo dużo wolnego.
4: A gościem Radia Z jest wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.
3: Ósma.
4: Radosław Piesiewicz w kajdankach, ale wciąż na stołku. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest aresztowany z zarzutami za aferę Zonda Krypto.
5: Formalnie jego obowiązki przejmie teraz zastępca prezesa Mieczysław Nowicki. Co oznacza ten ruch? O tym dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
6: Piesiewicz choć za kratkami, to rządzi z tylnego siedzenia. Nowicki to jego prawa ręka. Upoważnienie do sprawowania tej funkcji w przypadku nagłych wypadków miał otrzymać od niego jeszcze w zeszłym roku. Zgodnie ze statutem pełniącym obowiązki prezesa mógł zostać tylko któryś z aktualnych wiceprezesów, ale nie dziwi fakt, że tej misji nie powierzono Otyli Jędrzejczak czy Adamowi Korolowi. To dwa bardzo zasłużone nazwiska dla polskiego sportu, które są w opozycji do Piesiewicza i wymienia się ich w gronie kandydatów do przejęcia stołka. Do tego jednak wciąż wyboista droga.
5: Na wtorek Nowicki zwołał posiedzenie prezydium zarządu PKO. Wtedy ma zostać omówiona nadzwyczajna sytuacja komitetu.
4: Sabotaż, za którym mógł stać obcy wywiad. Taką wersję wydarzeń w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej przyjmuje teraz prokuratura.
5: Zakład płonął w nocy z niedzieli na poniedziałek. Strażacy szybko ugasili ogień.
4: Pora się uczyć nowego planu lekcji. Naukę zaczyna dziś prawie 5 milionów uczniów.
5: Na pocieszenie, w tym roku szkolnym będzie rekordowo dużo dni wolnych.
4: Michał Dzieryński, reporter Radia Z. Blisko uczniów w tym ważnym dla nich dniu. Michał, teraz przed podstawówką w mrozach wielkich na Mazurach.
7: Obecny.
4: Skąd tyle wolnego w tym roku?
7: No bo tak się ułożył w tym roku kalendarz i tak na przykład w okresie Bożego Narodzenia aż do Święta Trzech Króli mamy małe wakacje, prawie 3 tygodnie wolnego. Do tego dochodzą dni dyrektorskie, pierwsze tu w mrozach wielkich już w listopadzie.
8: Zaplanowaliśmy 12-13 listopada, czyli po 11 listopada. Łącznie wyjdzie wtedy w listopadowym weekendzie 5 dni.
7: Mówi Radio Z pani dyrektor podstawówki Małgorzata Wakuła-Pieczyńska. A w mrozach właśnie rozpoczyna się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Na początek arcyważna uroczystość. Pasowanie na pierwszaka. Jesteśmy zaproszeni. Bardzo dziękuję. Rozpoczęcie roku na szkolnym boisku. Sala gimnastyczna niestety za mała. Mrozy wielkie, Michał Dzieliński, Radio Z.
5: W podstawówce w mrozach rok szkolny zacznie 150 uczniów.
4: Do odpowiedzi proszony gość radia.
9: Tu Radio Dźwięk.
1: Autoradio w Radiu Katowice, Anna Juśkiewicz i reszta autoredakcji.
10: Witam. Nadal mamy utrudnienia po wypadkowym w miejscowości Kornice koło Piotrowic Wielkich w powiecie raciborskim. Tu z powodu zdarzenia drogowego zablokowana została droga wojewódzka 416, a objazd prowadzi przez Cyprzanów i Lekartów. Czynności ze zdarzeniem nadal trwają, bo

0: W wyniku tego poszkodowana została osoba, więc utrudnienia nadal są, ostrzegamy i przypominamy. Mamy też kilka nowych zdarzeń. W Katowicach na Warszawskiej doszło do kolizji dwóch pojazdów. W Chorzowie na Żołnierzy Września na wysokości stacji Orlen również. Mamy też informację, jak na razie niepotwierdzoną przez policję, o potrąceniu osoby jadącej hulajnogą w Katowicach na ulicy Mikołowskiej, więc uważajmy. A teraz już Częstochowa i Grzegorz Mach. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry. Utrudnienia mamy w Częstochowie na skrzyżowaniu Szajnowicza z Okulickiego. Zderzyły się tam samochód osobowy z hulajnogą. Natomiast kilkadziesiąt minut wcześniej musimy wyjechać, jeżeli zamierzamy podróżować DK43 na północ od Częstochowy, tuż za granicą miasta, w stronę Kłobucka. Przebudowywane jest skrzyżowanie w Lgocie, jest tam wahadło i długi korek. Wahadła także na modernizowanych wojewódzkich 491 w Kamyku i 492 w okolicach Ostrów nad Okrzą. Prace na tej drugiej powodują, że przejazd przez Kłobuck to głównie podróżowanie objazdami. Natomiast dla tranzytu zamknięta jest wojewódka 789 między Koziegłowami a Lgotą nad Warcie. Noga z gazu i szerokiej drogi.
0: Dziękujemy bardzo. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na południu regionu. Z Bielska Szymon Brandys. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry. Najpierw Czechowice, Dziedzice i Krajowa Jedynka. Mamy cały czas utrudnienia na trasie do Bielska w miejscu prac. W Bielsku Białej o tej porze więcej samochodów na Warszawskiej i Żywieckiej. Dalej ciasno na 52 w Kozach. Z kolei na S52 na czeskiej granicy w Boguszowicach postoimy w korku. Tam ruch wahadłowy z powodu remontu nawierzchni. W powiecie żywieckim zamknięty jest fragment drogi Zarzecze-Tresna w Zarzeczu. Objazd prowadzi przez Żywiec. Na S1 między Wieprzem a Przybędzą na odcinku ponad 3 km obowiązuje ruch wahadłowy. I jeszcze Cieszyn i plany na dziś. Całkowite zamknięcie fragmentu ulicy Przepilińskiego. Utrudnienia związane z wymianą nawierzchni mają obowiązywać do godziny 16.
0: Dziękujemy bardzo. Będziemy oczywiście o tym przypominać. A teraz przypomnę numer naszego telefonu, bo jest do Państwa dyspozycji. 691-400-400 w każdej drogowej sprawie.
3: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Minęła 8:30, a więc najważniejsze informacje w skrócie i Paweł Nadrowski.
2: 7 osób podejrzanych o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy zostało zatrzymanych przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej Gliwice Wschód. Wobec zatrzymanych zastosowano tymczasowy areszt. Cieszyn wprowadza nocne ograniczenia w sprzedaży alkoholu. Od godziny 22 do 6 rano nie będzie można kupić go w sklepie czy na stacji benzynowej. Bez zmian pozostanie sprzedaż w lokalach gastronomicznych. Nowe ceny i pustki na stacjach paliw. Po północy wygasł rządowy program CPN. Ceny benzyny i oleju napędowego poszły w górę. Nie ma już śladu po kolejkach, które jeszcze w nocy ustawiały się na wielu stacjach w kraju. Krwiobóz pojawi się za pół godziny w Jaworznie. Krew będzie można oddać do 14 na rynku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. W województwie śląskim najbardziej potrzebna jest krew grupy 0 RH-.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Na zegarach w całej Polsce prawie 9:00, jest wtorek, 1 września, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
4: Czy Polska nie pomoże sojusznikom z NATO? Posłuchajcie Mariusza Błaszczaka w Radiu Z.
5: Szansa na odwołanie prezesa PKOL. Jeszcze w tej kadencji widzi ją Robert Korzeniowski.
4: Coś na osłodę końca wakacji, rekordowo dużo wolnego w nowym roku szkolnym.
3: 9:00.
4: Polscy żołnierze powinni bronić Polski, mówi w Radiu Z Mariusz Błaszczak.
5: Tak polityk PiSu odpowiada na pytanie, czy powinniśmy wysłać nasze wojska, jeśli Rosja zaatakuje państwa bałtyckie.
4: Bogdan Rymanowski prosto po rozmowie z byłym ministrem obrony.
6: Tak jest.
4: Jego zdaniem mielibyśmy nie wypełniać natowskich zobowiązań?
6: To wszystko zależy od okoliczności, mówił gość Radia Z i nie dał jednoznacznej odpowiedzi.
7: My graniczymy z Rosją. My graniczymy z Rosją bezpośrednio i graniczymy z Rosją, która faktycznie objęła terytorium Białorusi, więc my też jesteśmy na froncie.

0: Radia Z i nie dał jednoznacznej odpowiedzi.
1: My graniczymy z Rosją. My graniczymy z Rosją bezpośrednio i graniczymy z Rosją, która faktycznie objęła terytorium Białorusi, więc my też jesteśmy na froncie.
0: Błaszczak przypomniał, że polscy żołnierze już są na Łotwie i gdyby zostali zaatakowani, to również w ten sposób zostałaby zaatakowana Polska. Zdaniem byłego szefa MON-u obecny rząd Tuska popełnia błąd, że nie stawia na sojusz z Ameryką.
2: Droga do odwołania Radosława Piesiewicza długa, ale otwarta. Jest to możliwe przed upływem kadencji, mówi Radiu Z czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
3: Dokładnie za tydzień zbierze się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które będzie decydować o przyszłości PKOL-u. Zwołuje je wiceprezes Mieczysław Nowicki, wyznaczony przez aresztowanego Radosława Piesiewicza.
2: Reporter Radia Z Jan Kielak rozmawiał z olimpijczykiem.
4: Tak jest.
2: Co się musi stać, żeby Piesiewicza odwołać?
4: Prezydium musi podjąć decyzję o zwołaniu pełnego zarządu PKOL-u, a zarząd przegłosować odwołanie prezesa. To ciało demokratyczne, gdzie każdy ma swoje poczucie odpowiedzialności, mówi Robert Korzeniowski.
5: Ja jestem spokojny, jeżeli chodzi o głosowania w prezydium. Tak samo jestem spokojny, jeżeli chodzi o kwestię rozstrzygnięcia dymisji Radosława Piesiewicza przez zarząd. Te 2/3 w zarządzie na pewno będą.
4: Radosław Piesiewicz na czas swojej nieobecności upoważnił do zarządzania PKOL-em wiceprezesa Mieczysława Nowickiego, ale według Roberta Korzeniowskiego możliwa jest jego zmiana na innego członka zarządu komitetu.
3: Radosław Piesiewicz usłyszał 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Sąd aresztował go na 3 miesiące.
2: Zgłoszenie przyjęte. Komisja Europejska zajmie się wnioskiem Polski o ukaranie właściciela Facebooka.
3: Jak wiecie z Radia Z, minister cyfryzacji chce wlepienia koncernowi Meta 1 000 000 000 złotych kary za tolerowanie oszukańczych i fejkowych reklam.
2: Bruksela jednak wytyka Polsce, że sama nie wprowadziła w życie unijnych regulacji, które mają pomóc z tym walczyć. Na jakim etapie jest sprawa? O tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
6: Wicepremier Krzysztof Gawkowski podnosi, że Meta ma problem z kontrolą oszukańczych reklam i że oddala w większości skargi na takie zgłoszone treści. Platforma odpowiada, że usuwa miliony podejrzanych reklam, w większości zanim ktoś się zgłosi. To znane odpowiedzi. Nie satysfakcjonują również Komisji Europejskiej, która już prowadzi postępowanie za złamanie aktu o usługach cyfrowych. Tylko że na poziomie krajowym tego polski rząd jeszcze nie wdrożył, a Komisja pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Agencja Reutera dotarła do danych, według których fejkowe reklamy przynoszą Mecie nawet 10% dochodów rocznie.
2: Przerwa od Facebooka i smartfonów w ogóle od dzisiaj w podstawówkach i przedszkolach, a to jedna z kilku nowości w nowym roku szkolnym. Jest też zmieniona podstawa programowa i zdrowsze jedzenie w stołówkach.
3: Radio Z wita szkołę z uczniami wiejskiej podstawówki w Mrozach Wielkich na Mazurach. Rozmawia z nimi Michał Dzieneński.
7: W skali takiej ocen od 1 do 6, to jaki nastrój?
8: 3, 4, 3.
7: No to nie jest tak super. Dlaczego?
8: Bo szkoła się zaczyna i lekcje i znowu wstawanie o 6 rano.
9: No ja jestem bardzo podekscytowana tym nowym rokiem. Ja też idę teraz do 8 klasy, więc to już jednak jest mój ostatni rok. Jestem bardzo zadowolona.
2: Na pocieszenie w tym roku szkolnym będzie wyjątkowo dużo dni wolnych. Tak szczęśliwie ułożył się kalendarz.
3: Na przykład w okresie Bożego Narodzenia aż do 3 Króli będą prawie 3 tygodnie wolnego.
10: Radio Z. Pierwsze źródło info.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
12: Radio Katowice, Autoradio Anny Juszkiewicz. Witam Państwa. Zablokowaną mamy autostradę A1 na wysokości Częstochowy-Mykanowa w kierunku Gliwic. Tutaj mamy wypadek samochodu ciężarowego i samochodu obsługi autostrady. Na miejsce teraz dojechały służby. Organizowane są objazdy. Te samochody, które nie zdążyły dojechać jeszcze do miejsca zdarzenia, już teraz w Radomsku są kierowane na objazd. Ten z kolei na miejscu zdarzenia dopiero jest organizowany. S1 zakorkowana od autostrady A4 w Mysłowicach aż do Sosnowieckiego Jązora w kierunku Pyrzowic. Uprzedzamy Państwa. W Katowicach mamy problemy na 73. Pułku Piechoty. Przy dojeździe do Ochojca trzeba czekać tu kilka zmian świateł. W Katowicach na Alei Rozińskiego mamy zdarzenie 2 pojazdów w kierunku centrum Katowic. W Gliwicach na Kozielskiej kolizja 2 pojazdów. W Częstochowie na Wręczyckiej podobna sytuacja. Mamy też problemy w Dąbrowie Górniczej na ulicy Armii Krajowej za wiaduktem w kierunku stacji Orlen. Kolizja i niestety utrudnienia w ruchu. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice.
10: Sponsorem audycji jest Mad Mobil. Autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
13: Tu Radio Dźwięk.

Lubię płakać, gdy dół i chcę twoich ust, chcę wyczyścić brud, który schowałem w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód, to nie jest już ból, kiedy mówisz, no chodź tu.

0: Jest 10. Ratownicy podsumowali tegoroczny sezon plażowy. W województwie śląskim od kwietnia utonęły 4 osoby. Trwa przebudowa stacji kolejowej w Czerwionce. Dla podróżnych oznacza to utrudnienia. Dziś początek roku szkolnego. Za chwilę sprawdzimy, jakie są wrażenia pierwszoklasistów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Na początek jednak przypominamy ważny komunikat z informacji dla kierowców. Autostrada A1 jest zablokowana w kierunku Gliwic w Mykanowie, tuż przed Częstochową. Doszło tam do wypadku z udziałem pracowników technicznych utrzymania autostrady. Wjechał w nich pojazd ciężarowy. Na miejscu pracują służby. Skierowano tam m.in. lotnicze pogotowie ratunkowe. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podsumowuje tegoroczny sezon plażowy. Od 1 kwietnia w Polsce utonęło 200 osób, mówi prezes śląskiego WOPR-u dr Jarosław Zwierzyna.
2: Na samym Śląsku utonęły nam 4 osoby, z tym, że 2 osoby utonęły przed wakacjami. I tutaj pokazuje się pewna prawidłowość od kilku lat, wtedy kiedy ratowników nie ma na plażach. Ta liczba utonięć jest znacznie większa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość kąpiących się przez 2 miesiące, to tutaj utonęły nam tylko 2 osoby. Natomiast przed wakacjami również 2 osoby, co na liczbę jednak kąpiących się jest dużo więcej.
0: WOPR-owcy zakończyli już swoją pracę przy kąpieliskach. Dlatego teraz czas uzyskania pomocy będzie znacznie dłuższe, a zagrożenie utonięciem większe.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: I powracamy do tematu wypadku na autostradzie A1. Mamy informacje z ostatniej chwili. 4 ofiary śmiertelne i 5 osób rannych. To bilans wypadku na autostradzie A1 w okolicach Mykanowa, tuż przed Częstochową, tak jak informowaliśmy już wcześniej. Ta autostrada jest zablokowana w kierunku Gliwic. Tam doszło do wypadku z udziałem pracowników technicznych utrzymania autostrady, w których wjechał pojazd ciężarowy. Do tej informacji będziemy jeszcze wracać na antenie Radia Katowice. Trwa przebudowa stacji kolejowej w Czerwionce. Prace wkroczyły w kolejny etap. Z tego powodu podróżni muszą liczyć się z utrudnieniami, o których mówi Krzysztof Bąk z Kolei Śląskich.
3: Do 10 września ruch na odcinku Orzesza-Leszczyny będzie całodobowo wstrzymany. Tam pojawią się zastępcze autobusy, a od 11 września pomiędzy Leszczynami z kolei a Rybnikiem ruch będzie prowadzony tylko po jednym torze.
0: Aktualne rozkłady jazdy można sprawdzić m.in. na stronach internetowych Kolei Śląskich. Dla pierwszaków zaczyna się nowy okres w ich życiu. Zaczął się rok szkolny, a to spore wyzwanie dla dzieci i dla rodziców. Z nieco zestresowanymi pierwszoklasistami i ich ojcami rozmawiała Aneta Łuczkowska.
4: Pamięta pan swój pierwszy dzień w szkole?
5: Oczywiście.
4: Jak było wtedy? Też się pan pewnie tak stresował?
5: Myślę, że tak.
4: Kiedy ten stres minął?
5: Po wyjściu ze szkoły.
6: Ja się nie stresuję, ale córka, jak widać, bardziej. Się cieszyła na wakacje, że idzie do szkoły dzisiaj. O, stresik. No.
4: Kto się najbardziej stresuje w domu tym dniem?
7: Rodzice.
4: A ty się stresujesz tym dniem trochę?
7: Tak, no bo ja chodziłam do innego budynka, no i tam miałam przyjaciół.
4: Co jest najważniejsze na początku szkoły? Powiedz siostrze.
7: Słuchać nauczycieli i nigdy nie martwić się, że coś ci nie wyjdzie.
0: W województwie śląskim naukę rozpoczyna dziś około 540 tysięcy uczniów i przedszkolaków. Początek roku szkolnego na razie słoneczny w regionie. Później zachmurzenie może wzrosnąć, najwyżej do umiarkowanego. Temperatura do 23 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Radio Katowice, Autoradio Anny Juśkiewicz. Witam ponownie. Przypomnę numer telefonu do naszego dzisiejszego gościa, policjanta drogówki 32 205 10 22. Teraz już informacje z dróg. Cały czas, proszę Państwa, zablokowana jest autostrada A1 w Mykanowie pod Częstochową. Jadąc z północy na południe, gdzie na jezdni prowadzącej w kierunku Gliwic doszło dzisiaj do tragedii. Tutaj samochód ciężarowy wjechał w samochód obsługi autostrady i w grupę pracujących na autostradzie ludzi.

0: Zginęły 4 osoby, 5 osób zostało rannych. Na miejscu zdarzenia są odpowiednie służby. Lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Utworzył się ogromny korek. Na miejscu zdarzenia jest Krzysztof Słabikowski. Chciałabym zapytać, co obecnie dzieje się tam na miejscu zdarzenia i jak sobie radzić mają kierowcy stojący w korku?
1: Dzień dobry ponownie. Częściowo zablokowana autostrada. To jest aktualizacja dosłownie sprzed kilku minut. Policjanci rozpięli bariery i teraz, żeby usystematyzować, kierowcy, którzy jadą w kierunku Gliwic, zjeżdżają na pas przeciwny, przejeżdżają około 800 metrów i wracają na swój pas, omijając wypadek, czyli ci, którzy stali do tej pory w korku, mogą już przejechać, aczkolwiek z pewnymi utrudnieniami, w kierunku Gliwic. Ci, którzy jadą w kierunku Łodzi, kierowali są na węzeł, na węźle muszą dojechać do stacji benzynowej i na rondzie wybrać kierunek na Łódź i wrócą bokiem na autostradę zjazdem. To jest taka zmiana. Można też wjechać na górę nad autostradą A1 i dostać się w kierunku Łodzi poprzez objazdy. To jest aktualizacja dosłownie sprzed kilku minut. Za chwilę też będziemy nieco więcej wiedzieć na temat samego wypadku, bo jest już na miejscu z nami policja, która wyjaśniać będzie okoliczności tego zdarzenia. Prawdopodobnie zaczęło się wszystko od zepsutego pojazdu i przyjechały służby, żeby ten pojazd zabezpieczyć, były ustawione znaki, ale niestety doszło do wypadku.
0: Dziękujemy bardzo. A tym z Państwa, którzy jeszcze nie dojechali do tego miejsca, radzimy wybierać trasy alternatywne.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Dochodzi 10:00 w studiu Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk. Czas na wiadomości.
5: Coraz więcej ofiar rosyjskiego nalotu w nocy. W Kijowie jest reporter Radia Z.
6: Wakacje od telefonu, od teraz w szkole. Sprawdzamy stan przygotowań do zakazu.
5: Trochę mniej pod górę koniom z nadmorskiego oka. Zamiast powozem więcej trzeba pieszo.
6: 10:00.
5: Nie żyje co najmniej 12 osób, kilka kolejnych jest rannych. Rosjanie ostrzelali w nocy Kijów i okolice kilkunastoma rakietami balistycznymi. Celowali w obiekty cywilne, blokowisko, zajezdnię kolejową i stację energetyczną.
6: Służby ratunkowe nadal pracują na miejscu wybuchów. Akcja poszukiwawcza trwa.
5: W Kijowie jest specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, atak już się skończył?
7: Nie, jak ostrzega wojsko, pierwszy dzień września może być tu w Kijowie bardzo niebezpieczny. Alarmy włączyły się o poranku, a niecałe pół godziny temu znowu usłyszałem serię wybuchów. W nocy rakiety uderzały jedna po drugiej przez kilkanaście minut. Służbom udało się zestrzelić 12 pocisków, ponad 20 uderzyło w kolejową zajezdnię, stację energetyczną oraz blok na południu miasta. Bilans ofiar może się niestety zwiększać. Służby dalej przeczesują grozowiska, akcje utrudniają jednak kolejne alarmy i rosyjskie ostrzały. Kijów. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
6: W zmasowanym rosyjskim ataku ostrzelana została też Odessa i porty na południu Ukrainy.
5: Przed Rosją ostrzega w rocznicę wybuchu II wojny polski premier Donald Tusk na Westerplatte przyznaje, że Polska jest ofiarą wielu prowokacji.
6: Najprawdopodobniej kilkadziesiąt godzin temu mieliśmy kolejne akty sabotażu, mówi szef rządu.
8: Akcje sabotażu, dywersji i prowokacje spotkały Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, wielokrotnie Polskę, Rumunię, Danię. A ostatnio Niemcy. Tak, za chwilę się dowiemy, że to rosyjskie służby zorganizowały prowokację dronową w Lipsku.
5: Ostatnie podpalenie fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej to też mógł być sabotaż na zlecenie obcych służb.
6: Taką możliwość biorą pod uwagę prokuratorzy, którzy prowadzą śledztwo w sprawie pożaru w nocy z niedzieli na poniedziałek.
5: Szlaban na telefony w szkole, na lekcjach i przerwach wchodzi właśnie teraz, od nowego roku szkolnego, w podstawówkach i przedszkolach.
6: To tak naprawdę nie tylko smartfony, ale też inne urządzenia, jak tablety czy kamery.
5: Nie, jak to będzie wyglądać w praktyce, wyjaśni reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
9: W szkole podstawowej numer 316 w Warszawie na przykład komórki trafią do szafek, mówi Radio Z dyrektorka placówki Monika Popławska.
10: Jest bezpieczne, dziecko ma kluczyk przy sobie.
9: Podobnie będzie w szkole podstawowej numer 3 w Lublinie, choć tu zadanie jest ułatwione, bo korzystanie z telefonów jest ograniczone już od jakiegoś czasu, mówi mi dyrektorka Agnieszka Mroczek.
11: Będą swój telefon mogli w swojej szafce deponować zaraz po przyjściu do szkoły.
9: Z telefonów będzie można korzystać tylko za zgodą nauczyciela, na przykład ze względu na stan zdrowia ucznia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
6: Szkoły mają czas do końca roku, żeby dostosować się do nowych przepisów.
5: Krótsza trasa, koniom lżej. Od dziś nie dojedziecie już góralskim zaprzęgiem do samego Morskiego Oka.
6: Konne powozy będą kursować na trasie skróconej o ponad połowę na mniej stromym odcinku drogi. Na takie rozwiązanie już rok temu do

0: Gadali się górale i obrońcy zwierząt.
1: Tyle, że na razie ma to być pilotaż. Więcej wie reporter Radia Z, Przemek Taranek. Czy to znaczy, że powozy mogą wrócić na całą trasę?
2: Na to bardzo liczą górale. Jak mi powiedział Andrzej Mąka ze Stowarzyszenia Przewoźników, na skróconej trasie się nie utrzymają.
3: Wiadomo, jak 1/3, no to 1/3 zarobków, ale wydatki zostają te same. To chodzi o to, żeby nas po prostu ekonomicznie skończyć.
2: Jednak o powrocie koni na pełną trasę nie ma na razie mowy, podkreśla dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
4: Nie mam żadnych danych ani źródeł, z których wynikałoby w tym momencie, żeby miało się to wydarzyć.
2: Park zamierza rozwijać sieć połączeń elektrycznymi busami. Dyrektor podpisał właśnie umowę na zakup kolejnych 16 samochodów. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Ta nowa, krótsza trasa góralskich powozów prowadzi z Palenicy do wodogrzmotów Mickiewicza.
1: Małe trzęsienie ziemi na stacjach paliw, o tym w wiadomościach ekonomicznych, m.in. Iwona Kutyna.
5: Dzień dobry, zapraszam.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

szkoły zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś blanty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami, niektórzy ich nie

0: Jest 11. Trwa akcja służb po tragicznym wypadku na autostradzie A1 w rejonie Mykanowa. 4 osoby nie żyją, a 5 zostało rannych. Coraz więcej użytkowników hulajnóg trafia na oddziały chirurgiczne. Lekarze przyznają, że powód to nieodpowiedzialna jazda. 5 miejsc walczy o tytuł tegorocznej śląskiej lokacji filmowej. Rozpoczęło się finałowe głosowanie w plebiscycie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.

0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 4 osoby nie żyją, a 5 zostało rannych. To wstępny bilans tragicznego wypadku, do którego doszło na autostradzie A1 w rejonie Mykanowa pod Częstochową. Jezdnia jest częściowo zablokowana w kierunku Gliwic. Z pierwszych ustaleń wynika, że na samochód obsługi technicznej autostrady najechał samochód ciężarowy. Jak mówi młodszy brygadier Paweł Liszaj ze Straży Pożarnej w Częstochowie, na miejscu jest prawie 30 strażaków.
1: Po dojeździe na miejsce stwierdziliśmy, że jest to bardzo złożone zdarzenie drogowe. Na miejscu w tej chwili mamy 4 ofiary śmiertelne, 5 osób poszkodowanych. Ta sytuacja cały czas może się zmienić. W zdarzeniu brało udział kilka samochodów dostawczych, samochód ciężarowy.

0: Aweta.
1: O aktualnych utrudnieniach mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Jezdnia pozostaje całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe. Policja kieruje kierowców na objazd przez węzeł Radomsko.
1: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku, ani jak długo potrwają utrudnienia. Dodatkowo, jak słyszeliśmy przed chwilą w informacjach drogowych, dla kierowców w kierunku Gliwic udostępniono jeden pas na jezdni w kierunku Łodzi. Informacje dla zmotoryzowanych na bieżąco będziemy przekazywać na antenie Radia Katowice. Na oddziały chirurgii szczękowo-twarzowej śląskich szpitali trafia coraz więcej użytkowników hulajnóg. Profesor Bogusława Orzechowska-Wylęgała, kierowniczka chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, mówi, że przed ekstremalną i nieodpowiedzialną jazdą na hulajnodze nie uchroni nawet kask, a urazy są bardzo rozległe.
3: Dotyczą one całej twarzoczaszki, niestety, dlatego że kaski, które dzieci, niektóre dzieci mają, nie wszystkie, część dzieci jeździ bez kasków, więc wtedy już w ogóle również są obrażenia najczęściej wewnątrzczaszkowe, czyli obrażenia mózgowia. Natomiast w przypadku, kiedy jest kask, kask chroni mózgowie, natomiast nie chroni kości twarzoczaszki.
1: Profesor Orzechowska-Wylęgała dodaje, że najtrudniejsze zabiegi dotyczą złamań oczodołu czy wyrostków kłykciowych. Dochodzi do nich zazwyczaj podczas nieodpowiedzialnego i nieostrożnego korzystania ze skateparków. Mija 30 lat, od kiedy Krzysztof Wielicki zdobył koronę Himalajów i Karakorum. W 1996 roku samotnie zdobył Nanga Parbat. Zasłynął z wytyczania nowych, trudnych dróg na ośmiotysięczniki. Wspólnie z Leszkiem Cichym, jako pierwsi ludzie na świecie, wyszli zimą na Mount Everest. Również jako pierwszy, tym razem z Jerzym Kukuczką, zdobył zimą Kaczendzongę. Jak wspomina, po latach góry, mimo ogromnego ryzyka, dawały mu sens życia.
4: We wspinaniu w górach polega to na tym, że ty nie wiesz, co się stanie jutro. To trudno wytłumaczyć, nie? Ale my to lubimy. W moim przypadku ja szedłem w góry po emocje. Dla mnie emocje są strasznie ważne. Nie ma celu, nie ma życia.
1: Korona Himalajów i Karakorum to 14 najwyższych szczytów świata. Każdy ma wysokość ponad 8000 metrów nad poziomem morza. Krzysztof Wielicki jest piątym człowiekiem w historii himalaizmu, który skompletował koronę.
5: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Internauci wybiorą tegoroczną śląską lokację filmową. Dziś rozpoczęło się głosowanie. Instytucja filmowa Silesia Film przekazała, że celem plebiscytu jest odkrywanie i promocja miejsc o potencjale filmowym, zarówno tych znanych, jak i zupełnie nieoczywistych. Do tegorocznej edycji zgłoszono 28 miejsc z 20 miast i gmin województwa śląskiego, które mogą zostać wykorzystane jako plan filmowy. W finale znalazły się Aleja Wojciecha Korfantego w Gliwicach, Zameczek Myśliwski w Promnicach, Oddział Centrów Demontażowych w Rudzie Śląskiej, Rzeka Ruda w Rybniku oraz Pałac Szena w Sosnowcu. Głosowanie potrwa do 18 września. W regionie dość słonecznie, choć w ciągu dnia chmur może przebywać. Temperatura dziś do 23 stopni. Początek września to czas pylenia pokrzywy, komosy, traw, babki, bylicy i ambrozji. W powietrzu są też zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Radio Katowice, Autoradio Anny Juśkiewicz. Witam ponownie. Przypomnę numer telefonu do naszego dzisiejszego gościa, policjanta drogówki 32 205 10 22. Teraz już informacje z dróg. Cały czas, proszę Państwa, zablokowana jest autostrada A1 w Mykanowie pod Częstochową, jadąc z północy na południe, gdzie na jezdni prowadzącej w kierunku Gliwic doszło dzisiaj do tragedii. Tutaj samochód ciężarowy wjechał w samochód obsługi autostrady i w grupę pracujących na autostradzie ludzi. Zginęły 4 osoby. 5 osób zostało rannych. Na miejscu zdarzenia są odpowiednie służby. Lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Utworzył się ogromny korek. Na miejscu zdarzenia jest Krzysztof Słabikowski. Chciałabym zapytać, co obecnie dzieje się tam na miejscu zdarzenia i jak sobie radzić mają kierowcy stojący w korku?
8: Dzień dobry ponownie. Częściowo zablokowana autostrada. To jest aktualizacja dosłownie sprzed kilku minut. Policjanci rozpięli bariery i teraz, żeby usystematyzować, kierowcy, którzy jadą w kierunku Gliwic, zjeżdżają na pas przeciwny, przejeżdżają około 800 metrów i wracają na swój pas, omijając wypadek, czyli ci, którzy stali do tej pory w korku, mogą już przejechać, aczkolwiek z pewnymi utrudnieniami, w kierunku Gliwic. Ci, którzy jadą w kierunku Łodzi, kierowani są na węzeł, na węźle muszą dojechać do stacji benzynowej i na rondzie wybrać kierunek na Łódź i wrócą bokiem na autostradę zjazdem. To jest taka zmiana.

0: Można też zjechać na górę nad autostradą A1 i dostać się w kierunku Łodzi poprzez objazdy. To jest aktualizacja dosłownie sprzed kilku minut. Za chwilę też będziemy nieco więcej wiedzieć na temat samego wypadku, bo jest już na miejscu z nami policja, która wyjaśniać będzie okoliczności tego zdarzenia. Prawdopodobnie zaczęło się wszystko od zepsutego pojazdu i przyjechały służby, żeby ten pojazd zabezpieczyć. Były ustawione znaki, ale niestety doszło do wypadku.
1: Dziękujemy bardzo. A tym z Państwa, którzy jeszcze nie dojechali do tego miejsca, radzimy wybierać trasy alternatywne.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Dochodzi godzina 11, a to oznacza, że najnowsze wiadomości w Radiu Z 1 września ma dla nas o tej porze Iwona Kutyna.
5: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 w Śląskiem. Nie żyją 4 osoby. Nieważne podpisy pod kandydaturą Łukasza Gibały, musi zebrać nowe. Zdrowa kuchnia od dziś na stołówkach szkolnych. Nowe menu.
6: Jedenasta.
5: Tragiczny wypadek na autostradzie w okolicach Częstochowy. 4 osoby nie żyją, kilka jest rannych. Do tragedii doszło około 9 rano na A1. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak. Co jeszcze wiemy?
7: W wypadku brało udział wiele pojazdów, ciężarówka, kilka dostawczaków, przyczepka ze smołą, a także laweta. Ze wstępnych ustaleń to kierowca ciężarówki uderzył w stojący na poboczu pojazd obsługi autostrady. W wypadku zginęły 4 osoby, a 5 zostało poszkodowanych, mówi Paweł Liszaj z Częstochowskiej Straży Pożarnej.
8: To najprawdopodobniej pracownicy firmy drogowej, która świadczyła usługi w tamtym miejscu.
7: Na miejscu wciąż pracuje straż i policja. Ranni zostali zabrani do szpitali przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
5: Na autostradzie wciąż są utrudnienia. Droga w kierunku Gliwic jest zablokowana. Ukraina chce powrotu solidarnościowych korytarzy zbożowych. Jak mówi Radiu Z minister polityki agrarnej i żywnościowej, teraz Wysocki, chodzić ma jedynie o tranzyt zboża przez europejskie kraje. Negocjacje prowadzone z Ministerstwem Infrastruktury mają pozwolić zwiększyć transport z 300 do nawet 600 tysięcy ton miesięcznie. W Kijowie jest nasz reporter Miłosz Gocłowski. Kiedy taki korytarz mógłby zacząć działać?
9: Ukrainie zależy na czasie, bo przez zablokowaną żeglugę na Morzu Czarnym zbożowe silosy pękają w szwach, ale jak mówił mi minister Taras Wysocki, Ukraina wie, że polski system transportowy musi zostać przygotowany na taki zwiększony tranzyt.
10: Rozumiemy,
9: wiemy, że trwają teraz wciąż żniwa wśród polskich rolników, w związku z czym infrastruktura jest wykorzystywana przede wszystkim dla ich potrzeb. Jak mówił mi jednak minister, chodzić ma o rozwiązania nie doraźne, ale długofalowe, bo nie wiadomo, kiedy wróci eksport przez Morze Czarne. Kijów, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
5: W rozmowach aktywnie uczestniczą także przedstawiciele Unii Europejskiej. Mobilizacja w sztabie wyborczym jednego z głównych kandydatów do fotela prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza odrzuciła większość podpisów zebranych pod kandydaturą Łukasza Gibały. Jego ludzie mają czas na ponowne zebranie poparcia i uzupełnienie wniosku o rejestrację do czwartku do 16. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem. Ilu podpisów brakuje Gibale?
11: Zgodnie z ordynacją wyborczą powinien przedstawić 3000 podpisów, zebrał 5500, ale Miejska Komisja Wyborcza odrzuciła prawie 4000 z nich. Jak twierdzi sam Łukasz Gibała, z powodu braku słowa Kraków na listach z podpisami. W tej sytuacji brakuje mu około 1500 podpisów, ale jak usłyszałem dzisiaj rano w jego sztabie, na wszelki wypadek zamierza zebrać ich dużo więcej. Będą się tym zajmować jego ludzie, ale także sam Gibała jeszcze przed południem ma się pojawić w okolicach siedziby swojego sztabu przy ulicy Królewskiej. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
5: Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się w ostatnią niedzielę września. Służby zatrzymały na warszawskim lotnisku Chopina obywatela Gruzji, który ma status wora w zakonie. To wysoka pozycja w postsowieckiej mafii. Podczas weryfikacji ustalono, że Gruzin miał niemal 40 tożsamości, z których korzystał w innych krajach. Cudzoziemcowi przedstawiono zarzut dotyczący składania fałszywego oświadczenia. Mężczyzna wyjechał już z Polski, odleciał do Tbilisi. Ma 10-letni zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju i pozostałych państw obszaru Schengen. Żywieniowa rewolucja w polskiej szkole. Od dzisiaj na stołówkach obowiązuje nowy jadłospis. Raz w tygodniu ryba, posiłek wege, do tego więcej owoców i warzyw zamiast przetworzonej żywności. Ma być mniej cukru, soli oraz smażonych potraw, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
12: Ponieważ bardzo mocno zależy nam na tym, żeby dzieci wychowywały się w zdrowiu, żeby dbać o zabezpieczenie nie tylko na tu i teraz, ale też po to, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat u tych dzieci fajnie, zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
5: Zmiany obejmą też sklepiki szkolne, w których

0: Będą produkty zawierające mniej cukru.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: gdzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren,

sprawy. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: Jest 12. Służby wciąż pracują na miejscu tragicznego wypadku na autostradzie A1 w Mykanowie. Na miejscu jest reporter Radia Katowice. Za chwilę się z nim połączymy. Część onkologii dziecięcej wróci z Zabrza do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Takie informacje przekazał Śląski Uniwersytet Medyczny. Kolejne zmiany w ruchu w Katowicach. Otwarto przejazd pod wiaduktem przy Damrota. Jednocześnie ruszył remont obiektu przy Francuskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Na autostradzie A1 w Mykanowie wciąż pracują służby. Rano doszło tam do tragicznego wypadku, w którym zginęły 4 osoby. Łączymy się z naszym reporterem. Na miejscu jest Krzysztof Słabikowski. Co dzieje się tam teraz i co wiemy o przyczynach zdarzenia?
2: Dzień dobry ponownie. Na miejscu cały czas pracują służby. Udało nam się ustalić już nieco więcej informacji.

informacji, do wypadku doszło tuż przed godziną 9. W wypadku brały udział dwa samochody ciężarowe, cztery busy, cztery przyczepy i ciągnik rolniczy. Część z tych pojazdów stała, ponieważ należą one do pracowników służby drogowej. Było ich ponad 10 i przygotowywali się do pracy, gdy, jak wynika ze wstępnych ustaleń, najechał na nich ciągnik siodłowy z przyczepą. Cztery osoby zginęły, cztery zabrano do szpitali w Częstochowie oraz Sosnowcu. Część z nich była zakleszczona. Służby zwracają uwagę na postawę świadków, którzy zabezpieczyli osoby ranne przed przyjazdem służby. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce LPR-u. Działało także 13 zastępów strażaków. W sumie w tym newralgicznym

0: z przyczepą. Cztery osoby zginęły, cztery zabrano do szpitali w Częstochowie oraz Sosnowcu. Część z nich była zakleszczona. Służby zwracają uwagę na postawę świadków, którzy zabezpieczyli osoby ranne przed przyjazdem służby. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce LPR-u. Działało także 13 zastępów strażaków. W sumie w tym newralgicznym momencie pracowało ponad 40 ratowników. Na miejscu cały czas są służby, jest policja, jest prokurator, trwa dochodzenie. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin ze względu na duży odruch pojazdów, a także ciągnik rolniczy należący do firmy, która to bierze pracę. Ten do 3 metrów poniżej drogi trzeba go będzie wyciągnąć. Sam z barier trzeba będzie wyciągnąć ciągnik siodłowy z przyczepą.
1: Zmierzające do utworzenia 24-łóżkowego oddziału dla dzieci z chorobami nowotworowymi, w szczególności z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. Obecnie pracujemy nad rozwiązaniami organizacyjnymi, formalno-prawnymi i kadrowymi. Pozostajemy w bieżącym kontakcie z partnerami i instytucjami zaangażowanymi w ten proces, w tym m.in. ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, a także prowadzimy rozmowy z personelem oddziału.
2: Wsłuchaliśmy się w głosy i obawy rodziców, mówi rzeczniczka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Agata Pustułka.
3: Podjęta decyzja w żaden sposób nie zmienia faktu, że nowo powstałe Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu będzie kontynuowało i rozwijało swoją działalność.
2: Ośrodek w Zabrzu uruchomiono 1 lipca. Kompleks ma 58 łóżek, oddziały szpitalne, poradnie i zaplecze diagnostyczno-naukowe. Dziś otwarto przejazd pod wiaduktem kolejowym nad ulicą Damrota w Katowicach. To efekt kolejnego etapu prac związanych z przebudową katowickiego węzła kolejowego. Jednocześnie zaczął się remont obiektu przy ulicy Francuskiej. Jej fragment został wyłączony z ruchu. To oznacza zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Linie autobusowe numer 1, 154 i 910 w stronę ulicy Szkolnej od dziś kursują objazdem ulicą Wojewódzką z pominięciem przystanku Katowice-Mariacka. Na objazd skierowano też autobusy PKM-u Jawor.
4: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
2: Złożenie kwiatów na mogiłach żołnierzy 7. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego na cmentarzu Kule rozpoczęło częstochowskie obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Główne uroczystości, w tym apel poległych i złożenie wieńców pod pomnikiem poległym w obronie ojczyzny, odbyły się na Placu Pamięci Narodowej. Wiceprezydent Częstochowy Zdzisław Wolski zwrócił uwagę, że pokój nie jest dany raz na zawsze.
5: Dziesięciolecia żyliśmy w przeświadczeniu, że wojny nie będzie, a już na pewno nie w Europie. A trochę musimy to zweryfikować. Jednocześnie unikajmy niepotrzebnych waśni wewnątrz, bo tylko jednolity kraj, jednolite społeczeństwo będzie w stanie skutecznie przeciwdziałać zewnętrznym zagrożeniom.
2: W uroczystościach wzięli też udział kompania honorowa jednostki wojskowej komendosów z Lublińca i pododdziały klas mundurowych częstochowskich szkół. Dziś w regionie temperatura do 23 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie może wzrosnąć najwyżej do umiarkowanego. Do tego wiatr umiarkowany i dość silny z zachodu.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Nadal z kłopotami trzeba się liczyć na autostradzie A1 w Mykonowie. Przypominam, dokładnie na 414 kilometrze na pasach do Ostrawy doszło do śmiertelnego wypadku. Na miejscu zdarzenia cały czas pracują służby, w tym prokurator. Policja kieruje na objazdy przez węzeł Radomsko. W miejscu zdarzenia zdemontowane zostały bariery, żeby przepuścić pojazdy stojące w zatorze. Korek jest też na pasach w stronę Łodzi, bo policja tą nitką co jakiś czas puszcza samochody, które utknęły na zamkniętej drodze. Wtedy ruch do Łodzi jest wstrzymywany. A więcej na temat samego wypadku za chwilę w informacjach Radia Katowice. Poza tym tłoczno też na autostradzie A1 w miejscu pracy między Bytomiem a Pyrzowicami. Na trasie S1 w Dąbrowie Górniczej ruch zwalnia na pasach do Pyrzowic. Korkuje się także droga 94 między Bytomiem a Siemianowicami Śląskimi, gdzie pracują drogowcy. 691-404 czekamy na sygnały z dróg.
8: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
9: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Dochodzi 12, słuchacie Radia Z. W studiu Iwona Kutyna. To czas na wiadomości.

0: PiS już nie chce komisji śledczej w sprawie zonda krypto. Ceny w górę, tankowanie jeszcze bardziej zaboli po kieszeni. Koniec wakacji nie oznacza końca sezonu. Sprawdzimy, jak jest na Mazurach. Prawo i Sprawiedliwość wycofuje się z pomysłu komisji śledczej do spraw afery zonda krypto. PiS będzie jednak składać wniosek o powołanie w Sejmie Komisji Zaufania Publicznego. Podobny wniosek partia składała w sprawie afery ze Szpitalem Południowym. A więcej o tym dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski.
1: Ta decyzja zapadła na spotkaniu najważniejszych polityków PiSu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Zwyciężyły obawy o to, że koalicja rządząca wykorzysta komisję śledczą nie do odsłonięcia prawdy o aferze zonda krypto, tylko do grillowania PiSu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wrócili więc do pomysłu powołania komisji złożonej z ekspertów, Komisji Zaufania Publicznego. PiS-owi nie udało się doprowadzić do powołania takiej komisji w sprawie Szpitala Południowego, ale otoczenie Kaczyńskiego ma nadzieję, że tym razem będzie inaczej.
0: Powołania komisji śledczej w sprawie zonda krypto chce natomiast Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Nadchodząca jesień i zima mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale też bezpieczeństwa naszej części Europy. Tak dziś na Westerplatte mówił Donald Tusk. Premier wraz z prezydentem Nawrockim i szefem MON-u wzięli udział w 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szef rządu nawiązał do tamtych czasów, przypominając, że wtedy wielu sojuszników się od nas odwróciło. Dziś nie można powtarzać tego błędu.
2: Zawsze świadczyliśmy o tym, że jak zło zagraża nam, naszym dzieciom, to stajemy w obronie wolności, prawdy, uczciwości. Tak musi być też teraz. Jeśli my dzisiaj powiemy, to tylko Ukraina, to ktoś za kilka miesięcy, za rok, za dwa powie, znowu to tylko Polska.
0: Donald Tusk zaznaczył, że wrogie działania Rosji coraz częściej dotykają nie tylko Polskę, ale też Rumunię, Finlandię, państwa bałtyckie czy Niemcy. Dowodem są ostatnie akcje dywersyjne, m.in. podpalenie fabryki części do dronów w Skarżysku Kamiennej. To duża zmiana. Po zakończeniu programu rządowego CPN ceny na stacjach poszybowały i może się okazać, że na tym nie koniec, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jest niestabilna. Rafinerie utrzymują wysokie marże, a w Polsce mamy najwyższe ceny paliw od kryzysu w 2022 roku. A więcej o tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: W porównaniu do cen maksymalnych z ostatniego dnia programu CPN ceny benzyny idą w górę o nawet ponad złotówkę. Nieco mniej drożeje olej napędowy, ale jak mówi mi Grzegorz Maś, jak ze petrol.pl, spodziewane są dalsze podwyżki.
4: Dokąd te ceny paliw dotrą, ciężko powiedzieć, natomiast problem z cieśniną Ormus, z Bliskim Wschodem, z rosyjskimi rafineriami utrzymuje się od dłuższego czasu i każdy kolejny dzień kumuluje te problemy na rynku paliwowym.
3: I według analityka rynku paliw nie ma żadnych sygnałów, które mogłyby uspokoić kierowców. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Stabilne na stacjach ceny gazu na średnim poziomie poniżej 3 zł. Początek roku szkolnego to nie koniec sezonu. Tak jest w górach czy nad morzem, turystów mniej, ale wciąż chętnych na wrześniowy wypoczynek nie brakuje. Jak jest na Mazurach, gdzie dziś Radio Z było na rozpoczęciu roku szkolnego? W Sypitkach, w pobliżu jeziora Selment Wielki, jest Michał Dzienyński. Dzień dobry, Michale.
5: Dzień dobry.
0: I jak? Pusto czy są turyści?
5: To zależy gdzie. Tu w Sypitkach pusto. Par z kartaczami i lodami otwiera się tylko we wrześniowe weekendy. Patrzę na jezioro, jedna samotna żaglówka, ale w Giżycku turyści wciąż jeszcze są.
6: Młodzież wyjeżdża, ale jeszcze trochę obsady jest w Giżycku. Często do końca września urzędują. Studentów dość dużo jest. Żaglówki w rejs chodzą.
5: Chodzą. Widziałem na Mazurach. Kolosalne znaczenie ma pogoda. Jest słońce, są i turyści. Dziś tutaj czasem słońce, czasem deszcz. I tak 20 stopni. Na jeziorze spore fale, bo jest silny wiatr. Sypitki, Michał Dzieliński, Radio Z.
0: I taka zmienna pogoda ma się wstępnie utrzymać nie tylko na Mazurach do końca tygodnia. W Radio Z czas na wiadomości kulturalne. Moje dla Was, Paula Michalik.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 12. Służby wciąż pracują na miejscu tragicznego wypadku na autostradzie A1 w Mykanowie. Na miejscu jest reporter Radia Katowice. Za chwilę się z nim połączymy. Część onkologii dziecięcej wróci z Zabrza do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Takie informacje przekazał Śląski Uniwersytet Medyczny. Kolejne zmiany w ruchu w Katowicach. Otwarto przejazd pod wiaduktem przy Damrota. Jednocześnie ruszył remont obiektu przy Francuskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Na autostradzie A1 w Mykanowie wciąż pracują służby. Rano doszło tam do tragicznego wypadku, w którym zginęły 4 osoby. Łączymy się z naszym reporterem. Na miejscu jest Krzysztof Słabikowski. Co dzieje się tam teraz i co wiemy o przyczynach zdarzenia?
2: Dzień dobry ponownie. Na miejscu cały czas pracują służby. Udało nam się ustalić już nieco więcej informacji. Do wypadku doszło tuż przed godziną 9. W wypadku brały udział 2 samochody ciężarowe, 4 busy, 4 przyczepy i ciągnik rolniczy. Część z tych pojazdów stała, ponieważ należą one do pracowników służby drogowej. Było ich ponad 10 i przygotowywali się do pracy, gdy, jak wynika ze wstępnych ustaleń, najechał na nich ciągnik siodłowy z przyczepą. 4 osoby zginęły, 4 zabrano do szpitali w Częstochowie oraz Sosnowcu. Część z nich była zakleszczona. Służby zwracają uwagę na postawy świadków, którzy zabezpieczyli osoby ranne przed przyjazdem służby. Na miejscu lądowały 2 śmigłowce LPR-u. Działało także 13 zastępów strażaków. W sumie w tym newralgicznym momencie pracowało ponad 40 ratowników. Na miejscu cały czas są służby, jest policja, jest prokurator, trwa dochodzenie. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin ze względu na duży obszar szkód, dużo uszkodzonych pojazdów, a także ciągnik rolniczy należący do firmy, która to miała podjąć pracę. Ten ciągnik spadł do rowu około 3 metrów poniżej drogi. Trzeba go będzie wyciągnąć. Sam z barier trzeba będzie wyciągnąć ciągnik siodłowy z przyczepą, który na tych barierach wisi. Także kierowcy muszą jeszcze przez kilka godzin uzbroić się w cierpliwość.

Nawał reporter Radia Katowice Krzysztof Słabikowski. Dzieci z chorobami nowotworowymi znów będą leczone w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Dwa miesiące temu oddział onkologiczny został przeniesiony do Zabrza, ale przeciwko tej decyzji protestowali zarówno rodzice, jak i część lekarzy. Medycy

0: przyjęcie małych pacjentów z guzami mózgu. Informację o przywróceniu oddziału w Katowicach potwierdził rzecznik szpitala Wojciech Gumułka.
1: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka rozpoczęło działania zmierzające do utworzenia 24-łóżkowego oddziału dla dzieci z chorobami nowotworowymi, w szczególności z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. Obecnie pracujemy nad rozwiązaniami organizacyjnymi, formalno-prawnymi i kadrowymi. Pozostajemy w bieżącym kontakcie z partnerami i instytucjami zaangażowanymi w ten proces, w tym m.in. ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, a także prowadzimy rozmowy z personelem oddziału.
0: Wsłuchaliśmy się w głosy i obawy rodziców, mówi rzeczniczka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Agata Pustułka.
2: Podjęta decyzja w żaden sposób nie zmienia faktu, że nowo powstałe Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu będzie kontynuowało i rozwijało swoją działalność.
0: Ośrodek w Zabrzu uruchomiono 1 lipca. Kompleks ma 58 łóżek, oddziały szpitalne, poradnie i zaplecze diagnostyczno-naukowe. Dziś otwarto przejazd pod wiaduktem kolejowym nad ulicą Damrota w Katowicach. To efekt kolejnego etapu prac związanych z przebudową katowickiego węzła kolejowego. Jednocześnie zaczął się remont obiektu przy ulicy Francuskiej. Jej fragment został wyłączony z ruchu. To oznacza zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Linie autobusowe numer 1, 154 i 910 w stronę ulicy Szkolnej od dziś kursują objazdem ulicą Wojewódzką z pominięciem przystanku Katowice-Mariacka. Na objazd skierowano też autobusy PKM-u Jawor.
3: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Złożenie kwiatów na mogiłach żołnierzy 7. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego na cmentarzu Kule rozpoczęło częstochowskie obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Główne uroczystości, w tym apel poległych i złożenie wieńców pod pomnikiem poległym w obronie ojczyzny, odbyły się na Placu Pamięci Narodowej. Wiceprezydent Częstochowy Zdzisław Wolski zwrócił uwagę, że pokój nie jest dany raz na zawsze.
4: Dziesięciolecia żyliśmy w przeświadczeniu, że wojny nie będzie, a już na pewno nie w Europie. A trochę musimy to zweryfikować. Jednocześnie unikajmy niepotrzebnych baśni wewnątrz, bo tylko jednolity kraj, jednolite społeczeństwo będzie w stanie skutecznie przeciwdziałać zewnętrznym zagrożeniom.
0: W uroczystościach wzięli też udział kompania honorowa jednostki wojskowej komendosów z Lublińca i pododdziały klas mundurowych częstochowskich szkół. Dziś w regionie temperatura do 23 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie może wzrosnąć najwyżej do umiarkowanego. Do tego wiatr umiarkowany i dość silny z zachodu.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Nadal z kłopotami trzeba się liczyć na autostradzie A1 w Mykonowie. Przypominam, dokładnie na 414 kilometrze na pasach do Ostrawy doszło do śmiertelnego wypadku. Na miejscu zdarzenia cały czas pracują służby, w tym prokurator. Policja kieruje na objazdy przez węzeł Radomsko. W miejscu zdarzenia zdemontowane zostały bariery, żeby przepuścić pojazdy stojące w zatorze. Korek jest też na pasach w stronę Łodzi, bo policja tą nitką co jakiś czas puszcza samochody, które utknęły na zamkniętej drodze. Wtedy ruch do Łodzi jest wstrzymywany. A więcej na temat samego wypadku za chwilę w informacjach Radia Katowice. Poza tym tłoczno też na autostradzie A1 w miejscu pracy między Bytomiem a Pyrzowicami. Na trasie S1 w Dąbrowie Górniczej ruch zwalnia na pasach do Pyrzowic. Korkuje się także droga 94 między Bytomiem a Siemianowicami Śląskimi, gdzie pracują drogowcy. 691-404 czekamy na sygnały z dróg.
7: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
8: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Na zegarach 13, a to oznacza, że wracamy do studia wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna ponownie.
10: Rozwój Plus chce komisji śledczej w sprawie zonda krypto. Szanse na powstanie zerowe. Więcej ruchu w podstawówkach, dodatkowe lekcje WF-u. Na Żuławy wraca kolej. Linia Szymankowo. Nowy Dwór Gdański ma być odbudowana.
11: 13.
10: Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Zonda Krypto bez szans na powołanie. Wniosek przygotowali politycy Rozwoju Plus i ruszają z misją zebrania wymaganych podpisów. Proponują, by prześwietlić sprawę od 2019 roku, czyli

0: łącznie z ostatnią kadencją PiSu. Pytanie, czy ktokolwiek się na to zgodzi. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
1: Już te pierwsze deklaracje wskazują wprost, że plan rozwoju PLUS jest raczej niewykonalny, bo stanowisko polityków obozu władzy brzmi: komisja musi działać wtedy, kiedy nie działa państwo. A tutaj tego nie ma. PiS też idei nie poprze. Logika oczywiście podpowiadałaby powołanie gremium, mówi Zbigniew Kuźmiuk, ale zaraz dodaje.
2: Znając praktykę funkcjonowania komisji śledczych podczas tej koalicji, wiemy, że niczego nie ustalimy.
1: Nie bez znaczenia jest tu i krótki czas, bo do końca kadencji został zaledwie rok.
0: Do złożenia w Sejmie wniosku o powołanie komisji śledczej potrzeba 46 podpisów. Na razie nie wiadomo, czy tyle się znajdzie. Ukraina chce dwukrotnie zwiększyć tranzyt zboża przez Polskę. Z powodu blokady na Morzu Czarnym Kijów chce wrócić do tzw. korytarzy solidarnościowych. Jak mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Miłoszem Gocłowskim, ukraiński minister polityki agrarnej i żywności, teraz Wysocki, negocjacje z polską stroną toczą się od wielu tygodni. We wrześniu powinny zapaść ostateczne decyzje. Prowadzimy rozmowy z kolegami z polskiego Ministerstwa Infrastruktury. Praktycznie raz, dwa razy w tygodniu rozmawiamy o tym, jak polepszyć możliwości infrastruktury wykorzystywanej do transportu zboża. A na jakim etapie są te negocjacje? We wrześniu będziemy mieć zaplanowane spotkanie i myślę, że po nim będziemy mogli ogłosić postanowienia w sprawie podwyższenia możliwości transportowych. Teraz przez Polskę każdego miesiąca jedzie tranzytem około 250-300 tysięcy ton zboża. Docelowo Ukraina chce, żeby liczba ta zwiększyła się do 600 tysięcy. Nowy rok szkolny i nowe zasady. Od dzisiaj uczniowie podstawówek nie mogą używać telefonów komórkowych. Obowiązkowa jest edukacja zdrowotna. Uczniowie klas 1-3 będą mieli więcej lekcji wychowania fizycznego. Łączymy się z reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem. Co dokładnie się zmieni? No i co na to nauczyciele?
3: Nauczyciele zmiany chwalą, bo ma być więcej ruchu i zabawy. Zamiast trudnych ćwiczeń będą m.in. skakanka, guma i spacery, a to dobrze dla zdrowia. Mówi mi Agnieszka Mroczek, dyrektorka szkoły podstawowej nr 3 w Lublinie.
4: Praktyka, ale też realne ćwiczenia, które przekładają się przede wszystkim na zdrowie fizyczne naszych uczniów.
3: Ruch ma towarzyszyć uczniom także między lekcjami. W ten sposób resort edukacji chce uczyć dzieci, jak żyć zdrowo i aktywnie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Zdrowsze mają być też obiady na szkolnych stołówkach ze szkolnych sklepików. Zniknąć mają natomiast m.in. batony i chipsy. Od 35 lat nie przejechał nią żaden pociąg osobowy. Dworce opustoszały, a perony się zapadają. To jednak się zmieni, bo PKP PLK właśnie ogłosiły przetarg na odbudowę linii łączącej Szymankowo z Nowym Dworem Gdańskim. Kursy pasażerskie wrócą już w przyszłym roku. Mieszkańcy Nowego Stawu tak wspominają czasy, gdy kolej jeszcze na Żuławach działała.
5: Jechaliśmy do Nowego Dworu, żeśmy się na wąskotorówki przesiadało się i jechało się do Sztutowa, do tego tam się jeździło, normalnie jeździliśmy.
6: Ale kolej też tu spełniała taką służbę integracyjną, bo my w te wszystkie miejscowości, myśmy się tu wszyscy żeśmy znali, te nasze pokolenie, nie? Myśmy jeździli tymi pociągami.
7: Chcemy, żeby pociągi docelowo przejechały odcinek z Nowego Dworu do Tczewa w 35 minut.
0: Mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Linią ma kursować każdego dnia 10 par pociągów. Jej rewitalizacja pochłonie około 100 milionów złotych.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Tu Radio Dźwięk.

ich jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Windą do lobby zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

z tych połówek prezentuję przed tym tłumem z Insta. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Metrem przez miasto pędzę w ciszy, każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

spać Bóg ten hashtag Berlin. Każdy tu patrzy na swoje oblicze, patrzy na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoje są liczne, w głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę, z sobą też. Znów podzieleni, bo mnożą cash, uwięziony dobrobytu, chorobą zwierz. Milczenie złote, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak pop-upy. Co u ciebie, trzeba się spotkać tak poza tym.

patrzy w prostokąt. Nie mój biznes, ja odłączam się. Świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy. Wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

No, panie Szcześniak, no i widzi pan, co technologia robi z ludźmi. Ja proponuję toast. Za długie życie i długie nogi.

się w Sopocie, było dosyć chłodno. Ja od razu się spociłem i chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda jak sądzę, że oddajesz się angielskim.

0: Jest godzina 14. Policja i prokuratura ustalają przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku na autostradzie A1 koło Mykanowa. Od nowego roku szkolnego w szkołach podstawowych obowiązują surowsze zasady korzystania ze smartfonów. Dziś ruszyło głosowanie w ramach bytomskiego budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Policja i prokuratura ustalają przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku na autostradzie A1 koło Mykanowa dziś rano. Kierujący samochodem ciężarowym uderzył w pojazd obsługi autostrady. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły 4 osoby, a 4 kolejne w stanie ciężkim trafiły do szpitali. W komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podano, że kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Od nowego roku szkolnego w szkołach podstawowych obowiązują surowsze zasady korzystania ze smartfonów. O tym, jak zakaz będzie wyglądał w praktyce, decydują dyrektorzy poszczególnych placówek w swoich statutach. Na ustalenie szczegółów mają czas do końca roku. Uczniowie, którzy odmówią odłożenia telefonu, muszą się liczyć z konsekwencjami. Tak mówiła w Radiu Katowice Śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla.
2: Jak z każdym niewłaściwym zachowaniem ucznia, statut przewiduje po pierwsze ocenę zachowania oczywiście, bo to jest niedostosowanie się do zasad, które obowiązują w szkole. Więc ten zakaz korzystania z telefonów to jest każda kolejny obowiązek, który zostaje nałożony na ucznia w danej szkole. Zatem nie jest to nic wyjątkowego, po prostu te wszystkie założenia, konsekwencje, kary, które są przewidziane w statucie, będą oczywiście dotykały również tego zakazu korzystania z telefonu.

Zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację na odległość lub rejestrowanie obrazu lub dźwięku nie obejmuje m.in. wycieczek szkolnych. Dziś ruszyło głosowanie w ramach bytomskiego budżetu obywatelskiego. Jak mówi, że

0: na przykład związane z rozbudową i remontami infrastruktury sportowej, budową miejsc parkingowych, wybiegu dla psów czy renowacji zabytkowego ogrodzenia. Są też projekty o charakterze społecznym, przygotowane z myślą o mieszkańcach w każdym wieku. Dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku pożaru w Jaworznie. W nocy w jednym z budynków mieszkalnych doszło do wybuchu, a następnie zawalenia części konstrukcji. Z budynku ewakuowano 10 osób. Pożar odciął drogę ewakuacji dla części mieszkańców, mówi Michał Dyl z Jaworznickiej Straży Pożarnej.
1: Równolegle z ewakuacją prowadzone były działania gaśnicze. Prowadzono jeden prąd wody do środka budynku. Część nadpalonego wyposażenia mieszkania została wyniesiona na zewnątrz. Z mieszkania wyniesiono dwie butle 11-kilogramowe z gazem propan-butan. Nie były bezpośrednio narażone na płomienie. Działania polegały jeszcze na oddymianiu, przewietrzaniu klatki schodowej, sprawdzenie budynku czujnikami wielogazowymi pod kątem obecności gazów pożarowych. Wynik 0 ppm.
0: Dwie osoby trafiły do szpitala z podejrzeniem podtrucia tlenkiem węgla. Pożar gasiło 7 zastępów straży pożarnej. Większość mieszkańców wróciła już do swoich mieszkań. Do końca dnia w regionie będzie pochmurno, ale bez opadów. Temperatura do 23 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Aktualny raport Autoradia ma dla nas Dorota Stabik.
4: Ruch na autostradzie A1 w Mykanowie powinien wracać już do normy. Policja przekazała, że udrażnia ruch w miejscu wypadku. Nasz słuchacz przekazuje z kolei o kłopotach na trasie S1 przed zjazdem na drogę 94 w Dąbrowie Górniczej w stronę Siewierza. Zderzyły się dwie ciężarówki. To 535 km trasy. Kawałek dalej jest także korek wywołany pracami drogowymi. Więcej samochodów także w miejscu prac na autostradzie A1 między Pyrzowicami a Bytomiem. Korek też na trasie 94 między Bytomiem a Siemianowicami Śląskimi, gdzie także spotkać można panów w pomarańczowych kamizelkach. Wzmożony ruch na trasie 86 na wysokości Będzina, w Katowicach tłoczno na Wiślance, na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i na zjeździe z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 15.
5: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Escro.
2: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Dochodzi 14. Słuchacie Radia Z. W studiu Iwona Kutyna. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
8: Wjechał w robotników na autostradzie, 4 osoby nie żyją. Śledztwo w sprawie pożaru hali w Lublinie, w środku części do samolotów. Szkolny jadłospis w nowej odsłonie, mniej tłuszczu i cukru. Cztery ofiary to bilans tragicznego wypadku na A1 koło Mykanowa w Śląskiem. Jak was informowaliśmy, zginęli robotnicy drogowi. Wjechała w nich ciężarówka, która staranowała także samochód drogowców. Reporter Radia Z Szymon Kastelik jest na miejscu wypadku. Czy wiadomo już dokładnie, co się stało, no i kim jest kierowca ciężarówki?
9: Kierowca został zatrzymany, ma 32 lata. Alkomat wykazał, że był trzeźwy, pobrano mu krew do dalszych badań. Ofiary to mężczyźni w wieku od 20 do 63 lat, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
10: Policjanci pracują pod nadzorem prokuratora, zabezpieczają wszystkie ślady.
9: Na miejscu pracowało kilkunastu robotników z firmy zewnętrznej wynajętej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do naprawy nierówności nawierzchni, mówi Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji.
11: Wszystko było poprawnie zabezpieczone.
9: Cały czas tutaj są ogromne utrudnienia. W obu kierunkach mogą potrwać do wieczora. Mykanów, Szymon Kastelik, Radio Z.
8: Nie żyje 15-latek potrącony w Zadrożu w Małopolsce. Chłopiec zmarł w szpitalu. Do wypadku doszło w piątek wieczorem. Nastolatek z poważnymi obrażeniami ciała został znaleziony nieprzytomny na poboczu drogi. W stanie ciężkim został przetransportowany helikopterem do szpitala. Nie udało się go jednak uratować. Sprawca wypadku, 26-latek, usłyszał zarzuty. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie niedzielnego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Firma zajmuje się produkcją komponentów dla przemysłu lotniczego. Straty wstępnie oszacowano na 30 milionów złotych, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
12: Na tym wstępnym etapie badamy wszelkie możliwe wersje zdarzenia. Od wersji najbardziej drastycznej, czyli od celowego podpalenia, po wersję najmniej spektakularną.

0: spektakularny, czyli przypadkowego zaproszenia ognia, awarii, instalacji elektrycznej bądź też powstania pożaru z przyczyn samoistnych.
1: Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób lub mienia wielkich rozmiarów. Tauron ponownie obniża poziom wody w zbiorniku pilchowickim. Remont kluczowej zapory postępuje, choć inwestor przyznaje Radiu Z, że będzie opóźniony z powodu problemów po katastrofie ekologicznej. 2 miesiące temu podczas podobnych działań padło ponad 20 ton ryb. Z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatry. Jak teraz to opuszczanie wody wygląda?
2: Po ostatnich ulewach zwiększył się poziom wody, ale też wymywanych osadów z dna zbiornika. Teraz obniżenie poziomu wody jest potrzebne, żeby dokończyć montaż barier do zatrzymania spływu tych zanieczyszczeń. Jak się dowiedziałam, te prace są na poziomie 50% zamontowanych kurtyn w zbiorniku, 10 z 20. Do tego jeszcze trzeba postawić barierę centralną, najdłuższą i sprawdzić ich skuteczność, chociaż inwestor Tauron Ekoenergia nie chciał mi wskazać konkretnie ostatnich wyników pomiarów. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Analiza raportu o składzie chemicznym tego, co woda wymywa z dna zbiornika. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z rzeki Bóbr poniżej zapory. Więcej warzyw i owoców zamiast chipsów i słodkich gazowanych napojów. Na szkolnych stołówkach jedzenie ma być zdrowsze. Dotyczy to także przedszkoli. Ma być mniej smażonych i tłustych dań, będą za to wegetariańskie obiady. O tym, co jeszcze będzie w szkolnym jadłospisie, Daniel Wrzas.
3: Zgodnie z wytycznymi stołówki będą minimum raz w tygodniu serwować potrawy z ryb i z roślin strączkowych, na przykład roślinne kotlety. Ma być też więcej warzyw, a w sklepikach uczniowie nie znajdą już słodzonych napojów, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
4: Bardzo duży nacisk kładziony na wodę jako najlepszy napój do picia. My wiemy, że dzieci nie jedzą wystarczającej ilości warzyw, owoców i takich pełnowartościowych posiłków.
3: W jadłospisie znalazł się też posiłek mięsny 2 razy w tygodniu.
1: Według danych resortu zdrowia nadwagę ma 30% dzieci i nastolatków. Rafał Piech będzie z Wami od 15. Spokojnego popołudnia.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Tu Radio Dźwięk.

Adam ma wszystkie żebra i nie lubi niedziel. W niedzielę ludzi nie ma bardziej. Wrony zrzucają orzechy na grochów, a potem wronio patrzą za autem. Niedzielny wieczór niesie takie cisze, których nie zagada radio ani z netu film. Pod powieki coś wpycha starą kliszę, kiedy jeszcze tamta z imieniem była z nim. Jesień płynie bez żagli, zimną magiczną sztuczką na kikutach. Adam nuci, a może już nie, a może już nic. Śmieszy go mundur, który leży gotowy na jutro. Cała ta ochrona w sklepach to śmieszny pic. Jest ta kobieta, co patrzy znad bułek, babka znad babek, co odkłada mu razowy chleb. Ale tam są niemal już dorosłe dzieci. Trzeba by chleb na tym zakwasie piec. Było nawet jakieś kino, dwa piętra wyżej, w tej samej galerii. Nie trzeba nigdzie iść. Przebrał tylko to festyniarskie wdzianko. Trzymała go za rękę delikatnie.

zamiast filmu w głowie jedna śliska myśl. Co ja ci mogę z takiej pensji, dziewczyno, dać? Tanie herbaty, dzikie kwiaty, śmiesznej blachy błysk. Trzymasz mnie za rękę jak mało lata, ale czy nas na to stać? Adam ma wszystkie żebra i patrzy pod księżyc, jak latarnie robią księżycowi echo. Pali, pije piwo za 2,80, uśmiecha się niezdarnie, przygląda się w myślach nieporadnym grzechom. Gasi peta w popielniczce z gołą babą. Idiotyczny prezent jeszcze ze starej roboty. Trzeba będzie w końcu to wyrzucić i całe to mieszkanie radykalnie odchłopić. Sprząta ze stołu i kładzie tu koszulę. Pluje na żelazko jak na rozgrzane serce. Dokładnie jak matka wyprasowuje kanty. Raz kozie śmierci.

0: Jest godzina 15. Cztery osoby nie żyją, cztery zostały ranne. To w wyniku wypadku na autostradzie A1 w pobliżu Częstochowy. Oddział onkologii dziecięcej ponownie otwarty zostanie w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt ustawy o powołaniu Komisji Zaufania Publicznego w sprawie afery Zonda Krypto.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Cztery osoby zginęły, a cztery zostały ranne w wyniku wypadku na autostradzie A1 w pobliżu Częstochowy. Do zdarzenia doszło dziś rano w Mykanowie. W wypadku brały udział dwa samochody ciężarowe, cztery busy, cztery przyczepy oraz ciągnik rolniczy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarówką najechał na przygotowującą się do pracy grupę osób. Mówi Piotr Knysak, zastępca komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, który dowodzi akcją.
2: W tym zdarzeniu brała udział ekipa prowadząca prace drogowe na tym odcinku. W skład tej ekipy wchodziło 12 osób. Częściowo ofiary były zakleszczone, musieliśmy je ewakuować. Dużą rolę odegrali również tutaj świadkowie zdarzenia, którzy zabezpieczyli te osoby poszkodowane do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego i naszych służb.
0: Na miejscu lądowały dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Ranni trafili do szpitali w Częstochowie i Sosnowcu. Kierowca ciężarówki został zatrzymany przez policję. Wstępne badania wykazały, że był trzeźwy.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Oddział onkologii dziecięcej specjalizujący się w leczeniu guzów litych, w tym guzów mózgu, zostanie ponownie otwarty w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Przez ponad dwa miesiące walczyli o to rodzice chorych dzieci przeniesionych z Katowic do nowo powstałego Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Likwidacja katowickiego oddziału onkologii i wchłonięciu go przez ośrodek w Zabrzu sprzeciwiały się także specjalizujące się w leczeniu tych guzów lekarki. Sześcioosobowy zespół postanowił wypowiedzieć umowę o pracę w zabrzeńskim centrum. Wśród nich była doktor Aleksandra Kiermasz. Dlatego z radością przyjęła wiadomość o powrocie oddziału do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
3: To jest informacja, która nas bardzo ucieszyła. Informacja, która dużo tutaj wnosi w tej sprawie. Natomiast jeszcze na razie musimy być ostrożni, bo nie wiemy, jak to dalej organizacyjnie ma wyglądać. Natomiast my lekarki, jesteśmy gotowe i cały czas byłyśmy gotowe wrócić do pracy, do GCZD.
0: Mali pacjenci zostali przeniesieni z Katowic do Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu z końcem czerwca. Nowym dyrektorem Planetarium Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie został Damian Jabłeka. Dotychczasowy szef placówki Stefan Janta po blisko 46 latach pracy odchodzi na emeryturę. Zajmował się popularyzacją astronomii, przez wiele lat prowadził zajęcia w ramach Akademii Dojrzałego Astronoma. Był też pomysłodawcą przebudowy planetarium. Jak mówi nowy dyrektor Damian Jabłeka, astronomia wraca do łaska. Planetarium warto odwiedzić, by zainteresować się kosmosem.
4: Myślę, że będzie to kontynuacja tego wielkiego dzieła, które mój poprzednik rozpoczął. Dalej chcemy służyć wszystkim mieszkańcom województwa, regionu, całej Polski, tym, żeby u nas móc odpocząć, spojrzeć w niebo, ale żeby ten odpoczynek był taki nietuzinkowy, nacechowany nauką, żeby nabrać dystansu do codziennych spraw wobec tego bezmiaru kosmosu.
0: Damian Jabłeka ukończył astronomię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do tej pory był zastępcą Stefana Janty.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt ustawy o powołaniu Komisji Zaufania Publicznego w sprawie afery Zonda Krypto. Zapowiedział to Jarosław Kaczyński. Jak mówi prezes PiS, konieczne jest, aby w komisji zasiadali eksperci, a nie politycy.
5: Będziemy szli tą drogą, złożymy ten projekt ustawy, będziemy namawiali innych, no i będziemy po prostu sprawdzali, no kto rzeczywiście chce dojść do prawdy w tej sprawie, jak to tak naprawdę

0: Nie chcę dojść do prawdy, po prostu dlatego, że najwyraźniej w ten czy inny sposób był z tym przedsięwzięciem związany.
1: Wcześniej podobny projekt złożyło ugrupowanie Rozwój Plus. Frakcja Mateusza Morawieckiego wnioskowała o stworzenie Sejmowej Komisji Śledczej, badającej nieprawidłowości związane z powiązaniami Zonda Krypto z Polskim Komitetem Olimpijskim. Do końca dnia w

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Za minutę będzie pół do czwartej w Radiu Katowice. Sprawdzamy, co na drogach. Aktualny raport z myślą o kierowcach przygotowała i przedstawi Dorota Stabik.
2: Autostrada A1 w Mykanowie na pasach do Gliwic pozostaje zamknięta. Policja wypuściła wszystkie pojazdy, które stały w korku na zamkniętym odcinku, ale nadal obowiązuje objazd przez Radomsko. Udrożniony został natomiast ruch w stronę Łodzi. Kierowcy sygnalizują teraz o kolizji na trasie 86. Przy wylocie z Katowic do Sosnowca doszło do niej na wysokości Burowca. Ciasno też w Katowicach na TTS-ce w stronę Sosnowca. Zwolnić trzeba przy wyjeździe z tunelu. Tłoczno na pętli Brynowskiej na Wiślance i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zakorkowany także zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Tłoczno na trasie S1 przed węzłem Jęzor na pasach do Pyżowic. Korek też na drodze 79 w Sosnowcu przy dojeździe do trasy S1 na tym węźle. Zakorkowana droga 925 w Rudzie Śląskiej przy dojeździe do DTS-ki. W Gliwicach ciasno na drodze krajowej 88 na wysokości strefy ekonomicznej. Korkuje się także w Gliwicach droga 901, czyli ulica Toszecka. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 16.
3: Sponsorem audycji jest MadMobi. Autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
4: Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Pierwszy dzień września. Zbliża się godzina 15, a my zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. W studiu Rafał Piech. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam. PiS nie porzuca pomysłu powołania komisji w sprawie zonda krypto. Wjechał w drogowców na A1, 32-latek był trzeźwy. Zajrzymy też na korty US Open. Przed nami kolejne emocje z udziałem polskich tenisistek.
5: 15.
6: Jak nie śledcza, to może zaufania publicznego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości proponuje komisję, która miałaby się zająć zbadaniem afery zonda krypto. 15-osobowy skład, złożony nie z polityków, a ekspertów, miałby prawo do przesłuchań i korzystania z pomocy organów ścigania. Czy taki pomysł ma szansę? O tym reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk.
7: To nawet nie jest temat do dyskusji, bo politycy obozu władzy już mówią stanowcze nie powołaniu takiej komisji, a wśród argumentów są i te o próbie rozmydlenia sprawy, i te o teatrze politycznym. Ale są też i inne, tłumaczy wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.
8: Jeżeli to by miało być komisje na wzór reprywatyzacyjnych, to co, tu też będziemy płacić takie pieniądze, jak płacimy? Płacimy już prokuratorom, płacimy sędziom.
7: Jak przyznaje, woli żyć w państwie, w którym to prokuratura jest instytucją zaufania publicznego i nie trzeba tu płatnych komisji.
6: Projekt ustawy autorstwa PiS o powołaniu Komisji Zaufania Publicznego ma wkrótce trafić do Sejmu. Więcej o aferze zonda krypto w programie Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z. Gościem Beaty Lubeckiej o 18.02 będzie Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki. Służby wyjaśniają, dlaczego doszło do tragedii na A1 koło Mykanowa w Śląskiem. 4 robotników drogowych zginęło, a 4 kolejnych zostało rannych po tym, jak wjechała w nich ciężarówka. Prace były odpowiednio zabezpieczone, mówi w rozmowie z naszym reporterem Szymonem Kastelikiem Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Już kilkaset metrów dalej wcześniej była informacja o tych robotach. Dzisiaj, gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
10: Rozumiem, że tutaj po prostu jeden z pasów był zamknięty, tak, wyłączony z użytkowania.
9: Tak, zgadza się, tutaj pas wyłączenia był skrócony.
6: Zatrzymano już kierowcę, 32-latek z województwa łódzkiego był trzeźwy. Utrudnienia w tym miejscu na A1 w obu kierunkach mogą potrwać do wieczora. Karol Nawrocki mówił o stosunkach z Niemcami i reparacjach, Donald Tusk o Rosji, prowokacjach i konieczności pomocy Ukrainie. Co jeszcze mówili w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
11: Pierwsi ludzie dotarli dziś na Westerplatte już w środku nocy.
12: Taki obowiązek, żeby tu być, żeby pokłonić się tym ludziom.
11: Najpierw przemawiał Karol Nawrocki. Prezydent zwrócił się z apelem do kanclerza Niemiec.
13: Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia.
11: Jego zdaniem pieniądze z reparacji mogłyby zasilić polską armię. O bezpieczeństwie, ale inaczej, mówił premier.
13: Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu. Kilkadziesiąt godzin temu.
11: Donald Tusk podkreślił, że tej jesieni nie można zostawić Ukrainy samej, bo jeśli to zrobimy, wróg może sięgnąć po kraje NATO. Westerplatte, Maciej Bąk, Radio Z.
6: Obrona Westerplatte trwała 7 dni. A w cieniu wojny kolejny rok szkolny.

0: szkolny zaczynają dzieci w Ukrainie. Nawet połowa szkół może działać w tym roku tylko online albo w mieszanym systemie szkolno-domowym. Nasze dzieci cierpią z powodu wojny, mówili naszemu reporterowi mieszkańcy Kijowa. Mój syn jutro miał iść pierwszy raz do szkoły, ale przez te ciągłe ostrzały nie wiadomo jak będzie. Mówią, że może online, ale jak to zrobić w pierwszej klasie podstawówki? Dzieci w czasie ostrzałów czasem nawet nie schodzą z placów zabaw i to jest dla mnie straszne, że nawet już dzieci do ostrzałów przywykły. Mój syn już nauczył się rozpoznawać po dźwięku, czy leci rakieta, czy szachety. Od tygodnia Rosja zwiększyła częstotliwość ostrzałów Ukrainy. Alarmy bombowe w Kijowie włączają się już nawet kilkanaście razy dziennie. Zmienne szczęście Polek na wielkoszlemowym US Open. Iga Świątek pewnie awansowała do drugiej rundy. Niestety z turniejem już na starcie pożegnała się Maja Chwalińska. Dziś zagrają Magdy, Linet i French. Wydarzenia na kortach w Nowym Jorku śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Z kim zmierzą się Polki?
1: Rywalką Magdy Linet będzie Francesca Jones, Brytyjka. Z drugiej setki rankingu awansowała do turnieju głównego, pokonując trzystopniowe kwalifikacje. O wiele trudniejsze zadanie jednak przed Magdaleną French, która zagra z 14. rakietą świata, reprezentantką Stanów Zjednoczonych Iwą Jowicz. Wiadomo już, kto będzie kolejną przeciwniczką Igi Świątek. To reprezentująca Argentynę Nadia Podorowska. Polka mierzyła się z nią tylko raz przed 6 laty w półfinale Rolanda Garrosa.
2: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna. Z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i wymuszają błędy.
1: W 2020 roku górą była Iga Świątek, która sięgnęła wówczas w Paryżu po tytuł.
0: Jutro trzecią rundę powalczą w Nowym Jorku Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. A już teraz wiadomości ekonomiczne. Iwona Kutyna.
3: Radio Z. Pierwsze źródło.
4: Tu Radio Dźwięk.

dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen.

Wiem na pewno, tracę tętno, zaraz łeb mi zetną. Żaden ze mnie bad boy, tylko zły chłopiec, na którego czeka piekło. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn.

0: Ludzkość zaciągała się od zawsze. Najprzód dynam z nawozu krowiego, potem różnych ziółek, wreszcie tytoniu z czasem monopolowego. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą.
1: Relaks. Taki sam relaks. Może nie taki sam, ale taki sam dobry jak przy ten spacer po lesie. Nie czuję się uzależniony od palenia marihuany.

0: Jest godzina 16. Szef MSWiA Marcin Kierwiński czeka na ustalenia w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1. W województwie śląskim do szkół wróciło dziś ponad 500 000 uczniów. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia otrzyma ponad 320 milionów złotych unijnego dofinansowania na zakup 16 nowoczesnych pociągów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Szef MSWiA Marcin Kierwiński czeka na ustalenia w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Przed południem na wysokości Mykanowa w okolicach Częstochowy kierowca ciężarówki najechał na pracujących na drodze robotników. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ciężko ranne. Takie tragedie muszą zostać wyjaśnione, mówił minister Kierwiński.
2: Kierowca tejże ciężarówki był trzeźwy, nie jechał długo tą ciężarówką, tą 3 godziny z tego, co pamiętam, więc ten wypadek zostanie bardzo dokładnie przeanalizowany i ewentualnie wyciągnięte wnioski. Każde tego typu zdarzenie, zwłaszcza zdarzenie, które skutkuje śmiercią 4 osób, jedną sobie w stanie bardzo, bardzo ciężkie, a 4 jeszcze dodatkowych, zawsze skłania do zastanowienia się, jak zmieniać przepisy.
0: A służby wyjaśniają przyczyny tego wypadku.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W województwie śląskim do szkół wróciło dziś ponad 500 000 uczniów. W Będzinie odbyło się wojewódzkie rozpoczęcie roku szkolnego. Życzę wam naprawdę fajnej szkoły, mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: Szkoły otwartej, tolerancyjnej, mądrej, która wam pokaże, że są inne narody, że są inne historie, że jest świat. Marzę o szkole, która nie będzie wskazywała, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Marzę o szkole, która będzie wszystkie dzieci traktowała z taką samą wielką empatią i atencją. To wydaje mi się wielkim przesłaniem.
0: W województwie śląskim rok szkolny rozpoczęło dziś ponad 500 000 uczniów. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia otrzyma ponad 321 milionów złotych unijnego dofinansowania na zakup 16 nowoczesnych pociągów. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 807 milionów złotych, mówi rzecznik Metropolii Łukasz Zych.
4: To pierwsza sytuacja, w której kupujemy własny tabor kolejowy, a chcemy, żeby to kolej była tym najszybszym i najważniejszym sposobem poruszania się po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
0: Nowe pociągi mają być dostosowane do potrzeb współczesnego transportu. W standardzie znajdą się m.in. klimatyzacja, gniazdka elektryczne, przestrzeń do przewozu rowerów oraz rozwiązanie zwiększające dostępność dla osób z niepełnosprawnością. Pojazdy mają osiągać prędkość do 160 km na godzinę i pomieścić co najmniej 380 pasażerów, w tym minimum 185 na miejscach siedzących.

Jest porozumienie między protestującymi górnikami z kopalni Wujek a zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Żadna ze stron na razie nie zdradza szczegółów. Od 28 sierpnia pracownicy zjeżdżali na dół i nie podejmowali pracy. Dziś część z nich rozpoczęła protest głodowy. Powodem strajku było m.in. odwołanie dyrektora zakładu, który zdaniem górników dobrze zarządzał firmą oraz obawy za

0: Porozumienie jest korzystne dla pracowników kopalni. Protestujący górnicy zakończyli strajk. Dziś w regionie pochmurno, ale bez opadów. Temperatura do 23 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Cały czas kłopoty na autostradzie A1 przed Częstochową w Mykanowie. Po śmiertelnym wypadku pasy do Gliwic są zablokowane. Objazd poprowadzono przez Radomsko drogą 91. Tam jednak już utworzył się korek. Jak przekazuje policja, A4 może być zamknięta jeszcze przez kilka godzin. Teraz kolizja w Bielsku Białej na ulicy Podgórze i na Jutrzenki w rejonie salonu samochodowego. Tłuczka też w Siemianowicach Śląskich na 11 listopada oraz w Zabrzu na De Gola. Z kolei w miejscowości Adamowice koło Rybnika na ulicy Rybnickiej wóz strażacki zderzył się z osobówką. W Katowicach więcej samochodów na wylocie z tunelu na DTS-ce w stronę Sosnowca, natężon ruch na Wiślance na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Na zegarach jest już prawie 16. Mamy wtorek, 1 września. Czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotował i przedstawi Rafał Piech.
5: Powódź sprzed 2 lat, pod lupą NIK, wytykanie prawidłowości w wodach polskich. Rozwój Plus chce komisji śledczej w sprawie zonda krypto. Nowy rok szkolny po nowemu, a tam jedzenie w stołówkach i nowe zasady dotyczące smartfonów.
4: 16.
5: Szereg nieprawidłowości po powodzi sprzed 2 lat. NIK z całą listą zarzutów wobec Wód Polskich. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, a w nim zbiorniki widmo, których nie ma w żadnych rejestrach, braki kadrowe na poziomie 40 etatów tylko w zlewni Nysy Kłodzkiej, czy wprowadzenie pracy w trybie powodziowym 3 dni po rozpoczęciu powodzi. Szczegóły zna reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
6: NIK odsłania kulisy walki z powodzią. Na przykład to, jak kierownik zbiorników Topola i Kozielno, widząc prognozy, chciał zwiększyć rezerwę, ale jego przełożeniu uznali to za przesadzoną prośbę. Kilka dni później te konstrukcje nie wytrzymały naporu wody. Na Białej Głuchołaskiej Wody Polskie wiedziały o wałach, które wymagają remontu rok przed powodzią i nic nie zostało zrobione, a o skali przerwania wałów w tym miejscu Wody Polskie dowiedziały się 2 dni po fakcie, bo nie było ludzi ani sprzętu, żeby to zrobić. Grażyna Wiatr, Radio Z.
5: Najpoważniejszymi nieprawidłowościami przy zaporze w Stroniu Śląskim i zbiorniku Nysa zajmuje się nadal prokuratura. Rozwój Plus rusza ze zbiórką podpisów pod wnioskiem o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej. Na tapecie afera zonda krypto i konieczność jej szczegółowego zbadania. Szanse na taki scenariusz są jednak raczej niewielkie, bo chętnych do poparcia idei brak. Bo to jest kolejny element walki politycznej w PiS, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
7: No bo przecież politycy PiSu najpierw mówili o takiej komisji śledczej. Jak zgłosił projekt Morawieckiego środowisko, to z kolei ci politycy z PiSu mówią, że taka komisja nie jest potrzebna.
5: Niektórzy, jak Zbigniew Kuźmiuk, przyznają, że idea być może nawet byłaby słuszna, ale jak dodaje, jest inny aspekt.
8: Znając praktykę funkcjonowania komisji śledczych podczas tej koalicji, wiemy, że niczego nie ustalimy, no bo w oczywisty sposób koalicja będzie miała większość i nie będzie dążyła do wyjaśnienia jakiejkolwiek prawdy.
5: Wcześniej z pomysłu o komisji śledczej wycofało się PiS. Jarosław Kaczyński zaproponował za to powołanie komisji zaufania publicznego, która składałaby się z ekspertów, a nie polityków. Więcej o aferze zonda krypto w programie 3 pytania na koniec dnia. Gościem Beaty Lubeckiej o 18.02 będzie Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki. Ceny paliw wystrzeliły w górę. Na stacjach trzeba zapłacić o ponad złotówkę więcej za litr. To dlatego, że dziś wygasł rządowy program CPN. Wyższe ceny uderzają też w przedsiębiorców. Rozmawiał z nimi reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
9: Pani Teresa z Lublina prowadzi małą kwiaciarnię i sprzedaje znicze. Do pracy nie tylko musi dojechać, ale też dowieźć swój towar. Jak mi mówi, od ceny paliwa zależy też produkcja zniczy.
10: No różne są znicze. Są od 4 do 50 na przykład złotych. Na obecną chwilę to wiemy, że będą podwyżki, bo podrożało paliwo. Czy to jest odrzut paliwa z tego tego robią parafinę.
9: Już teraz branża ocenia, że jeśli sytuacja na rynku paliw się nie zmieni, ceny zniczy we Wszystkich Świętych mogą być rekordowo wysokie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Według ekspertów wciąż napięta sytuacja w Zatoce Perskiej nie wróży szybkiego spadku cen paliw. Prawie 5

0: Milionów uczniów w całej Polsce rozpoczęło nowy rok szkolny. Czeka ich cała lista zmian. Wśród nich m.in. nowa podstawa programowa, nowe, zdrowsze jedzenie na stołówkach i nowe zasady dotyczące smartfonów. W przedszkolach i podstawówkach uczniom nie wolno ich używać. Reporter Radia Z Michał Dzieneński witał rok szkolny wraz z uczniami wiejskiej podstawówki w Mrozach Wielkich. Michale, jak nastroje po wakacjach?
1: Gdyby ocenić nastrój w ocenach, jest dostatecznie lub dobrze u uczniów i rodziców.
2: 3-4, bo szkoła się zaczyna. No i lekcje, i znowu wstawania o 6 rano.
3: Niby nastrój słaby, ale sami wstali.
4: A mamy nastrój...
3: 4!
1: No dobrze, to jakie są plusy i minusy szkoły? O to zapytałem czwartoklasistę Juska.
5: Fajne jest to, że będę mógł się znowu spotkać z kolegami, a nie fajne jest to, że teraz będę miał więcej pet domowych. Widzę szkołę, żegnajcie wakacje.
1: Mrozy Wielkie, Michał Dzieliński, Radio Z.
0: Na pocieszenie, w tym roku jest rekordowa liczba dni wolnych od szkoły. To efekt korzystnego układu świąt i ferii w kalendarzu.
6: Radio Z. Pierwsze źródło.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Gramy najlepsze dźwięki.

to już któryś raz. W poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się obudować.

teraz mieszkam w bańce. Oglądałem bajki, teraz to żyję jak w bajce. Nie umiem odmawiać, mama odmawia różańce za mnie. Przestałem udawać, dlatego mi się udaje zawsze.

0: Jest godzina 16. Szef MSWiA Marcin Kierwiński czeka na ustalenia w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1. W województwie śląskim do szkół wróciło dziś ponad 500 000 uczniów. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia otrzyma ponad 320 milionów złotych unijnego dofinansowania na zakup 16 nowoczesnych pociągów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Szef MSWiA Marcin Kierwiński czeka na ustalenia w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Przed południem na wysokości Mykanowa w okolicach Częstochowy kierowca ciężarówki najechał na pracujących na drodze robotników. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ciężko ranne. Takie tragedie muszą zostać wyjaśnione, mówił minister Kierwiński.
2: Kierowca tejże ciężarówki był trzeźwy, nie jechał długo tą ciężarówką, tam 3 godziny z tego, co pamiętam, więc ten wypadek zostanie bardzo dokładnie przeanalizowany i ewentualnie wyciągnięte wnioski. Każde tego typu zdarzenie, zwłaszcza zdarzenie, które skutkuje śmiercią 4 osób, jedną sobie w stanie bardzo, bardzo ciężkie, a 4 jeszcze dodatkowych, zawsze skłania do zastanowienia się, jak zmieniać przepisy.
0: A służby wyjaśniają przyczyny tego wypadku.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W województwie śląskim do szkół wróciło dziś ponad 500 000 uczniów. W Będzinie odbyło się wojewódzkie rozpoczęcie roku szkolnego. Życzę wam naprawdę fajnej szkoły, mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: Szkoły otwartej, tolerancyjnej, mądrej, która wam pokaże, że są inne narody, że są inne historie, że jest świat. Marzę o szkole, która nie będzie wskazywała, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Marzę o szkole, która będzie wszystkie dzieci traktowała z taką samą wielką empatią i atencją. To wydaje mi się wielkim przesłaniem.
0: W województwie śląskim rok szkolny rozpoczęło dziś ponad 500 000 uczniów. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia otrzyma ponad 321 milionów złotych unijnego dofinansowania na zakup 16 nowoczesnych pociągów. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 807 milionów złotych, mówi rzecznik metropolii Łukasz Zych.
4: To pierwsza sytuacja, w której kupujemy własny tabor kolejowy, a chcemy, żeby to kolej była tym najszybszym i najważniejszym sposobem poruszania się po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
0: Nowe pociągi mają być dostosowane do potrzeb współczesnego transportu. W standardzie znajdą się m.in. klimatyzacja, gniazdka elektryczne, przestrzeń do przewozu rowerów oraz rozwiązanie zwiększające dostępność dla osób z niepełnosprawnością. Pojazdy mają osiągać prędkość do 160 km na godzinę i pomieścić co najmniej 380 pasażerów, w tym minimum 185 na miejscach siedzących. Jest porozumienie między protestującymi górnikami z kopalni Wujek a zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Żadna ze stron na razie nie zdradza szczegółów. Od 28 sierpnia pracownicy zjeżdżali na dół i nie podejmowali pracy. Dziś część z nich rozpoczęła protest głodowy. Powodem strajku było m.in. odwołanie dyrektora zakładu, który zdaniem górników dobrze zarządzał firmą, oraz obawy załogi przed wprowadzeniem prywatnych firm zewnętrznych do prac likwidacyjnych. Jak przekazali Radiu Katowice, związkowcy, porozumienie jest korzystne dla pracowników kopalni. Protestujący górnicy zakończyli strajk. Dziś w regionie pochmurno, ale bez opadów, temperatura do 23 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Cały czas kłopoty na autostradzie A1 przed Częstochową w Mykanowie. Po śmiertelnym wypadku pasy do Gliwic są zablokowane. Objazd poprowadzono przez Radomsko drogą 91,

0: godzin. Teraz kolizja w Bielsku Białej na ulicy Podgórze i na Jutrzenki w rejonie salonu samochodowego. Stłuczka też w Siemianowicach Śląskich na 11 listopada oraz w Zabrzu na De Gaulle. Z kolei w miejscowości Adamowice koło Rybnika na ulicy Rybnickiej wóz strażacki zderzył się z osobówką. W Katowicach więcej samochodów na wylocie z tunelu na DTS-ce w stronę Sosnowca. Natężony ruch na Wiślance na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy centrum handlowym. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Zbliża się 17, jest wtorek, 1 września, czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotował i przedstawi Rafał Piech.
4: Służby drogowe o wypadku na A1 na miejscu tragedii jest nasz reporter. Próba ataku na elektrownię w Niemczech, niedaleko polskiej granicy. Wraca puchar tysiąca drużyn. Emocje już w pierwszej rundzie. Cztery ofiary śmiertelne, kolejne cztery osoby walczą o życie w szpitalu. To tragiczny bilans porannego wypadku na A1 koło Mykanowa w Śląskiem. 32-letni kierowca ciężarówki wjechał w pracujących robotników, którzy naprawiali drogę. W wiadomościach łączymy się z reporterem Radia Z, Szymonem Kastelikiem, który cały czas jest na miejscu tego wypadku. Szymon, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia?
5: Około godziny 9 robotnicy przygotowywali się do pracy. Było ich w sumie 12. Stali przy swoim samochodzie, w który nagle wjechała rozpędzona ciężarówka. Czterech robotników zginęło na miejscu.
6: To mężczyźni w wieku od 20 do 63 lat.
5: Mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że prace były odpowiednio zabezpieczone.
4: Szymon, a co z rannymi?
5: Jeden z poszkodowanych trafił śmigowcem do szpitala w Sosnowcu. Przeszedł operację. Jego stan jest ciężki, ma obrażenia wielonarządowe. Takie same obrażenia ma dwóch kolejnych poszkodowanych, którzy trafili do Częstochowy. Czwarty z poszkodowanych jest jeszcze w innym szpitalu, również w stanie ciężkim. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Badanie wykazało, że 32-letni kierowca był trzeźwy. Pobrano mu jeszcze krew na obecność narkotyków. Potwierdziły się informacje Radia Z. PiS nie chce już komisji śledczej do spraw afery Zonda Krypto. Zamiast tego złoży wniosek o powołanie w Sejmie Komisji Zaufania Publicznego. Podobny wniosek partia składała w sprawie afery w warszawskim szpitalu południowym. Jak miałaby funkcjonować, o tym reporter Radia Z, Mariusz Gierszewski.
7: Komisja Zaufania Publicznego miałaby zostać powołana ustawą i działać na zasadach zbliżonych do Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Decyzja zapadła na spotkaniu najważniejszych polityków PiS-u z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Zwyciężyły obawy o to, że koalicja rządząca wykorzystałaby komisję śledczą do sprawy Zonda Krypto do politycznych ataków na PiS. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wrócili więc do pomysłu powołania komisji złożonej z ekspertów.
4: A więcej o tym między innymi w programie Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z. Za godzinę gościem Beaty Lubeckiej będzie Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki. Alarm w Niemczech. Ładunki wybuchowe znaleziono w pobliżu dużej elektrowni węglowej w Brandenburgii, niespełna 20 km od polskiej granicy. Jak informuje dziennik Märkische Allgemeine Zeitung, saperzy zneutralizowali przy stacji transformatorowej kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi. Prawdopodobnie były domowej konstrukcji, a eksplozja miała wywołać awarię zasilania. Policja nie podaje na razie dalszych szczegółów. 1400 podpisów w 3 dni. Tyle musi zebrać Łukasz Gibała, żeby wystartować w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. To po tym, jak Miejska Komisja Wyborcza odmówiła zarejestrowania go jako kandydata. Powodem są nieprawidłowe podpisy dostarczone przez jego sztab. Urzędnicy odrzucili prawie połowę z nich, uznali jedynie 1600, a ustawowy próg to 3000. Łączymy się z Krakowem i reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem. Co o tej sytuacji mówi sam Gibała?
8: Nie snuje spiskowych teorii, uważa, że to wina archaicznych przepisów. Jak wyjaśnia, błąd polegał na tym, że w adresach osób, które poparły jego kandydaturę, zabrakło nazwy miejscowości, czyli słowa Kraków.
9: Brakuje nam 1400 podpisów, ale realnie potrzebujemy zebrać ponad 2000. Jestem naprawdę dobrej myśli. Może się nawet okazać, że to wszystko wyjdzie nam na plus, bo ta mobilizacja i solidarność jest naprawdę ogromna.
8: Kandydat od rana przemierza ulicę z ludźmi ze swojego stowarzyszenia Kraków dla mieszkańców. Zbierają podpisy, mają na to czas do czwartku. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
4: Nowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Rusza walka o piłkarski Puchar Polski. Trofeum broni Górnik Zabrze. Już w pierwszej rundzie czekają nas ciekawe pojedynki. Pucharową rywalizację śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej.

0: naprawdę ogromna.
1: Kandydat od rana przemierza ulicę z ludźmi ze swojego stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Zbierają podpisy, mają na to czas do czwartku. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
2: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Rusza walka o piłkarski Puchar Polski. Trofeum broni Górnik Zabrze. Już w pierwszej rundzie czekają nas ciekawe pojedynki. Pucharową rywalizację śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcin, które pary zwiastują najwięcej emocji?
3: No, trzy pojedynki przedstawić znalazł się wracający na krajowe boiska Karol Linetty, który przez ostatnią dekadę rozegrał ponad 250 meczów Serie A. W środę także pojedynek w Łodzi, Widzew kontra Korona Kielce.
2: Górnik, Lech, Jagiellonia, GKS Katowice i Raków do rywalizacji w Pucharze Polski włączą się w kolejnej rundzie.
4: Radio Z. Pierwsze źródło.
5: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: To ciekawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.

To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Jest 18. W informacjach za chwilę powrócimy do Mykanowa i tragicznego wypadku na autostradzie A1. Pomnik majora pilota Antoniego Tomiczka odsłonięto dziś w Wstrążnej w powiecie rybnickim. Jest porozumienie między protestującymi górnikami z kopalni Wujek a zarządem Polskiej Grupy Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Miejsce, w którym pracowali poszkodowani w wypadku na autostradzie A1 było prawidłowo oznakowane, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na zlecenie tej instytucji z ramienia podwykonawcy zlecenie realizowało 12 pracowników. Zadania rozpoczęto wczoraj, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji w Katowicach.
2: Z informacji przekazanych przez wykonawcę wynika, że miejsce prac było wcześniej odebrane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Już kilkaset metrów przed miejscem robót ustawiono pierwsze znaki informujące kierowców o prowadzonych pracach i możliwych utrudnieniach. Po raz kolejny apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prac drogowych.
0: Do tragicznego wypadku na autostradzie A1 w Mykanowie koło Częstochowy doszło dziś rano. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ciężko ranne.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Teraz Pstrążna w powiecie rybnickim. Tam odsłonięto pomnik majora pilota Antoniego Tomiczka. To rodzinna miejscowość weterana, bohatera, w której się urodził i do której wrócił po II wojnie światowej. W uroczystościach upamiętniających jego postać oprócz rodziny i bliskich wzięli udział przedstawiciele rządu i parlamentu, służb mundurowych oraz ambasady brytyjskiej. List prezydenta Rzeczpospolitej do uczestników uroczystości odczytała minister Beata Kempa.
3: Łączy się z państwem w radości i dumie z wybitnego bohaterskiego rodaka i sąsiada. Życzę, by major pilot Antoni Tomiczek był przykładem wytrwałości, nieugiętości i męstwa dla następnych pokoleń synów i córek tej ziemi.
0: Antoni Tomiczek zmarł 19 listopada 2013 roku w swojej rodzinnej miejscowości. Jest porozumienie pomiędzy protestującymi górnikami z kopalni Wujek a zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Od 28 sierpnia pracownicy zjeżdżali na dół i nie podejmowali pracy. Dziś część z nich rozpoczęła protest głodowy. Powodem strajku było m.in. odwołanie dyrektora zakładu, który zdaniem górników dobrze nim zarządzał, oraz obawy załogi przed wprowadzeniem prywatnych firm zewnętrznych do prac likwidacyjnych. O porozumieniu poinformowała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok.
4: Tuż po godzinie 14 i 1 września strony reprezentowane przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz stronę społeczną kopalni Ruchu Wujek doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna w oddziale KWK Wujek w likwidacji.
0: Jak przekazali nam związkowcy, porozumienie jest bardzo korzystne dla pracowników kopalni. Protestujący górnicy zakończyli strajk. Do końca dnia w regionie będzie pochmurno, bez opadów. Temperatura do 23 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Cały czas kłopoty na autostradzie A1 przed Częstochową w Mykanowie. Po śmiertelnym wypadku pasy do Gliwic są zablokowane. Objazd poprowadzono przez Radomsko drogą 91. Tam jednak już utworzył się korek. Jak przekazuje policja, A4 może być zamknięta jeszcze przez kilka godzin. Teraz kolizja w Bielsku Białej na ulicy Podgórze i na Jutrzenki w rejonie salonu samochodowego. Tłuczka też w Siemianowicach Śląskich na 11 listopada oraz w Zabrzu na De Gola. Z kolei w miejscowości Adamowice koło Rybnika na ulicy Rybnickiej wóz strażacki zderzył się z osobówką. W Katowicach więcej samochodów na wylocie z tunelu na DT

0: Pierwszy dzień września to wtorek, dochodzi godzina 18, a my sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Tema dla nas Rafał Piech.
1: Mniej wypadków i ofiar, wakacje na drogach bezpieczniejsze niż rok temu. PiS chce powołania Komisji Zaufania Publicznego w sprawie zonda krypto. Gościem w programie Trzy Pytania na koniec dnia Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki.
0: 18.
1: To były bezpieczniejsze wakacje na drogach, twierdzi policja. Według danych Komendy Głównej zginęło 312 osób, to o ponad 60 mniej niż przed rokiem. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zapoznał się z tymi danymi. Marcinie, jaka była najczęstsza przyczyna tych wypadków?
2: Pierwsza to nieustąpienie pierwszeństwa, a druga to nadmierna prędkość, czyli niedostosowanie jej do panujących warunków czy umiejętności. I choć tych wypadków jest rzeczywiście mniej, to niestety wzrasta liczba śmiertelnych ofiar wypadków na hulajnogach. W tym roku jest ich już 14, mówi podinspektor Robert Opas.
3: To jest już liczba, która na pewno obrazuje to, że trzeba nad tym panować i staramy się to naprawdę robić.
2: Policja przypomina, że do 16 roku życia obowiązkowy jest kask, a hulajnogą samodzielnie można jeździć powyżej 13 roku życia. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: W minione wakacje zatrzymano o kilkaset mniej pijanych kierowców. Mimo to i tak liczby są zatrważające. Ujęto ponad 20 tysięcy osób na podwójnym gazie. Po wakacjach ceny paliw wystrzeliły w górę. To dlatego, że wygasł rządowy program CPN. Na stacjach trzeba zapłacić o ponad złotówkę więcej za litr. Wyższe ceny uderzają też w przedsiębiorców, mówi pani Teresa z Lublina, która sprzedaje znicze.
4: Na obecną chwilę to wiemy, że będą podwyżki, bo podrożało paliwo. Znicze to jest odrzut paliwa, z tego robią parafinę i tak dalej. Także to wszystko jest taki jeden wielki łańcuch zamykający. Czekam do emerytury i już nie chciałabym chyba otwierać, pracować przy tym, co robię. Bardzo ciężko jest się utrzymać.
1: Według ekspertów wciąż napięta sytuacja w Zatoce Perskiej nie wróży szybkiego spadku cen paliw. Rządzący negatywnie o pomyśle PiS-u w sprawie Komisji Zaufania Publicznego. Miałaby się zająć zbadaniem afery zonda krypto, a miejsce polityków zajęliby eksperci. To nie ma sensu, tłumaczy wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.
5: Czysta gra polityczna, czysty teatr polityczny, który do niczego nie doprowadzi, niczego nie zmienia. Żadnemu z oszukanych przez zonda krypto ani złotówki nie przyniesie i nie zwróci.
1: Projekt ustawy autorstwa PiS o powołaniu komisji ma wkrótce trafić do Sejmu. A już teraz w Radiu Z trzy pytania na koniec dnia.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 19. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragicznego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Oddział onkologii dziecięcej zostanie ponownie otwarty w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Ponad 250 uczniów rozpoczęło dziś naukę w szkołach z polskim językiem nauczania w Czechach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. 4 osoby zginęły, kolejne 4 zostały ranne w wyniku wypadku na autostradzie A1. Rano na wysokości Mykanowa w okolicach Częstochowy kierowca ciężarówki najechał na pracujących na drodze robotników. Według eksperta do spraw bezpieczeństwa drogowego Jacka Zalewskiego najważniejsze jest zbadanie, czy miejsce robót było odpowiednio oznakowane, a także czy kierowca był rozkojarzony i na przykład korzystał z telefonu. Inspektor Jacek Zalewski mówił, jak bezpiecznie prowadzić auto w miejscu, gdzie trwa roboty drogowe.
2: Musimy zmniejszyć prędkość, zazwyczaj te miejsca są z ograniczeniem prędkości, więc dostosować się do tych ograniczeń prędkości, ale też zwracać uwagę na innych kierujących, którzy mogą rzeczywiście odwrócić uwagę od tego, co się dzieje na drodze i zajechać nam drogę, czy ewentualnie właśnie wjechać w takie miejsce, gdzie te prace są wykonywane, tak jak było to dzisiaj rano pod Mykanowem.
0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że miejsce robót na autostradzie A1 było prawidłowo oznakowane. Wstępne badania wykazały, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Oddział onkologii dziecięcej specjalizujący się w

0: leczeniu guzów litych, w tym guzów mózgu, zostanie ponownie otwarty w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Przez 2 miesiące walczyli o to rodzice chorych dzieci, wśród nich Karolina Binkowska i pani Joanna.
1: Dalej nie mogę uwierzyć, to jest po prostu jak kamień z serca dla chyba wszystkich rodziców. Bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że jak najszybciej ten nasz oddział w Katowicach powróci tam na swoje miejsce, gdzie powinien zostać.
2: Pani doktor Sordyl i ciocia Ania.
1: Tutaj Zabrze nam zamknęło drzwi. Powiedziało, że mojej córki z guzem mózgu tutaj leczyć nie będą, więc zostaliśmy odesłani do Krakowa.
0: Mali pacjenci zostali przeniesieni z Katowic do nowo powstałego Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu z końcem czerwca. Kilkoro dzieci było przekierowanych do ośrodków w Warszawie i Krakowie. Likwidacji katowickiego oddziału onkologii i wchłonięciu go przez zabrzeński ośrodek sprzeciwiali się zarówno rodzice chorujących dzieci, jak i zespół katowickich lekarek. Te ostatnie w ramach protestu wypowiedziały umowy o pracę.
3: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: 252 pierwszoklasistów rozpoczęło dziś naukę w szkołach z polskim językiem nauczania w Czechach. W 24 placówkach na Zaolziu czekały na nich wyposażone tornistry. To dzięki jubileuszowej 10. edycji projektu Bon Pierwszaka. Wyprawki zawierają materiały potrzebne do nauki oraz zajęć plastycznych i praktycznych. Jak wyjaśniła dziś w jednej z największych polskich szkół na Zaolziu w Jabłonkowie dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego Urszula Starakiewicz-Krawczyk, wyprawki to tylko element szerszego wsparcia polskiej edukacji w systemie mniejszościowym.
4: Jest to różnorodna pomoc, od wsparcia materialnego, akurat tutaj na Zaolziu są to wyprawki, więc dosyć symboliczne wsparcie, ale na świecie jest to wspieranie w kosztach utrzymania szkoły, dofinansowanie do wynagrodzeń nauczycieli, szkolenia nauczycieli, materiały do nauki języka polskiego, więc to jest bardzo szerokie wsparcie, które z Polski płynie.
0: Wsparcie trafiło także już po raz drugi do polskich przedszkoli. Przebudowa stacji kolejowej w Czerwionce wkracza w kolejny etap. Ekipy budowlane rozpoczęły wymianę torów stacyjnych, przez co nastąpiło dziś wstrzymanie ruchu na odcinku Orzesze-Jaśkowice-Leszczyny. Jak informuje Katarzyna Głowacka z biura prasowego spółki PKP PLK, składy dalekobieżne i 2 pociągi regionalnego przewoźnika będą kierowane na zmienioną trasę przez Knurów. Za pozostałe pociągi wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Taka organizacja będzie obowiązywać do 10 września. W nocy w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem lokalnie możliwe silne zamglenia. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Pierwszy dzień września to wtorek, dochodzi godzina 18, a my sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Tema dla nas Rafał Piech.
7: Mniej wypadków i ofiar, wakacje na drogach bezpieczniejsze niż rok temu. PiS chce powołania komisji zaufania publicznego w sprawie zonda krypto. Gościem w programie 3 pytania na koniec dnia Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki.
6: 18.
7: To były bezpieczniejsze wakacje na drogach, twierdzi policja. Według danych Komendy Głównej zginęło 312 osób. To o ponad 60 mniej niż przed rokiem. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zapoznał się z tymi danymi. Marcinie, jaka była najczęstsza przyczyna tych wypadków?
8: Pierwsza to nieustąpienie pierwszeństwa, a druga to nadmierna prędkość, czyli niedostosowanie jej do panujących warunków czy umiejętności. I choć tych wypadków jest rzeczywiście mniej, to niestety wzrasta liczba śmiertelnych ofiar wypadków na hulajnogach. W tym roku jest ich już 14, mówi podinspektor Robert Opa.
9: To jest już liczba, która na pewno obrazuje to, że trzeba nad tym panować i staramy się to naprawdę robić.
8: Policja przypomina, że do 16 roku życia obowiązkowy jest kask, a hulajnogą samodzielnie można jeździć powyżej 13 roku życia. Marcin Friedrich, Radio Z.
7: W minione wakacje zatrzymano o kilkaset mniej pijanych kierowców. Mimo to i tak liczby są zatrważające. Ujęto ponad 20 tysięcy osób na podwójnym gazie. Po wakacjach ceny paliw wystrzeliły w górę. To dlatego, że wygasł rządowy program CPN. Na stacjach trzeba zapłacić o ponad złotówkę więcej za litr. Wyższe ceny uderzają też w przedsiębiorców, mówi pani Teresa z Lublina, która sprzedaje znicze.
10: Na obecną chwilę to wiemy, że będą podwyżki, bo podrożało paliwo. Znicze to jest odrzut paliwa, z tego robią parafinę i tak dalej. Także to wszystko jest taki jeden wielki łańcuch zamykający. Czekam do emerytury i już nie chciałabym chyba otwierać, pracować przy tym, co robię. Bardzo ciężko jest się utrzymać.
7: Według ekspertów wciąż napięta sytuacja w Zatoce Perskiej nie wróży szybkiego spadku cen paliw. Rządzący negatywnie o pomyśle PiS-u w sprawie Komisji Zaufania Publicznego. Miałaby się zająć zbadaniem afery zonda krypto, a miejsce polityków zajęliby eksperci. To nie ma sensu, tłumaczy wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.
11: Czysta gra polityczna, czysty teatr polityczny, który do niczego nie doprowadzi, niczego nie zmienia.

0: żadnemu z oszukanych przez zonda krypto ani złotówki nie przyniesie i nie zwróci.
1: Projekt ustawy autorstwa PiS o powołaniu komisji ma wkrótce trafić do Sejmu. A już teraz w Radiu Z trzy pytania na koniec dnia.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

jeszcze szybko. Pchnąłeś nożem w brzuch.

0: Warszawy, lato 2K19. Na zdrowie.
1: Jak każdego dnia ponad 600 tysięcy warszawiaków uda się do pracy w biurach.

0: sklepach, zakładach, fabrykach. I jak codziennie, poważna grupa mieszkańców stolicy nie podejmie
1: tu radio dźwięk
0: pracy.
2: Emma Tesla.

0: Minęła 20. Miejsce robót drogowych na autostradzie A1, gdzie doszło dziś do tragicznego wypadku, było dobrze oznakowane, zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Górnicy z kopalni Wujek zakończyli podziemny protest. GZM otrzyma ponad 320 milionów złotych unijnego dofinansowania na zakup 16 pociągów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 4 osoby zginęły, kolejne 4 w stanie ciężkim zostały przewiezione do szpitali po porannym wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa w powiecie częstochowskim. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
2: Z ustaleń wynika, że samochód ciężarowy najechał na grupę pracowników, która wykonywała prace drogowe na tym odcinku autostrady, mówił w TVP Info młodszy brygadier Marcin Caban z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
3: A niestety śmierć poniosły 4 osoby. 4 osoby zostały przewiezione do szpitala, z czego 3 osoby do częstochowskich szpitali. 1 osoba została przetransportowana do szpitala do Sosnowca.
2: Śledczy ustalają przyczyny wypadku. 32-letni kierowca ciężarówki został skierowany na badania.
4: W momencie zatrzymania był trzeźwy, to wykazało wstępne jego badanie, natomiast zostanie pobrana mu krew do dalszej analizy,
2: mówiła w TVP Info podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
0: Miejsce, w którym pracowali poszkodowani w wypadku na autostradzie A1, było prawidłowo oznakowane, przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na zlecenie tej instytucji z ramienia podwykonawcy zlecenie realizowało tam 12 pracowników.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jest porozumienie pomiędzy protestującymi górnikami z kopalni Wujek a zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Żadna ze stron na razie nie zdradza szczegółów sprawy. Od 28 sierpnia pracownicy zjeżdżali na dół

0: i nie podejmowali pracy. Dziś część z nich rozpoczęła protest głodowy. Powodem strajku było m.in. odwołanie dyrektora kopalni, który zdaniem górników dobrze zarządzał zakładem, oraz obawy załogi przed wprowadzeniem prywatnych firm zewnętrznych do prac likwidacyjnych kopalni. Jak przekazali Radiu Katowice związkowcy, porozumienie jest bardzo korzystne dla pracowników kopalni. Protestujący górnicy wobec tego zakończyli strajk. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia otrzyma ponad 321 milionów złotych unijnego dofinansowania na zakup 16 nowoczesnych pociągów. Nowe składy mają być dostosowane do potrzeb współczesnego transportu metropolitalnego, mówi rzecznik GZM Łukasz Zych.
1: To pierwsza sytuacja, w której kupujemy własny tabor kolejowy, a chcemy, żeby to kolej była tym najszybszym i najważniejszym sposobem poruszania się po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
0: W pociągach znajdą się m.in. klimatyzacja, przestrzeń do przewozu rowerów oraz rozwiązania zwiększające dostępność dla osób niepełnosprawnych. Pojazdy mają osiągać prędkość do 160 km na godzinę i pomieścić co najmniej 380 pasażerów. Prawie 20 milionów złotych przekazali częstochowianie na organizację pożytku publicznego. Te środki pochodzą z 1,5% podatku. W częstochowskich organizacjach pozostało prawie 6 milionów. Najwięcej, bo ponad 1,5 miliona otrzymała Fundacja Studencka Młodzi Młodym, mówi Wiktoria Kiedrzynek z Urzędu Miasta w Częstochowie.
2: Kampania po raz kolejny pokazała ogromne zaangażowanie mieszkańców. Warto pomagać, ponieważ wszystkie środki pozyskane w ten sposób przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych organizacji, co daje im swobodę w działaniu na rzecz potrzebujących w naszym mieście.
0: Prawie 1 000 000 złotych trafi do częstochowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, a ponad 800 tysięcy do Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. 1,5% podatku podczas rozliczania się z fiskusem przekazało ponad 124 tysiące mieszkańców Częstochowy. Noc w regionie z temperaturą minimalną od 10 do 13 stopni, jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, na termometrach maksymalnie od 22 do 25 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Pierwszy dzień września to wtorek, dochodzi godzina 18, a my sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Tema dla nas Rafał Piech.
5: Mniej wypadków i ofiar, wakacje na drogach bezpieczniejsze niż rok temu. PiS chce powołania Komisji Zaufania Publicznego w sprawie zonda krypto. Gościem w programie 3 pytania na koniec dnia Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki.
4: 18.
5: To były bezpieczniejsze wakacje na drogach, twierdzi policja. Według danych Komendy Głównej zginęło 312 osób. To o ponad 60 mniej niż przed rokiem. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zapoznał się z tymi danymi. Marcinie, jaka była najczęstsza przyczyna tych wypadków?
6: Pierwsza to nieustąpienie pierwszeństwa, a druga to nadmierna prędkość, czyli niedostosowanie jej do panujących warunków czy umiejętności. I choć tych wypadków jest rzeczywiście mniej, to niestety wzrasta liczba śmiertelnych ofiar wypadków na hulajnogach. W tym roku jest ich już 14, mówi podinspektor Robert Opas.
7: To jest już liczba, która na pewno obrazuje to, że trzeba nad tym panować i staramy się to naprawdę robić.
6: Policja przypomina, że do 16 roku życia obowiązkowy jest kask, a hulajnogą samodzielnie można jeździć powyżej 13 roku życia. Marcin Friedrich, Radio Z.
5: W minione wakacje zatrzymano o kilkaset mniej pijanych kierowców. Mimo to i tak liczby są zatrważające. Ujęto ponad 20 tysięcy osób na podwójnym gazie. Po wakacjach ceny paliw wystrzeliły w górę. To dlatego, że wygasł rządowy program CPN. Na stacjach trzeba zapłacić o ponad złotówkę więcej za litr. Wyższe ceny uderzają też w przedsiębiorców, mówi pani Teresa z Lublina, która sprzedaje znicze.
8: Na obecną chwilę to wiemy, że będą podwyżki, bo podrożało paliwo. Znicze to jest odrzut paliwa, z tego robią parafinę i tak dalej. Także to wszystko jest taki jeden wielki łańcuch zamykający. Czekam do emerytury i już nie chciałabym chyba otwierać, pracować przy tym, co robię. Bardzo ciężko jest się utrzymać.
5: Według ekspertów wciąż napięta sytuacja w Zatoce Perskiej nie wróży szybkiego spadku cen paliw. Rządzący negatywnie o pomyśle PiS-u w sprawie Komisji Zaufania Publicznego. Miałaby się zająć się zbadaniem afery zonda krypto, a miejsce polityków zajęliby eksperci. To nie ma sensu, tłumaczy wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.
9: Czysta gra polityczna, czysty teatr polityczny, który do niczego nie doprowadzi, niczego nie zmienia. Żadnemu z oszukanych przez zonda krypto ani złotówki nie przyniesie i nie zwróci.
5: Projekt ustawy autorstwa PiS o powołaniu komisji ma wkrótce trafić do Sejmu. A już teraz w Radiu Z 3 pytania na koniec dnia.
10: Tu Radio Dźwięk.

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Na zegarach 21. Szef MSWiA oczekuje wyjaśnienia okoliczności tragicznego wypadku na autostradzie A1 w Mykanowie. W województwie śląskim do szkół powróciło dziś ponad 500 000 uczniów. Oddział chorób wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu nadal nie przyjmuje pacjentów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Szef MSWiA Marcin Kierwiński czeka na ustalenia w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Rano na wysokości Mykanowa w okolicach Częstochowy kierowca ciężarówki najechał na pracujących na drodze robotników. Zginęły 4 osoby, kolejne 4 zostały ciężko ranne. Takie tragedie muszą zostać wyjaśnione, mówił minister Kierwiński.
2: Kierowca tejże ciężarówki był trzeźwy, nie jechał długo tą ciężarówką, tą 3 godziny z tego co pamiętam, więc ten wypadek zostanie bardzo dokładnie przeanalizowany i ewentualnie wyciągnięte wnioski. Każde tego typu zdarzenie, zwłaszcza zdarzenie, które skutkuje śmiercią 4 osób, jedną sobie w stanie bardzo, bardzo ciężkie, a 4 jeszcze dodatkowych, zawsze skłania do zastanowienia się, jak zmieniać przepisy.
0: Obecnie służby wyjaśniają przyczyny tego wypadku.
3: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: W województwie śląskim do szkół wróciło dziś ponad 500 000 uczniów. W Będzinie odbyło się wojewódzkie rozpoczęcie roku szkolnego. Życzę wam naprawdę fajnej szkoły, mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: Szkoły otwartej, tolerancyjnej, mądrej, która wam pokaże, że są inne narody, że są inne historie, że jest świat. Marzę o szkole, która nie będzie wskazywała, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Marzę o szkole, która będzie wszystkie dzieci traktowała z taką samą wielką empatią i atencją. To wydaje mi się wielkim przesłaniem.
0: Nowy rok szkolny w całym kraju rozpoczęło prawie 5 milionów uczniów. Oddział chorób wewnętrznych szpitala.

0: Telespecjalistycznego numer 1 w Bytomiu nadal nie przyjmuje pacjentów. Placówka poinformowała w swoich mediach społecznościowych, że powodem trudnej sytuacji są utrzymujące się braki kadrowe specjalistów chorób wewnętrznych. Oddział nie funkcjonuje od 19 sierpnia. Jego pacjenci byli sukcesywnie wypisywani lub przenoszeni do innych szpitali. Placówka prowadzi rekrutację lekarzy internistów. Wznowienie działalności oddziału będzie możliwe po uzupełnieniu kadry lekarskiej. Sprzedawali koparki i ciągniki, a pieniądze wpłacali w kryptowaluty. W sprawie aresztowano 7 osób. W trakcie 20 przeszukań, m.in. na terenie Śląska, funkcjonariusze policji zabezpieczyli gotówkę, dokumentację bankową, karty bankomatowe i urządzenia elektroniczne. Przestępcy wystawiali sprzęt budowlany i rolniczy na znanym portalu sprzedażowym, mówi starszy posterunkowy Michał Pietraszko z zespołu prasowego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: Następnie członkowie grupy dokonywali wypłaty pieniędzy w bankomatach lub transferowali środki pomiędzy różnymi rachunkami bankowymi, by w konsekwencji dokonać wpłat na poczet rachunków prowadzonych w kryptowalutach. 7 zatrzymanych sprawców usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ponadto prania pieniędzy oraz oszustwa.
0: Grupa działała co najmniej od listopada ubiegłego roku. Sprawą zajmuje się Gliwicka Prokuratura Rejonowa, a przestępcom grozi do 10 lat więzienia. Jutro w regionie zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Z, wtorkowy wieczór 1 września. Spędzacie razem z nami czas na najnowsze wiadomości. I Dalia Tomczak. Zapraszamy.
4: Poprawa bezpieczeństwa konieczna w zakładach zbrojeniowych w Polsce. PiS chce komisji zaufania publicznego, koalicja jest przeciw. Na koniec wiadomości posłuchajcie, jak wyglądało rozpoczęcie roku szkolnego w Ukrainie.
3: 21.
4: Firmy zbrojeniowe muszą poprawić bezpieczeństwo. Wiceszef MON Paweł Zalewski zapewnia, że Polska wyciągnie wnioski z podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Infrastruktura krytyczna jest coraz częstszym celem aktów dywersji nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach Europy. Reporter Radia Z Jan Kielak zbiera komentarze w tej sprawie.
5: Według wiceszefa MON-u firmy zbrojeniowe, w tym te, które produkują drony lub ich części, muszą zainwestować w większą ochronę. Potrzebne są radykalne zmiany i rząd może w tym pomóc, mówi Paweł Zalewski.
6: My jako Ministerstwo Obrony, ale przede wszystkim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych współpracuje z wszystkimi firmami, które takiej pomocy wymagają, ale także o taką pomoc się zwrócą.
5: Jak dodaje, Rosja wciąż eskaluje i dopuszcza się wrogich działań, żeby zniechęcić Zachód do pomocy Ukrainie. Jan Kielak, Radio Z.
4: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Wciąż ustalane są też okoliczności pożaru, do którego doszło dzień wcześniej w magazynie z częściami lotniczymi w Lublinie. Długa lista argumentów przeciw i ani jednego za. Politycy obozu władzy zapowiadają, że nie poprą inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości o powołaniu Komisji Zaufania Publicznego. Według zapowiedzi eksperckie gremium miałoby zająć się badaniem afery Zonda Krypto. Jarosław Kaczyński rozpoczął grę, by rozmydlić temat, komentuje szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
7: Nie powinniśmy w to absolutnie wchodzić. On chce, żebyśmy dyskutowali o tym, czy Komisja Zaufania Publicznego, czy być może Komisja Śledcza, jak proponuje Morawiecki, a koniec końców chce, żebyśmy o tym rozmawiali, a nie o roli jego polityków w tym całym przedsięwzięciu. Służby robią swoje, tą aferę środowisk prawicowych wyjaśniają do spodu.
4: Według propozycji PiS-u Komisja Zaufania Publicznego miałaby działać na wzór reprywatyzacyjnej. W składzie miałoby być 15 ekspertów z uprawnieniami do przesłuchań i do korzystania z pomocy organów ścigania. Pod wpływem alkoholu i narkotyków rozbił samochód, a potem wymyślił historię o porwaniu, by uniknąć kary i gniewu rodziców. Zatrzymany został 24-latek z Dolnego Śląska. Jak się okazało, miał cofnięte prawo jazdy, mówi Jagoda Ekiert z policji w Legnicy.
8: W szpitalu 24-latek przyznał się policjantom, że cała historia o porwaniu była wymyślona, ponieważ bał się reakcji rodziców.
4: Kierowcy grozi do 3 lat więzienia. Ukraina dziś bez uroczystego rozpoczęcia roku, jutro bez pierwszego dzwonka. To z powodu masowych rosyjskich ataków. Najbardziej zagrożone ostrzałami placówki będą pracować online. Dzieci pójdą tylko do tych szkół, w których są schrony. Jedną z takich placówek pod Kijowem odwiedził reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
9: Gdy tylko włączają się syreny i słychać ten właśnie dźwięk, uczniowie mają dosłownie kilka minut.

0: Żeby ubrać się i zejść do schronów. Czasami w podziemiach dzieci spędzają cały dzień i tam odbywają się lekcje, mówił mi dominikanin ojciec Michał Romaniw, dyrektor gimnazjum w Fastowie pod Kijowem.
1: Jeśli chodzi w skali roku, to dzieci siedzą w schronie, przynajmniej tak było w zeszłych latach, około 160 godzin, czyli to jest właściwie cały miesiąc roboczy.
0: W tym roku takich godzin może być jeszcze więcej, bo alarmy włączają się nawet kilka

0: systemie rotacyjnym. Przed nami wiadomości sportowe w Radiu Z. Marcin Powideł, posłuchajcie.
1: Radio Z. Pierwsze źródło.
2: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

tabliczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, kurwa, co jest. Mieszkam w T4,

0: na zegarach 21. Szef MSWiA oczekuje wyjaśnienia okoliczności tragicznego wypadku na autostradzie A1 w Mykanowie. W województwie śląskim do szkół powróciło dziś ponad 500 000 uczniów. Oddział chorób wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu nadal nie przyjmuje pacjentów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Szef MSWiA Marcin Kierwiński czeka na ustalenia w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Rano na wysokości Mykanowa w okolicach Częstochowy kierowca ciężarówki najechał na pracujących na drodze robotników. Zginęły 4 osoby, kolejne 4 zostały ciężko ranne. Takie tragedie muszą zostać wyjaśnione, mówił minister Kierwiński.

0: kierowca tejże ciężarówki był trzeźwy, nie jechał długo tą ciężarówką, tą 3 godziny z tego co pamiętam, więc ten wypadek zostanie bardzo dokładnie przeanalizowany i ewentualnie wyciągnięte wnioski. Każde tego typu zdarzenie, zwłaszcza zdarzenie, które skutkuje śmiercią 4 osób, jedną sobie w stanie bardzo, bardzo ciężkiej, a 4 jeszcze dodatkowych, zawsze skłania do zastanawiania się, jak zmieniać przepisy.
1: Obecnie służby wyjaśniają przyczyny tego wypadku.
2: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
1: W województwie śląskim do szkół wróciło dziś ponad 500 000 uczniów. W Będzinie odbyło się wojewódzkie rozpoczęcie roku szkolnego. Życzę wam naprawdę fajnej szkoły, mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: Szkoły otwarte, tolerancyjne, mądre, która wam pokaże, że są inne narody, że są inne historie, że jest świat. Marzę o szkole, która nie będzie wskazywała, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Marzę o szkole, która będzie wszystkie dzieci traktowała z taką samą wielką empatią i atencją. To wydaje mi się wielkim przesłaniem.
1: Nowy rok szkolny w całym kraju rozpoczęło prawie 5 milionów uczniów. Oddział chorób wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu nadal nie przyjmuje pacjentów. Placówka poinformowała w swoich mediach społecznościowych, że powodem trudnej sytuacji są utrzymujące się braki kadrowe specjalistów chorób wewnętrznych. Oddział nie funkcjonuje od 19 sierpnia. Jego pacjenci byli sukcesywnie wypisywani lub przenoszeni do innych szpitali. Placówka prowadzi rekrutację lekarzy internistów. Wznowienie działalności oddziału będzie możliwe po uzupełnieniu kadry lekarskiej. Sprzedawali koparki i ciągniki, a pieniądze wpłacali w kryptowaluty. W sprawie aresztowano 7 osób. W trakcie 20 przeszukań, m.in. na terenie Śląska, funkcjonariusze policji zabezpieczyli gotówkę, dokumentację bankową, karty bankomatowe i urządzenia elektroniczne. Przestępcy wystawiali sprzęt budowlany i rolniczy na znanym portalu sprzedażowym, mówi starszy posterunkowy Michał Pietraszko z zespołu prasowego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
4: Następnie członkowie grupy dokonywali wypłaty pieniędzy w bankomatach lub transferowali środki pomiędzy różnymi rachunkami bankowymi, by w konsekwencji dokonać wpłat na poczet rachunków prowadzonych w kryptowalutach. 7 zatrzymanych sprawców usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ponadto prania pieniędzy oraz oszustwa.
1: Grupa działała co najmniej od listopada ubiegłego roku. Sprawą zajmuje się Gliwicka Prokuratura Rejonowa, a przestępcom grozi do 10 lat więzienia. Jutro w regionie zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Czas na wiadomości o 22 we wtorek. Te przygotowała i przedstawi Dalia Tomczak. Posłuchajmy.
7: Niemcy mówią o akcie sabotażu, ładunki wybuchowe nieopodal elektrowni przy granicy z Polską. Polityczna burza po słowach Mariusza Błaszczaka w Radiu Z. Wsiąść do pociągu będą mogli na Żuławach. Kolej wraca w tamte strony.
6: 22.
7: Ważne oświadczenie w Niemczech. Szef MSW Brandenburgii mówi, że podłożenie ładunków wybuchowych przy elektrowni węglowej Jenschwalde na wschodzie kraju było aktem sabotażu. Rano urządzenia pirotechniczne odkryto przy stacji transformatorowej nieopodal zakładu. Na miejscu znaleziono kolejne pociski, które nie zostały wystrzelone. Elektrownia znajduje się około 25 km od Gubina. Fala krytyki po wypowiedzi byłego szefa MON. Mariusz Błaszczak w Radiu Z był pytany o pomoc krajom bałtyckim w sytuacji ewentualnego ataku ze strony Rosji. Według niego Polska musi stawiać na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Politycy rządzącej koalicji mówią o podważaniu przez Błaszczaka artykułu 5 NATO, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Szczegóły zbiera reporter Radia Z Daniel Wrzos.
8: Były minister obrony twierdzi, że nasi żołnierze mają bronić Polski, a rząd powinien budować silne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Wiceszef MON Cezary Tomczyk napisał na X-ie, że Błaszczak podważa świętość polskiego bezpieczeństwa, czyli artykuł 5 NATO. Podobnego zdania jest Andrzej Szejna z Lewicy.
9: Wymiar północny, wymiar bałtycki i wschodnia flanka NATO dzisiaj są dla Polski kluczowe, więc każdy, kto w jakiś sposób, nawet z pobudek egoistycznych, to kwestionuje, działa na szkodę Polski.
8: Błaszczak odniósł się do tych słów w mediach społecznościowych i napisał, że za rządów PiS-u współpraca z krajami bałtyckimi była bardzo rozwinięta.
7: Według Błaszczaka obecnie rządzący uzależnili bezpieczeństwo Polski od decyzji komisji.

0: Komisji Europejskiej. Lewica waha się, czy poprzeć kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Berek był prawą ręką premiera. Według polityków lewicy jego kandydatura to polityczny ruch podobny do wcześniejszych działań PiSu. Na posiedzeniu klubu nie podjęliśmy decyzji, czy będziemy za, czy przeciw, mówi przewodnicząca klubu Anna Maria Żukowska.
1: Klub podjął decyzję o upoważnieniu mnie do rozmów z innymi klubami parlamentarnymi, z przewodniczącymi tych klubów, ponieważ jesteśmy koalicjantem, który działa wspólnie, działa w koalicji, w ramach koalicji i dlatego jeszcze przed nami te rozmowy.
0: Głosowanie nad kandydaturą Berka w najbliższy piątek. Nieważnych jest 70% podpisów pod kandydaturą Łukasza Gibały na prezydenta Krakowa.

0: i odmówiła przyjęcia zgłoszenia. Czas na rejestrację kandydatów mija w czwartek. Gibała ruszył więc w miasto, by zbierać brakujące podpisy. Rozmawiał z nim reporter Radia Z Przemek Taranek.
1: Miejska Komisja Wyborcza odrzuciła pana kandydaturę, podważając znaczną część podpisów, które pana sztab złożył. Co było nie tak z tymi podpisami?
2: Mamy bardzo takie archaiczne i rygorystyczne przepisy przy okazji podpisów pod referendum. Nie trzeba było wpisywać nazwy miejscowości, a tutaj trzeba było. Brakowało tego słowa Kraków i to było ponad 80% przypadków odrzuceń.
1: Ilu podpisów brakuje?
2: Brakuje nam 1400 podpisów, ale realnie potrzebujemy zebrać ponad 2000. Myślę, że na 90% nam się to uda. W czwartek składamy te podpisy, bo do tego mamy czas.
0: Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie w ostatnią niedzielę września. Kolej wraca na Żuławy. Rząd właśnie ogłosił przetarg na rewitalizację niedziałającej od 35 lat linii łączącej Szymankowo z Nowym Dworem Gdańskim. Pociągi zaczną znowu kursować w drugiej połowie przyszłego roku. Na nieczynnym dworcu w Nowym Stawie, gdzie ogłoszono historyczną dla

0: Działającej od 35 lat linii łączącej Szymankowo z Nowym Dworem Gdańskim. Pociągi zaczną znowu kursować w drugiej połowie przyszłego roku. Na nieczynnym dworcu w Nowym Stawie, gdzie ogłoszono historyczną dla regionu decyzję, był reporter Radia Z Maciej Bąk. Macieju, co jest do zrobienia?
1: Sporo, chociażby perony, które w Nowym Stawie są tak stare, że część z nich się zapadła. Do tego nowe przejazdy i sieć trakcyjna, bo pociągi kiedyś jeździły tu żółwim tempem, a teraz mają pędzić nawet 120 km na godzinę. Powiat nowodworski to jeden z dwóch na Pomorzu obok bytowskiego, który nie ma połączenia kolejowego z resztą świata, mówi mi starosta Barbara Ogrodowska.
2: Jesteśmy kolejowo wykluczeni, bo kolej wąskotorowa to jest tylko atrakcją turystyczną.
1: Samorządowcy liczą teraz na kolejny ruch, połączenie nowego dworu bezpośrednio z Gdańskiem. Żuławy Maciej Bąk, DOZ.
0: Powiat bytowski też doczeka się przywrócenia pociągów, także w przyszłym roku zakończy się rewitalizacja linii Lipusz-Bytów. A my dojechaliśmy do wiadomości sportowych Radia Z, obok mnie Marcin Powideł. Posłuchajmy.
3: Tak jest.
4: Radio Z, pierwsze źródło.
5: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: też kolor morza na lazurowym wybrzeżu.
1: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
0: Biel twojej sukni była piękna.

0: Minęła 22. Kierowca ciężarówki, który doprowadził do tragicznego wypadku na autostradzie A1, został zatrzymany do dyspozycji prokuratury. Protestujący górnicy z kopalni Wujek osiągnęli porozumienie z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. W serwisie także śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla o zakazie korzystania w szkołach przez uczniów z telefonów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Miejsce, w którym pracowali poszkodowani w wypadku na autostradzie A1, było prawidłowo oznakowane, przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na zlecenie tej instytucji z ramienia podwykonawcy zlecenie realizowało tam 12 pracowników. Zadanie rozpoczęto wczoraj, mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Z informacji przekazanych przez wykonawcę wynika, że miejsce prac było wcześniej odebrane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Już kilkaset metrów przed miejscem robót ustawiono pierwsze znaki informujące kierowców o prowadzonych pracach i możliwych utrudnieniach. Po raz kolejny apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prac drogowych.
0: Do tragicznego w skutkach wypadku na autostradzie A1 w Mykanowie koło Częstochowy doszło dziś rano. Zginęły w nim 4 osoby, kolejne 4 zostały ciężko ranne. Kierowca ciężarówki został zatrzymany do dyspozycji prokuratury. Nie został jeszcze przesłuchany. Natomiast ruch na autostradzie A1 został już przywrócony.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jest porozumienie pomiędzy protestującymi górnikami z kopalni Wujek a zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Od 28 sierpnia pracownicy zjeżdżali na dół, ale nie podejmowali pracy. Dziś część z nich rozpoczęła protest głodowy. Powodem strajku było m.in. odwołanie dyrektora kopalni, który zdaniem górników dobrze zarządzał zakładem, oraz obawy załogi przed wprowadzeniem prywatnych firm zewnętrznych do prac likwidacyjnych kopalni. O porozumieniu poinformowała Radio Katowice rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok.
3: Tuż po godzinie 14 strony reprezentowane przez zarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz stronę społeczną kopalni ruchu Wujek doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna w oddziale KWK Wujek w likwidacji.
0: Jak przekazali nam związkowcy, porozumienie jest bardzo korzystne dla pracowników kopalni. Protestujący górnicy zakończyli strajk. Od nowego roku szkolnego w szkołach podstawowych obowiązują bardziej surowe zasady dotyczące korzystania ze smartfonów. O tym, jak zakaz będzie wyglądać w praktyce, decydują dyrektorzy poszczególnych placówek. Na ustalenie szczegółów mają czas do końca roku. Uczniowie, którzy odmówią odłożenia telefonów, muszą się liczyć z konsekwencjami, przypomniała na antenie Radia Katowice śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla.
4: Jak z każdym

0: niewłaściwym zachowaniem ucznia. Statut przewiduje po pierwsze ocenę zachowania oczywiście, bo to jest niedostosowanie się do zasad, które obowiązują w szkole. Więc ten zakaz korzystania z telefonów to jest każda kolejny obowiązek, który zostaje nałożony na ucznia w danej szkole. Zatem nie jest to nic wyjątkowego. Po prostu te wszystkie założenia, konsekwencje, kary, które są przewidziane w statucie, będą oczywiście dotykały również tego zakazu korzystania z telefonu.
1: Zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację na odległość lub rejestrowanie obrazu lub dźwięku nie obejmuje m.in. wycieczek szkolnych. 30 lat temu Krzysztof Wielicki zdobył koronę Himalajów i Karakorum. To 14 najwyższych szczytów świata, z których każdy wznosi się na wysokość ponad 8000 metrów nad poziomem morza. 1 września 1996 roku Wielicki samotnie zdobył Nanga Parbat, niezwykle trudną ścianą Diamir. Wielicki zasłynął z wytyczania nowych, trudnych dróg na ośmiotysięczniki. Wspólnie z Leszkiem Cichym jako pierwsi ludzie na świecie weszli zimą na Mount Everest. Wielicki jest 5. człowiekiem w historii himalaizmu i 2. Polakiem po Jerzym Kukuczce, który skompletował koronę Himalajów i Karakorum. W 2019 roku otrzymał złoty czekan za całokształt osiągnięć, największe wyróżnienie w świecie himalaizmu. Zdaniem meteorologów jutro w regionie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 22 do 25 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Czas na wiadomości o 23, czyli ostatnie wtorkowe wiadomości, które w Radiu Z ma dla nas Idalia Tomczak.
4: Amerykańskie wojska ponownie uderzyły w Iran, wybuchy w cieśninie Ormus. Wiceminister sportu mówi o skandalu, chodzi o umowę Pekao Luz z Zonda Krypto. Na koniec wiadomości sprawdzimy, co na US Open. Na miejscu jest dziennikarz Radia Z.
3: 23.
4: Armia Stanów Zjednoczonych rozpoczęła nową falę ataków na Iran. Ma być wymierzona w cele irańskiej gwardii rewolucyjnej. To odpowiedź na ataki wymierzone w amerykańskich żołnierzy w regionie. Irańskie media informują o eksplozjach w rejonie cieśniny Ormus. Prezydent Donald Trump już mówi, że jeżeli Iran odpowie na uderzenia, Stany Zjednoczone zaatakują ponownie ze znacznie większą siłą. Mocne słowa wiceministra sportu na temat prezesury Radosława Piesiewicza. Piotr Borys w Radiu Z nazywa ją działaniami przestępczymi. Szef PKOL-u miał podpisać umowę sponsorską z Zonda Krypto. Umowa była niekorzystna dla sportowców i samego PKOL-u. Reporter Radia Z Daniel Wrzos śledzi szczegóły tej sprawy. Danielu, co wiemy?
5: Dzięki umowie sponsorskiej Zonda Krypto otrzymała prawo do wykorzystania wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków. Jeżeli któryś ze sportowców zażądałby za to pieniędzy, wtedy zapłaciłby PKOL, tłumaczy wiceminister sportu Piotr Borys.
6: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKOL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
5: Za tydzień zbierze się prezydium zarządu komitetu, żeby zdecydować o dacie odwołania Piesiewicza.
4: Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania grupy wierzycieli Zonda Krypto. Karol Nawrocki dziś na Westerplatte ponownie upomniał się o reparacje od Niemiec. Jego zdaniem zadośćuczynienie za napaść na Polskę zostałoby przeznaczone na naszą armię. W przemowie podczas 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej nawiązał też do innych niezałatwionych spraw na linii Polska-Niemcy.
7: Bo nie można, szanowny panie premierze, przejść obojętnie wobec tego, że w 1935 roku paktu o dobrym sąsiedztwie z naszymi dzisiejszymi sąsiadami wciąż nie mamy pomnika poświęconego polskim ofiarom II wojny światowej w Berlinie.
4: Z kolei Donald Tusk na Westerplatte przestrzegał Europę przed odwracaniem się od Ukrainy. Premier podkreślił, że nadchodząca jesień i zima będą kluczowe dla bezpieczeństwa naszego kontynentu. Czarne statystyki na drogach. W wakacje zginęło 312 osób, ponad 5,5 tysiąca zostało rannych. Mimo to Komenda Główna Policji ocenia, że wakacje były bezpieczne. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach na hulajnogach elektrycznych. To 14 osób. Mówi podinspektor Robert Opas.
8: Jest to jedyna kategoria pojazdów, gdzie faktycznie odnotowaliśmy wzrosty, dlatego też tych kontroli jest bardzo dużo, nie tylko prowadzonych przez policję, ale też przez inne służby. Ale apel jest szczególnie do rodziców. Kupując tego typu urządzenia, zawsze dostajemy do niego dokumentację, która jasno wskazuje, czy jest to urządzenie, które może się poruszać po drogach publicznych.
4: Policja przypomina, że do 16 roku życia obowiązkowy jest kask, a samodzielnie hulajnogą można jeździć od 13 roku życia.

0: dokumentację, która jasno wskazuje, czy jest to urządzenie, które może się poruszać po drogach publicznych.
1: Policja przypomina, że do 16 roku życia obowiązkowy jest kask, a samodzielnie hulajnogą można jeździć od 13 roku życia. Koniec programu CPN. Stawki VAT na paliwa poszły w górę do 23%. Koszt litra benzyny 95 i 98 wzrósł nawet o złotówkę. Reporter Radia Z Piotr Gawroński pytał o nastroje kierowców w Warszawie.
2: Właśnie za stówkę to zatankowałam.
3: Za stówkę 13 litrów. Czeka mnie niespodzianka, rozumiem, tak?
4: Niestety.
3: Widziałem na Twitterze, mi przeskoczyło kilka zdjęć porównujących wczorajsze i dzisiejsze ceny, ale pozostaje zawsze rower.
4: Zdążyła pani wczoraj zatankować jeszcze?
5: No, niestety nie, więc tankuję dzisiaj. Nie mam wyjścia.
4: Dzisiaj drożej.
5: Bo już jadę na rezerwie.
4: Boli serce?
5: Nie, nie bardzo.
6: Jak trzeba jej tankować, to trzeba tankować. No, przecież pracować trzeba.
1: Dziś kolejek na stacjach już nie było. Tłumy za to ciągnęły do szkół. Prawie 5 milionów uczniów uroczyście rozpoczęło rok szkolny. Reporter Radia Z Michał Dzieneński pytał o samopoczucie uczniów szkoły podstawowej w Mrozach Wielkich na Mazurach.
7: No nie ukrywam, że te wstanie o godzinie 6 nie było zbyt proste, ale dałam radę, się podniosłam, się ogarnęłam i no jestem.
8: Cieszę się.
9: A jesteś pierwszakiem czy która klasa?
8: Pierwsza klasa.
9: Ojej, to ty wiesz, co dzisiaj będzie się działo? Pasowanie na pierwszaka.
8: Wiem.
10: Dzisiaj przywozi mnie mama, na co dzień jeżdżę rowerem.
9: Co będziesz robił po południu?
10: No, pójdę pewnie na ryby, wypróbować nową wędkę.
1: Jest to 23:03, o tej porze nowa wędka już pewnie schowana do szafy, jutro pierwszy dzwonek. Gorączka wielkoszlemowego US Open. Do akcji niebawem wkroczą polskie singlistki Magdy, Linet oraz Fręch. W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z, Mateusz Ligenza. Mateuszu, pogoda daje dzisiaj w kość. Kiedy możemy zobaczyć obie nasze tenisistki w akcji?
11: Jesteśmy na US Open i bardzo się cieszymy, bo jest fantastyczna atmosfera, ale dziś piekielnie gorąco i kapryśna pogoda, bo co chwilę taki kapuśniaczek, który przeszkadza. Korty, które nie są zadaszone, co chwilę muszą być osuszane, a to oznacza przesunięcia w terminarzu i Magdalena Fręch, która miała już dawno temu wyjść na kort, ciągle musi czekać na swój pojedynek z Amerykanką Ujowicz. Z kolei także Magdalinet musi być jeszcze cierpliwa. Myślę, że może tuż po północy polskiego czasu obie zawodniczki zobaczymy w pierwszej rundzie. No i wierzymy, że będą grały fantastycznie. Nowy Jork, Mateusz Gęza, Radio Z.
1: W drugiej rundzie są już Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Kolejne wiadomości w Radio Z o północy. Zaprasza Michał Krasucki.
12: Radio Z. Pierwsze źródło.
13: Tu Radio Dźwięk.
14: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A jeśli słuchasz tego teraz w autobusie, popatrz przez okno albo popatrz na ludzi. A jeśli słuchasz, czego życzę na imprezie, zatańcz z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, to wiadomo, na odwrót niech się zakręci tapeta jak u jakiego taszysty. A jeśli jedziesz sobie na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic, nic się nie klei, niech się lepią chociaż do ciebie te dźwięki. Do nich flota, dobre

Najwięcej wychyl kieliszek za oto karabalcy. A jeśli to nie pierwsze twe ludziki, to wiesz, że robię błędy w odmianie palcy. A jeśli masz marzenia, to niech pęcznieją i kwitną potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadają dłonie. Potem jakoś będzie, nawet jeśli nie, dobrze pamiętać czyjąś dłoń na dnie. To płyta o miłości, jak większość płyt na świecie, niech się ta miłość na przekór światu plecie. A jeśli słuchasz tego na wakacjach, pomyśl chwilę o tych, co nigdzie nie jeżdżą. I weź się tak wybaw i zanurz w atrakcjach, by się wspomnienia nabomblowały treścią.

gdzie literka A się pojawia co chwilę. Gdzie jest do cholery Stasio, gdy prym wiodą debile. Tyle, baw się dobrze, tyle ode mnie i chłopaków. Niech leci do Łodzi i do Częstochowy, niech poleci to wszystko na Kraków. Do Zgierza, Czeladź i Katowic i Trójmiasta, no gdziekolwiek jest ci lepiej, albo musisz tam być. Ladinola nagrana, która pewnie nic nie znaczy, a dla nas trochę znaczy i musimy z tym żyć.

0: Minęła 23. Służby zakończyły już działania na miejscu tragicznego wypadku na autostradzie A1. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach ponownie zostanie otwarty oddział onkologii dziecięcej. W Cieszynie obowiązuje już nocna prohibicja.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Udrożniony został ruch na autostradzie A1 po śmiertelnym wypadku na wysokości Mykanowa w powiecie częstochowskim. W jego efekcie 4 osoby zginęły, a kolejne 4 w ciężkim stanie zostały przetransportowane do szpitali. Jak poinformowała podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, służby w tym miejscu zakończyły już działania, a przejazd autostradą w stronę Gliwic został udrożniony. Jak wynika ze wstępnych ustaleń częstochowskiej policji, przed godziną 9:32 letni kierowca ciężarowej Scania z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał w ciąg pojazdów ekip remontujących jezdnię znajdującej się na prawym pasie ruchu. W wyniku tego wypadku śmierć poniosły 4 osoby w wieku od 20 do 62 lat, a 4 kolejne w ciężkim stanie trafiły do szpitali. Mężczyzna kierujący ciężarówką nie odniósł obrażeń, został zatrzymany. W chwili zdarzenia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań. Oddział onkologii dziecięcej specjalizujący się w leczeniu guzów litych, w tym guzów mózgu, zostanie ponownie otwarty w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Przez 2 miesiące walczyli o to rodzice chorych dzieci. Mali pacjenci zostali przeniesieni z Katowic do nowo powstałego Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu z końcem czerwca. Kilkoro dzieci przekierowano do ośrodków w Warszawie i Krakowie. Tak też było w przypadku Lilianki, która była leczona w krakowskim Prokocimiu, opowiada mama dziewczynki Baranoga.
2: Dalej nie mogę uwierzyć, to jest po prostu jak kamień z serca dla chyba wszystkich rodziców. Bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że jak najszybciej ten nasz oddział w Katowicach powróci tam na swoje miejsce, gdzie powinien zostać.
3: Pani doktor Sordyl i ciocia Ania.
2: Tutaj Zabrze nam zamknęło drzwi. Powiedziało, że mojej córki z guzem mózgu tutaj leczyć nie będą, więc zostaliśmy odesłani do Krakowa.
0: Likwidacji katowickiego oddziału onkologii i wchłonięciu go przez zabrzeński ośrodek sprzeciwiali się zarówno rodzice chorujących dzieci, jak i zespół katowickich lekarek. Te ostatnie w ramach protestu wypowiedziały umowy o pracę.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Od dziś w Cieszynie obowiązuje ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu. Między 22 a 6 dotyczy sklepów i stacji benzynowych. Lokale gastronomiczne ograniczeniem objęte nie są. Wszystkie placówki zostały poinformowane o nowych przepisach, a miasto zapowiada kontrolę. Burmistrz Gabriela Staszkiewicz zwraca jednak uwagę na specyfikę przygranicznego Cieszyna.
4: Miasto jest małe i miasto jest dwumiastem, o czym niektórzy zapominają. Świadomość, budowanie tej świadomości jest dla mnie ważniejsze niż to, żebyśmy zakazywali. Ale dostaliśmy też informację od radnych, że możemy zrobić przynajmniej tyle, więc róbmy tyle.
0: Podobne ograniczenie przyjęli niedawno także radni Bielska-Białej. Tam zakaz sprzedaży alkoholu w nocy obejmie całe miasto od 1 grudnia. Jak ma wyglądać gospodarka Górnego Śląska za 5 czy za 15 lat? W jakim kierunku powinna się rozwijać i co musi być zrobione, aby ten rozwój był możliwy? Na te pytania szuka odpowiedzi raport przygotowany przez grupę PTWP. Został stworzony w oparciu o opinie przedsiębiorców działających w regionie. Jak mówi prezes grupy PTWP Wojciech Kuśpik, raport powinien być początkiem dyskusji o kierunkach rozwoju regionu.
5: Przedstawimy raport, który będzie przygotowywany na bazie właśnie rozmów głównie z przedsiębiorcami, który ma odpowiedzieć na pytanie, jak Śląsk ma wyglądać gospodarczo za 5, 10, 15 lat, w jakim kierunku, jakie inwestycje, jakie branże, jak dywersyfikować. Równocześnie zaprosimy kilkadziesiąt istotnych osób zarówno po stronie samorządu, świata nauki, jak i właśnie biznesu. I chcemy otworzyć tą dyskusję.
0: Raport zostanie przedstawiony opinii publicznej w czasie konferencji Future Mining Forum and Expo, która odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach na początku września. Środa w regionie z zachmurzeniem umiarkowanym, momentami wzrastającym do dużego i gdzieniegdzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 22 do 25 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 września. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Szef MSWiA liczy, że prawica zagłosuje za odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Decyzja na rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu. Przejezdna jest już autostrada A1 koło Częstochowy. Wczoraj doszło tam do wypadku, w którym zginęły 4 osoby. Skończyły się bezpieczne dni na rosyjskim niebie, ostrzega prezydent Ukrainy. Zapowiada, że pojawi się wiele dronów, ale samoloty cywilne będą bezpieczne. Sejm zbiera się na pierwszym po wakacjach posiedzeniu. W planach prac m.in. trzecia próba odrzucenia weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ma nadzieję, że tym razem politycy prawicy zagłosują za odrzuceniem prezydenckiego weta. Przypomniał, że wcześniej politycy PiS-u byli przeciwko ustawie, która uregulowałaby rynek kryptowalut.
8: Nie mogłem zrozumieć, jak w sprawie tak oczywistej politycy PiS-u i Konfederacji mogli głosować przeciw regulacjom, które pozwalają zwalczać patologię. No okej, teraz rozumiem, byli zanurzeni w ten proceder, przynajmniej niektórzy z nich. Ale dziś już wiedzą wszystko. Dziś już wiedzą, jakie straty swoim zachowaniem wyrządzili i dziś to już jest kwestia elementarnych resztek przyzwoitości.
7: Do odrzucenia weta prezydenta potrzeba większości 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Koniec utrudnień na miejscu tragicznego wypadku na autostradzie A1 koło Częstochowy, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wczoraj przed południem kierowca ciężarówki wjechał w ekipę remontową pracującą na jednym z pasów. Zginęło 4 mężczyzn, kolejnych 4 jest rannych. Kierowca ciężarówki został zatrzymany, do dyspozycji prokuratury nie został jeszcze przesłuchany. Tylko 40% gmin na czas uchwaliło plany ogólne. Branża budowlana i eksperci obawiają się paraliżu inwestycji. Od września nie można składać wniosków o pozwolenie na budowę na obszarach, na których nie obowiązuje plan ogólny lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
9: 40% gmin zdążyło na czas, poinformował wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.
10: Jeżeli inwestor obudził się, że chce zrealizować inwestycję na przykład mieszkaniową i nie ma ważnego planu miejscowego, to bez planu ogólnego nie będzie możliwe.
9: Taka sytuacja utrudni planowanie nowych inwestycji mieszkaniowych, mówi dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich Bartosz Gus.
11: I skutki mogą być widoczne dopiero po kilku latach w postaci mniejszej liczby rozpoczynanych inwestycji i ograniczonej podaży mieszkań.
9: Tomasz Lewandowski przekonuje, że większość inwestorów zawczasu złożyła wnioski o ustalenie warunków zabudowy. Urzędy wydały blisko 4 miliony takich decyzji.
10: Mówi niestety, ponieważ reforma miała walczyć z niekontrolowanym rozlewem.

0: decyzji o warunkach zabudowy i chaotyczną zabudową.
1: 2/3 działek w Polsce nie są objęte miejscowymi planami, które umożliwiają wydawanie pozwoleń budowlanych bez planów ogólnych. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: Prezydent Ukrainy ostrzega linie lotnicze operujące w przestrzeni powietrznej Rosji, że pojawi się tam duża liczba dronów. W nagraniu w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski zapewnia jednocześnie, że cywilne samoloty będą bezpieczne.

0: podkreślić, że de facto rosyjska przestrzeń powietrzna będzie zamknięta.
1: Jak należy, ale rosyjskie niebo de facto będzie zakrywać.
0: Ukraiński prezydent podkreślił, że nie chce, by ginęli niewinni ludzie i stąd to ostrzeżenie. Zamiast 8 kilometrów tylko 3. Na drodze do Morskiego Oka ruszył pilotaż skróconej trasy kursowania konnych wozów. Fiakrzy zabierają turystów z podcast na Palenicy Białczańskiej tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Potem ci, którzy chcą dotrzeć nad Morskie Oko, muszą przejść 5 kilometrów na piechotę.
2: To znaczy my jesteśmy trochę niezadowoleni, bo mamy tylko 3 dni w Zakopanem, a przelecieliśmy z Anglii specjalnie pokazać Morskie Oko naszej córce, która urodziła się w Anglii. I dla nas to jest wielka atrakcja.
3: Przejażdżka była trochę przymusowa, bo siły oszczędzam, ale dobra.
4: Bo teraz trzeba przejść 5 kilometrów.
5: Bardziej nam będzie służyło.
4: Czyli spacer.
5: Na zdrowie, tak? Czego się nie robi bez zdrowia. Po to tu jesteśmy.
6: Chyba większa atrakcja jest przy koniach.
7: Rozumiem, że osoby, które mają jakieś niepełnosprawności albo nie są w stanie dojść samemu na Morskie Oko, że taka opcja jest fajna, ale żeby nie przy tym nie cierpiały zwierzęta.
8: To jest zły pomysł, no to jest archaiczne bardzo, tak? To znaczy są teraz busiki też elektryczne, można nimi jeździć. Myślę, że to jest droga do przodu.
0: Docelowo na odcinku między wodogrzmotami Mickiewicza a Włosiennicą tuż przy schronisku nad Morskim Okiem będą kursować wahadłowe elektryczne busy. Pod Tatrami pojawią się w przyszłym roku. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na północy i południowym wschodzie może się dziś chmurzyć i miejscami będzie przelotnie padać. Na północy oraz południowym wschodzie lokalnie możliwe burze. Na termometrach dziś od 19 stopni na północy, około 22 w centrum, do 24-25 na południowym wschodzie.
10: Tu Radio Dźwięk.

dzisiaj w mrokach to nie świat. Miasta dawno poszły spać. Zgasły wszystkie światła w domach. Czas w ciemnościach ten

Dzień dobry, mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.